0: Widziałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smaki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać, bawić

0: Radio SK. Radio SK.
1: Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe.

0: Polska Leszno.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie.
1: Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: Eskaleszno News.
1: To jest magazyn reporterów Radio Eskaleszno. Zapraszam Tomek Szymlet, a zaczynamy od Teatru Miejskiego w Lesznie i o planach na nadchodzący, na rozpoczynający, na już rozpoczęty właściwie sezon teatralny, o czym rozmawiałem z Agnieszką Gołaszewską z teatru.
2: Teatr Miejski w Lesznie po wakacyjnej przerwie będzie wznawiał swoją działalność bardzo ciekawym repertuarem spektakularnym. Natomiast zanim przejdziemy do tych nowości, pytanie o to, jak w wakacje, co się tam działo ciekawego, bo działo się dość sporo.
3: Tak, działo się bardzo dużo. Te wakacje, one są takimi wakacjami właściwie dla widzów, natomiast nie są wakacjami dla teatru samego w sobie, ponieważ tam naprawdę cały czas praca wrze pełną parą i okres wakacyjny to jest czas, kiedy my troszeczkę jakby zamieniamy się rolami i oddajemy tą scenę trochę też naszej widowni, czyli chodzi mi tu o działania nasze warsztatowe. W tym roku mieliśmy aż 3 grupy wiekowe, które korzystały z naszej oferty warsztatowej. Tradycyjnie były to dzieci, tradycyjnie była to młodzież i pojawiła się w tym roku również nowość, czyli warsztaty dla dorosłych, które prowadził pan Marek Prałat, nasz aktor. I one spotkały się z ogromnym zainteresowaniem.
2: Bo małe grupy pewnie.
3: Małe grupy to jest jakby wymóg, wymóg specyfiki tej pracy, dlatego że to jest praca bardzo indywidualna i tutaj się nie da działać masowo, tak? Więc te grupy faktycznie są ograniczone, jeśli chodzi o ilość uczestników. Natomiast to była taka odpowiedź na potrzebę, która była coraz częściej sygnalizowana gdzieś od naszych mieszkańców, od naszych widzów, że nie tylko dzieci, nie tylko młodzież, ale również dorośli pałają miłością do teatru i to też w takiej formie, nie tylko żeby być odbiorcami, ale żeby stać się twórcami, albo też troszeczkę swoje te aktorskie jakieś zacięcie, które sobie mają móc sobie szlifować pod okiem profesjonalisty. W związku z tym zorganizowaliśmy takie warsztaty i tak jak mówiłam, one naprawdę spotkały się z dużym zainteresowaniem, z bardzo ciepłym przyjęciem, w wyniku czego zresztą są zaplanowane kolejne warsztaty. To będzie taka grupa cykliczna, która będzie się spotykać dla dorosłych. To za chwileczkę pojawi się na naszych social mediach i na naszej stronie internetowej, na które serdecznie oczywiście zapraszam, żeby zaglądać.
2: Jeszcze tak, przerwę. Jakiś owoc z tych warsztatów, czy dla najmłodszych, czy dla średnio młodych i dla tych starszych był? Jaki spektakl na sam koniec przygotowali? I to jest pierwsza rzecz, od razu chciałem nawiązać do rzeczy drugiej, czy teatr myśli o tym właśnie, żeby wykorzystywać tych, którzy mają potencjał i żeby z nich coś stworzyć, bo taka młoda scena Leszno, nie? Ten projekt, on też cały czas funkcjonuje.
3: On cały czas funkcjonuje, on miał teraz swoją premierę kolejną w poprzednią niedzielę. Także będzie też jest zaplanowany na początku października kolejny nabór, kolejny casting do tej właśnie grupy młodzieżowej, także ona działa bardzo prężnie, ta grupa rośnie, ona się staje taką społecznością właśnie młodych ludzi, którzy wśród tego teatru wzrastają i otaczają teatr. Natomiast jeśli chodzi o takie inne te warsztatowe wakacje prowadzone zajęcia, one zawsze z założenia są zakończone takim podsumowaniem w postaci pokazu umiejętności czy czegoś, co dzieci czy młodzież w trakcie warsztatów wypracowały wspólnie, jakieś tworzymy dzieło, które później jest prezentowane. Także tak samo było w tym roku. Były takie pokazy, na które byli zaproszeni widzowie, nie tylko najbliżsi, nie tylko rodzice, nie tylko przyjaciele, ale też były one otwarte dla publiczności.
2: W tym miejscu jeszcze chciałem zapytać, przepraszam, że znów ci przerwę, o teatr pani Ewy Halatyn.
4: Tak.
2: Bo to jest, nie wiem, czy taka troszkę dla was jakby konkurencja, czy wy się wspieracie, czy wymieniacie, bo mówisz o osobach, które są dorosłe i chciałyby na przykład też swoich sił na scenie spróbować. Wiem, że u pani Ewy, gdy się dobrze zagada, to można przyjść na próbę i ona oceni, czy się nadajesz, czy nie, i ewentualnie jakąś rolę można dostać. To jest taka jakby wasza współpraca, że razem tworzycie jakby tę kulturę troszkę?
3: Tak, zdecydowanie. No jakby wszyscy się poruszamy w tym samym obszarze, wokół tego samego tematu. Natomiast pani Ewa prowadzi Teatr do Imentu, który jest naszymi, są naszymi przyjaciółmi, my, ponieważ są to aktorzy, a scena teatralna służy aktorom i gości aktorów bardzo chętnie na swoich deskach. W związku z tym Teatr do Imentu często wystawia swoje sztuki właśnie na deskach naszego teatru. Nie jest to absolutnie konkurencja, jest to współpraca i myślę, że obopólna przyjemność i przyjaźń. Te warsztaty, które są prowadzone przez pana Marka Prałata, one są jakby odbiorcami tych warsztatów, jest jeszcze starsza grupa naszych widzów. 40 plus, to ja bym tak jeszcze z tymi seniorami się nie rozpędzała. Natomiast tak, u pani Ewy no są to też dorosłe osoby, oczywiście, natomiast jeszcze w tych takich niższych granicach wiekowych się mieszczące.
2: Wiesz, ja mam doświadczenie takie, bym powiedział, z rodziny, bo moja żona u pani Ewy też próbowała swoich sił jako aktorka. Dobrze, ale zostawmy już te kwestie i przejdźmy do tych ciekawych rzeczy, które na scenie wraz z nowym sezonem teatralnym wreszcie zobaczyć będzie można. Co się dziać będzie we wrześniu? Już się dzieje właściwie.
3: Już się dzieje. Cały czas się u nas dzieje. Będziemy musieli to jakoś tak sobie tutaj powolutku, po kolei opowiedzieć, bo u nas już scena ruszyła pełną parą na samym początku września. Patchwork Story to właśnie był pokaz warsztatowy grupy młodzieżowej, którą prowadzi pani Paula Głowa. Także nasza młodzież, ta młoda scena Leszno wystawiła swój spektakl, który się znowu spotkał z ogromnym zainteresowaniem. Bardzo nas to cieszy, bo coraz większa grupa młodzieży przychodzi do teatru i szuka w tym teatrze odbicia swojego życia, może jakieś odpowiedzi, może przeżycia jakichś emocji czy nazwania ich, bo temu to ma wszystko służyć.
2: No, ale przychodzą też zobaczyć, jak ich koledzy i koleżanki wypadają na scenie.
3: Oczywiście, no to jest też wspaniałe, że wspierają swoich kolegów i swoje koleżanki na scenie i ich oklaskują, więc jak najbardziej jest to plus.
2: To wróci jeszcze do repertuaru Teatru Miejskiego w Lesznie, ten patchwork?
3: Być może, to wszystko zależy od tego, bo ten repertuar jest naprawdę bogaty teraz, jeśli chodzi o nadchodzące miesiące, więc to wszystko zależy od tego, jak my tam będziemy wyglądali z zajętościami. Natomiast faktycznie początek miesiąca należy do młodych, ponieważ po tym dzisiaj, czyli 9, są pokazy spektaklu Mamon, masz opcję dwie. To jest musical stworzony przez uczniów drugiego liceum ogólnokształcącego. On już miał swoją premierę na naszych deskach. No i on właśnie wraca. Dlatego bardzo się cieszymy, że ta młodzież znalazła u nas to swoje miejsce, w którym mogą się wyrażać i mogą wyrażać siebie poprzez sztukę i do siebie nawzajem przemawiać i mówić głośno o sobie i o swoich sprawach, co też bardzo się łączy z tym, co czeka nas pod koniec tego miesiąca, ponieważ pod koniec tego miesiąca, 26 września, będzie miała premierę sztuka zatytułowana Zalogowane. I to jest bardzo mocno właśnie o młodzieży, nie tylko dla młodzieży, bo też dla dorosłych, ze względu na to, że ona bardzo daje nam taki wgląd w to życie młodzieży, które dla nas jest często niezrozumiałe, ponieważ to jest jakiś zupełnie inny świat, w którym to, co my wiemy o świecie, nasze doświadczenie, nasz system wartości niekoniecznie się odnajduje. To jest o młodym człowieku, który nie może odnaleźć się w świecie rzeczywistym, poszukuje przyjaźni, poszukuje relacji. Ciężko mu te relacje nawiązać w realu tak zwanym. W związku z tym próbuje znaleźć je w sieci. Jest to spektakl o sztucznej inteligencji, o roli sztucznej inteligencji w życiu młodego człowieka, czy może być to pełnoprawny partner do nawiązywania relacji, czy jesteśmy już na tym etapie. W spektaklu będzie fantastyczna muzyka, świetne piosenki, które są nośnikami tych wszystkich emocji. One czasem nawet mówią więcej niż sam tekst tego dramatu, bo teksty tych piosenek są naprawdę bardzo, bardzo wyraziste. Dodatkowo nawiązaliśmy tutaj współpracę z Akademią Teatralną z Wrocławia i w spektaklu wystąpią właśnie studenci z tej akademii. Także jest to naprawdę bardzo rzecz współczesna, nowoczesna i na czasie, jeśli chodzi o tematykę, która nas otacza.
2: A to musical będzie?
3: Można tak powiedzieć, że w jakimś stopniu będzie to musical, ponieważ tam ta muzyka i te piosenki odgrywają naprawdę bardzo ważną rolę.
2: A piosenki są napisane pod kątem właśnie tego spektaklu, czy to są jakieś hity?
3: Nie, to jest autorskie, to są autorskie piosenki, muzyka zrobiona specjalnie do tego spektaklu. Będzie też fantastyczna scenografia, której autorem jest pan Piotr Tetlak. Reżyserem spektaklu jest pan Michał Wnuk, który sam zresztą jest absolwentem Wrocławskiej Akademii Teatralnej, w związku z czym jest bardzo szczęśliwy i dumny, że jako absolwent może dalej dawać kolejnym absolwentom, kolejnym studentom tej akademii możliwość rozwijania się i stawiania swoich zawodowych kroków na naszej scenie i w swojej sztuce.
2: Czyli to jest jeden z hitów, które przed nami do obejrzenia na deskach Sceny Teatru Miejskiego w Lesznie, a jeszcze jakieś inne hity, na przykład do końca tego roku, coś tam planujecie, jak wystawić coś mocnego, grubego?
3: Tak, oczywiście. Tak jak wspomniałam, ten repertuar będzie bardzo bogaty i bardzo różnorodny. To jest nasza pierwsza premiera i my bardzo byśmy chcieli zadowolić gusta czy potrzeby różnych grup naszych widzów. Dlatego, tak jak wspomniałam, ten spektakl traktuje o rzeczach takich dotyczących młodych ludzi i tego, co nas w tej chwili otacza, tak też bardzo realnie. A nadchodzą w najbliższych miesiącach, w październiku, w listopadzie kolejne premiery, które dotykają zupełnie innej tematyki i będziemy mieli naprawdę pełen przegląd od łez po śmiech, ponieważ i czeka nas komedia, i czeka nas dramat, no taki bardzo życiowy, egzystencjonalny, także dużo, dużo wspaniałych rzeczy przed nami na deskach Teatru Miejskiego.
2: A bez tytułów na razie rozumiem.
3: Ja myślę, że tego jest naprawdę na tyle sporo, że my będziemy mieli jeszcze okazję się pospotykać. Znaczy możemy to gdzieś tam zapowiedzieć troszeczkę.
2: Delikatnie.
3: Przyjedzie też do nas w październiku pani Joanna Szczepkowska wraz z panią Dorotą Landowską ze spektaklem Separatka. Spektakl, który został nagrodzony nagrodą Grand Prix trzeciej edycji Festiwalu Sztuki Aktorskiej Teatropolis 2025 w kategorii Małe Formy Teatralne. Fantastyczna komedia, obyczajowa, poglądowa. Jest tam naprawdę bardzo dużo prawdy, bardzo dużo takiego wejrzenia w człowieka, w różne postawy, w zderzenie właściwie różnych światopoglądów i różnych postaw życiowych. A jest to bardzo, bardzo inteligentna komedia, więc serdecznie zachęcamy i zapraszamy. To będzie w październiku. W październiku również będzie premiera kolejna, którą będziemy organizowali wspólnie z Hospicjum Kolory, naszym leszczyńskim hospicjum. No i tutaj właśnie się robi poważnie, ponieważ ten spektakl będzie dotyczył tego, czym zajmuje się hospicjum na co dzień, czyli towarzyszeniu osobom chorym, towarzyszeniu nie tylko pacjentom, ale i ich rodzinom w tych trudnych chwilach, których oni doświadczają. Więc to będzie spektakl bardzo prawdziwy, z ogromną dawką emocji, ale myślę, że bardzo potrzebny, ponieważ jak bardzo byśmy nie odwracali oczu od tej tematyki i jak bardzo nie próbowalibyśmy tego traktować jako temat tabu, no to to jest prawdziwe i to jest coś, co dotyka nas wszystkich absolutnie bez wyjątków, więc to będzie bardzo ważny, bardzo potrzebny spektakl.
2: A hospicjum jest zaangażowane w postaci tego, żeby nam występować na scenie, na przykład jako aktorzy, czy w jakimś...
3: Nie występują w spektaklu zawodowi aktorzy, natomiast hospicjum jest naszym partnerem, w tym właściwie pomysłodawcą troszeczkę, bo jest to związane z jubileuszem dziesięciolecia funkcjonowania właśnie Hospicjum Kolory i oni są też naszymi konsultantami w dużej mierze, bo staramy się jak najbardziej wiernie, jak najbardziej prawdziwie o tej sytuacji i o tej historii opowiedzieć.
1: Przez lata skrywane w zakrystii zabytkowe dzieło powróciło w reprezentacyjne miejsce leszczyńskiej Fary. W Bazylice Mniejszej zaprezentowano odnowione epitafium Aleksandra Józefa Sułkowskiego, które po zakończonych pracach konserwatorskich znalazło się w nawie głównej niedaleko ufundowanego przez dawnego właściciela ołtarza. O tym, jak wyglądały prace konserwatorskie, mówi Lucyna Gbiorczyk z leszczyńskiego magistratu.
4: Co nas najbardziej cieszy, to to, że do tej pory epitafium było przechowywane w zakrystii kościelnej w kościele świętego Mikołaja. Zatem bardzo ograniczona ilość osób mogła podziwiać to dzieło sztuki. W tej chwili po odbiorach jesteśmy już po porozumieniu z proboszczem parafii i ustaliliśmy, że zostanie ono wyeksponowane w głównej nawie kościoła świętego Mikołaja.
1: Więcej ciekawych newsów z Leszna, a także z całego regionu znajdziecie na naszej stronie internetowej.
0: SK Leszno News.
1: To jest magazyn reporterów Radio SK Leszno. Zapraszam, Tomek Szymlet, a zaczynamy ciekawą informacją, którą przedstawił mieszkańcom Zatorza podczas spotkania prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki. Informacja dotycząca aktualnie trwających inwestycji i tych planowanych. Będzie też co nieco o zieleni na dzielnicy. Posłuchajcie.
5: To jest nowa droga do pływania Akwabit. Bardzo mi zależało na tym osobiście, żeby ten teren, który jest bezpośrednio przed kościołem świętego Józefa, żeby tam nie ograniczyć tej inwestycji wyłącznie do budowy jezdni, chodnika, ale żeby to stało się takie piękne miejsce w Leszniu, takie właśnie pełne zieleni, nowych miejsc parkingowych. I tutaj Państwo widzicie, że bezpośrednio przed kościołem świętego Józefa mamy taką przestrzeń zieloną, która w razie czego może służyć jako dodatkowe miejsce parkingowe, ale co do zasady będzie raczej takim placem, przed którym można będzie sobie przyjść, odpocząć, może pokontemplować, pomodlić się, to w zależności kto jakie ma potrzeby. Nowy przebieg drogi, bardzo łagodny, w kierunku na pływanie i jednokierunkowy ruch przy samym kościele. Tutaj wiemy, że nawet podczas mszy, gdzieś tam, zwłaszcza w tym okresie letni, bardzo wiele osób stoi na zewnątrz, więc chcemy troszeczkę uspokoić ten ruch, tak żeby on nie był tutaj bezpośrednio dwukierunkowy, więc jak będziemy chcieli jechać do kościoła, to będziemy musieli jechać sobie co tędy i ewentualnie na ten parking kościelny, albo na ten nowy parking, który jest projektowany, wjechać, a wyjazd już będzie w kierunku na ulicę Wyszyńskiego. Też bardzo się cieszę, dziękuję panu inżynierowi za zaangażowanie, bardzo się cieszę, że ta koncepcja również uzyskała pozytywną opinię księdza proboszcza, bo tak jak wspomniałem, no to budujemy tam przestrzeń przede wszystkim dla państwa. No to jest to, co już troszeczkę wyprzedziłem, tak? Te kolejne ulice, które zostaną utwardzone, więc mówimy tutaj o ulicy Puławskiego. Tu w tej chwili jest zmieniony chodnik, więc będziemy wymieniać tylko nawierzchnię jezdni. Jeżeli chodzi o ulicę Pankiewicza, to będzie ten odcinek tutaj do tej podkówki, tak? Czyli ten pierwszy etap. Ulica Serbska w całości, Dezydera Papowskiego też do ulicy Bojanowskiego i ulica Mierzyńskich też do ulicy Bojanowskiej. To jest coś, co będzie ponadprogramowo zrealizowane, ale wydaje się, że przy tak dużej inwestycji, jaką jest przebudowa ulicy Święciechowskiej, te wszystkie połączenia również powinny być zrealizowane. Przy współpracy z gminą Święciechowa zdecydowaliśmy się przekazać kwotę 560 tysięcy na modernizację ulicy Pilotów. To jest faktycznie, formalnie Święciechowa. Natomiast Państwo doskonale wiecie, że zaraz dalej znajduje się całe osiedle domków już na terenie miasta Leszna, a więc to jest taka inwestycja, która z całą pewnością będzie służyła i tej części święciechowskiej, i tej części leszczyńskiej. To, co jest tutaj też na Zatorzu, myślę, co jest warte podkreślenia, to jest również wsparcie samorządu miasta Leszna. To jest decyzja radnych Rady Miasta Leszna, aby przekazać dofinansowanie dla gminy Święciechowa, która jest inwestorem podobnego dofinansowania, dokonał powiat leszczyński. I pierwszy etap ścieżki rowerowej w kierunku Lasocic jest już budowany. Państwo jadąc w kierunku Wschowu na pewno go dostrzegacie. W tym roku ten odcinek, w kolejnych latach odcinek od węzła już w kierunku właśnie Lasocic. Po sąsiedzku, w ramach modernizacji szkoły podstawowej nr 9 jest również zaprojektowana i realizowana inwestycja w postaci Centrum Aktywności w Zatorze. Tutaj mamy wizualizację, jak to będzie wyglądało. To już są wizualizacje takie, powiedziałbym, dość dokładne. To ma być ładna przestrzeń, taka w takich stonowanych kolorach. Z jednej strony będzie filia biblioteki, a więc ona stanie się bardziej dostępna. Dzisiaj trzeba wejść jednak na piętro, to może troszeczkę jest dla niektórych sytuacja nie do przejścia, dosłownie w przenośni. Więc tutaj w tej przestrzeni będzie filia biblioteczna i przestrzeń, w której będziemy chcieli zrobić właśnie takie centrum, w którym mam nadzieję przede wszystkim zaopiekuje się Stowarzyszenie Zatorze, który określimy sobie razem, jakie funkcje, czy to ma być klub seniora, czy to ma być klub młodzieżowy, czy może do południa inne funkcje po południu. O tym będziecie Państwo decydowali jako mieszkańcy Zatorza. Mamy już w zasadzie projekt techniczny przebudowy ulicy Kosmonautów. Powiat Leszczyński w tym roku nie wystąpił o dofinansowanie ze środków rządowych na modernizację ulicy Kosmonautów, ale jesteśmy, mówiąc wprost, dogadani, że w momencie, w którym powiat Leszczyński złoży wniosek o dofinansowanie modernizacji ulicy Kosmonautów, tam zgodnie z projektem ma powstać ciąg pieszo-rowerowy, to byłoby takie spięcie pewną klamrą tej komunikacji pieszej i rowerowej. To wtedy my przystępujemy do modernizacji tej naszej części ulicy Kosmonautów. To, co jest planowane na ten rok, jesteśmy już po przetargu, to jest budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Gryczanej i w ulicy Zbożowej. Częściowo, bo na Zbożowej do połowy to oświetlenie jest, w drugiej połowie tego oświetlenia nie. To, co się dzieje na Zatorzu, to również modernizacja elektrociepłowni, budowa biomasowa. Koszt 150 milionów, jej tak pewnie może nie widać z zewnątrz, natomiast inwestycja rzeczywiście kosztochłonna, która ma zagwarantować odpowiedni wskaźnik ekologiczny, który pozwoli nam troszeczkę obniżyć, czy nie podwyższać, może bardziej tak, podwyższać cenę za dostarczone ciepło. Jakie są wyzwania? No, Brzesta na pewno, ale to może już oddam głos pani Natalii Grobelnej, która jest pełnomocnikiem do spraw zieleni, bo nie ukrywam, że zieleń jest pewnym oczkiem w tej chwili. My mówimy bardzo często o budowie czegoś, tworzeniu nowego, natomiast musimy mieć w pamięci, że jak coś stworzymy, to potem jeszcze trzeba to utrzymać i w tym kontekście pani Natalia.
6: Jeżeli chodzi o zieleń, miasto Leszno realizuje zadania własne gminy w zakresie utrzymania porządku, utrzymania pielęgnacji i budowy terenów zieleni. Ogromna liczba terenów zieleni, które miasto posiada, i trudności pewne w utrzymaniu ich na poziomie takim, który by odpowiadał każdemu z nas. Wiadomo, że każdy ma trochę inne potrzeby, każdy ma trochę inne doświadczenia. Utrzymanie terenów publicznych zieleni jest odmienne od utrzymania naszych ogrodów przydomowych. Dlatego czasami trudno jest zrozumieć pewne działania, które podejmujemy. Natomiast dbałość o zieleń miejską, tak jak pan prezydent zaznaczył, jest bardzo istotna. I przede wszystkim pod kątem utrzymania bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa mieszkańców, bezpieczeństwa mienia. Zmienia się klimat, zmieniają się różne uwarunkowania, które wpływają również na to, że ta przyroda bywa czasem niestabilna. Jeżeli chodzi o dzielnicę Zatorze, wykonujemy koszenie. Planowane jest czterokrotne wykoszenie terenów zielonych. To jest zieleń i w pasach drogowych, i zieleń publiczna. Skwery, parki, które są w dzielnicy Zatorze. Jesteśmy już po trzecim koszeniu. Zostało nam jeszcze jedno, które planujemy rozpocząć na przełomie końcówka września. I będzie to koszenie, które przygotuje trawniki do kolejnego sezonu. Powierzchnia koszenia w dzielnicy Zatorze i Międzytorze to ponad 60 tysięcy metrów kwadratowych. To jest bardzo duża powierzchnia, którą staramy się regularnie kosić, zaczynając też od tych miejsc, które wymagają zachowania stref bezpieczeństwa w strefach skrzyżowań, tak żeby obniżyć zarówno i krzewy, i trawy, żeby była zachowana widoczność przy przejazdach. Dbanie o zieleń to nie tylko koszenie, tak jak na poprzednim slajdzie było zdjęcie przycinania żywopłotów, to jest również usuwanie gatunków inwazyjnych. W przypadku gatunków inwazyjnych takim drzewem jest bożorzew gruczołowaty, który rośnie przy ulicy Okrzei. Mamy dwa stanowiska tego gatunku na terenie miasta. To jest przy szkole podstawowej numer 12 i akurat przy ulicy, i również przy ulicy Okrzei. Tutaj mamy 8 drzew tego gatunku. Gatunek inwazyjny to jest taki, który może powodować wypieranie naszych rodzimych gatunków. Usuwanie gatunków inwazyjnych też jest o tyle istotne, żeby mogły rosnąć nasze rodzime gatunki, które też budują naszą odporność na zmiany klimatu. Prace zaplanowane na czwarty kwartał 2026 roku po zrzuceniu liści, tak żeby można było też bezpiecznie przeprowadzić te prace. Dużo mniejsza jest masa drzew, które nie mają liści do usunięcia. Wyzwania z zakresu publicznych terenów zieleni i miejsc rekreacji, jak już pan prezydent słusznie zauważył i chyba wszyscy też mieszkańcy to obserwują, również i ja, Stowarzyszenie Zatorze bardzo prężnie działa. Powstaje dzięki państwa inicjatywie sporo miejsc, z których korzystać mają dzieci, młodzież, seniorzy, wszyscy mieszkańcy tej dzielnicy. W niektórych miejscach obserwujemy mniejsze zainteresowanie i mniej użytkowników, dlatego dokonujemy pewnych analiz, bo chcielibyśmy, żeby te tereny były z dbałością zachowane. Natomiast w pewnych miejscach jest to trudne i duże wyzwanie, żeby utrzymać te przestrzenie, tak jakbyśmy chcieli, żeby było to zachowane, czyli nisko przystrzyżone trawniki, zawsze uzupełniony piasek, czy urządzenia, które są ciągle sprawne. Na jednym ze zdjęć jest przystopek, również wykonany w ramach budżetu obywatelskiego, zlokalizowany przy ulicy Wolińskiej, który jest miejscem, które wymaga jeszcze poprawy, tak, żeby było przyjemniej i korzystnie z niego korzystać. Przy dosyć ruchliwej ulicy chcielibyśmy, żeby pojawiła się jeszcze dodatkowo jakaś osłona, tak żeby odizolować użytkowników od tych przestrzeni, od ulicy. Jeżeli chodzi o estetykę dzielnicy, dzięki pracom społecznym, również osób skazanych, które wykonywane są przy koordynacji Straży Miejskiej, ale również Miejskiego Zakładu Zieleni, zostały oczyszczone, czy są na bieżąco oczyszczane trawniki, ścieżki rowerowe, ścieki przydrożne. Zieleń ma to do siebie, że ciągle rośnie. Tak? I coś, co wykonamy w pewnym okresie, wymaga powtarzania prac. Tak jest nie tylko z trawnikami, z krzewami, które tniemy dwa razy do roku, ale można by było tak naprawdę ciąć i kilka razy do roku, tak? Z drzewami, które rosną, których gałęzie obniżają się i powodują, że czasami przejazd rowerem po ścieżce rowerowej bywa trudny. To są liście, które spadają jesienią i trzeba grabić. Więc tych prac przy zieleni zawsze jest sporo, ale dzięki właśnie koordynacji prac przez Straż Miejską i Miejski Zakład Zieleni i współpracę możemy takie miejsca też doprowadzać do porządku.
1: Czy to będzie najbardziej wzruszający spektakl w nowym sezonie Teatru Miejskiego w Lesznie? Październikowa premiera na leszczyńskiej scenie zapowiada się na jedno z najbardziej poruszających wydarzeń teatralnych nadchodzących miesięcy. Sztuka powstaje z inicjatywy i we współpracy z Hospicjum Kolory, stanowiąc ważny element obchodów dziesięciolecia tej instytucji. O tym, czego można się spodziewać na scenie, mówi Agnieszka Gołaszewska z Teatru Miejskiego w Lesznie.
7: No i tutaj właśnie się robi poważnie, ponieważ ten spektakl będzie dotyczył tego, czym zajmuje się hospicjum na co dzień, czyli towarzyszeniu osobom chorym, towarzyszeniu nie tylko pacjentom, ale i ich rodzinom w tych trudnych chwilach, których oni doświadczają. Więc to będzie spektakl bardzo prawdziwy, z ogromną dawką emocji, ale myślę, że bardzo potrzebne, ponieważ jak bardzo byśmy nie odwracali oczu od tej tematyki i jak bardzo nie próbowalibyśmy tego traktować jako temat tabu, no to to jest prawdziwe i to jest coś, co dotyka nas wszystkich absolutnie bez wyjątków, więc to będzie bardzo ważny, bardzo potrzebny spektakl.
2: A hospicjum jest zaangażowane w postaci tego, żeby nam występować na scenie, na przykład jako aktorzy, czy w jakim?
7: Nie występują w spektaklu zawodowi aktorzy, natomiast hospicjum jest naszym partnerem, w tym właściwie pomysłodawcą troszeczkę, bo jest to związane z jubileuszem dziesięciolecia funkcjonowania właśnie Hospicjum Kolory i oni są też naszymi konsultantami w dużej mierze, bo staramy się jak najbardziej wiernie i jak najbardziej prawdziwie o tej sytuacji i o tej historii opowiedzieć.
1: Od 1 lipca tego roku działa w Lesznie pierwszy miejski żłobek Miś. Choć placówka przyjmuje najmłodszych mieszkańców, samorząd od początku traktował ten etap jako wstęp do kompleksowej modernizacji obiektu. Miasto zapowiada gruntowną przebudowę, aby docelowy standard opieki był na miarę XXI wieku. Prace będą jednak wymagały dużej elastyczności ze strony rodziców, ponieważ wiążą się z koniecznością tymczasowego przeniesienia dzieci w inne miejsce na czas remontu. O szczegółach inwestycji, budżecie oraz przygotowaniach do nadchodzącego przetargu mówi wiceprezydent Leszna Maciej Grabianowski.
8: Wprawdzie to nie jest placówka edukacyjna, ale dzięki radnym Rady Miejskiej do życia powołaliśmy miejski żłobek. Ten żłobek zaczął funkcjonować 1 lipca w istniejącym miejscu przy ulicy Jagiellońskiej. Mamy gotowy projekt, pełnobranżową dokumentację. na przebudowę, na modernizację tego żłobka na kwotę 5,5 miliona złotych. Będziemy organizować w najbliższym czasie przetarg. To będzie oczywiście wiązało się z tymczasową wyprowadzką najmłodszych uczestników, ale poradzimy sobie z tym. Jak wszyscy wiemy, jak jest remont, najpierw są utrudnienia, a potem wprowadzimy się do zupełnie nowych przestrzeni, tak aby ten żłobek standardem dorównywał do przedszkola miejskiego numer 12.
1: W poszukiwaniu ciekawych materiałów lokalnych z Leszna, z okolic, z otaczających nasze miasto powiatów, warto zejrzeć na stronę internetową naszą leszno.sk.pl. Tam znajdziecie zdecydowanie więcej materiałów ciekawych, galerii zdjęć, materiały wideo też dla Was mamy, czy też również audio. Warto też śledzić nasz profil facebookowy SK Leszno News.
0: SK Leszno News.
1: To jest magazyn reporterów Radio SK Leszno. Zapraszam, Tomek Szymlet. Ponad 30 stref zdrowia, blisko 50 darmowych atrakcji. Już 19 września w Parku Johnstona w Lesznie rusza Festiwal Najmocniejszych. Dlaczego tam warto się wybrać? Jakie dokładnie atrakcje tam czekać na nas będą? O tym organizatorka Kasia Plewka-Chyżyńska.
9: Już 19 września w Parku Johnstona w godzinach od 11 do 17 organizujemy dla wszystkich mieszkańców Leszna Festiwal Najmocniejszych. Co to jest i dla kogo jest Festiwal Najmocniejszych? Jeśli ostatni raz odwróciliście się przez ramię bez bólu jakoś w podstawówce, a potem spadł na Was ciężar życia, wiecie, tak dosłownie i w przenośni, i gdzieś po drodze zapomnieliście, że ciało i umysłowi należy się chwila uwagi, ten festiwal, czyli Festiwal Najmocniejszych, jest właśnie dla Was. Co będzie się działo w Parku Johnstona tego 19 września? Zaanektujemy połowę Parku Johnstona, czyli tego parku naprzeciwko szkoły numer 7 pływalni. I stworzymy tam ponad 30 przestrzeni zdrowia i blisko 50 bezpłatnych aktywności. 50 aktywności dla Waszego ciała, ducha i po prostu radości, żeby się zbadać, zadbać o siebie, poczuć się chwilę dobrze, zatrzymać się. Nie sposób wymienić tych 50 bezpłatnych aktywności, ale co czeka m.in. w Parku Johnstona? Bezpłatne USG tarczycy dzięki Fundacji Mocni na Starcie, komory hiperbaryczne, fizjoterapeuci, którzy będą oferowali po pierwsze konsultacje, po drugie darmowe masaże, rozmowy na jeden, mnóstwo rzeczy. Trenerzy sprawdzą Waszą mobilność, będziesz mógł sprawdzić, czy który trening jest dla Ciebie, czy wolisz na przykład trening siłowy, czy trening z Polonią 1912 z Leszna, która też będzie z nami. Optometrystka sprawdzi widzenie, a kosmetolog stan cery. Będzie można ćwiczyć, praktykować jogę, pilates, tai chi, ale i zumbę, czyli takie bardziej aktywne formy ruchu. Mamy też psychologów, logopedów. Rzeczywiście bardzo, bardzo trudno nam wymienić wszystkie te aktywności. Będzie też ogromna strefa dla dzieciaków, ale wiecie, taka strefa trochę inna niż wszystkie. Dzieciaki poczują się tam dobrze, zwolnią, będą muzograjki, sensoplastyka, zajęcia umuzykalniające. Nie będzie dmuchańców, nie będzie malowania buziek, ale chcę pokazać, że dziecko bez tych zastrzyków dopaminowych również jest w stanie dobrze się poczuć, dobrze się bawić i może ten układ nerwowy nieco im zwolni, czego wielu rodziców by sobie rzeczywiście życzyło. Oprócz namiotów, stref zdrowia, będzie też jeden namiot poświęcony panelom. Panele dyskusyjne, rozmowy z fenomenalnymi gośćmi. My zaprosimy Łukasza Wróbla, czyli motylą nogę ultramaratończyka, który opowie nam o tym, jak dokonuje rzeczy niemożliwych i czy ciało ludzkie ma jakiekolwiek ograniczenia. Będą też dwa panele związane z ciałem. Pierwszy panel związany jest z ciałożyczliwością, czyli jak zacząć akceptować to swoje ciało takie, jakim jest, jak to zrobić, żeby stało się Twoim kumplem, a nie wrogiem. I też myślę, że bardzo ciekawe spotkanie. 5 mitów dietetycznych, które rujnują Ci życie. Bo spotkałam się z empatyczną dietetyczką Marią Salicką i rzeczywiście już na pierwszej rozmowie obaliła mi dwa mity, z którymi żyłam już od dawna. Więc może rzeczywiście nieprawdą jest, że nie można jeść po 18. Tego dowiecie się na panelu z empatyczną dietetyczką. To i wiele, wiele innych. Parku Johnstona. Jeszcze raz, 19 września, Park Johnstona w godzinach 11-17, Festiwal Najmocniejszych. Ubierz się wygodnie. to ważne, żeby poćwiczyć tai chi czy zumbę, więc dress code myślę, że taki dresiarsko-leginsiarski. I podłącz się do zdrowej energii razem z nami. Stwórzmy z tego piękną, zdrową tradycję Leszna, że zawsze we wrześniu wspólnie dbamy o zdrowie i dobrostan. Do zobaczenia!
1: Czy mieszkańcy Leszna korzystający z samochodów w leasingu zyskają prawo do abonamentu parkingowego? Wszystko wskazuje na to, że tak i to już niebawem. Rada Miejska Leszna uznała za zasadną petycję w sprawie zmiany przepisów w strefie płatnego parkowania. Dotąd w gorszej sytuacji były osoby zameldowane w strefie, które jeździły autami leasingowymi na spółki prawa handlowego. Choć spełniały wymogi, nie mogły kupić abonamentu mieszkańca, w przeciwieństwie do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Autorka petycji zwróciła uwagę na nierówne traktowanie kierowców w identycznej sytuacji i zawnioskowała o zmianę zasad. Leszczyńscy radni oraz członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zgodzili się z tą argumentacją. Samo uznanie petycji nie zmienia jednak przepisów automatycznie. Aby nowe zasady weszły w życie, prezydent miasta musi przygotować projekt nowej uchwały zmieniającej regulamin parkowania, którą następnie uchwali Rada. Radni zaznaczają jednak jednocześnie, ich celem jest doprowadzenie do rzeczywistej zmiany przepisów dla mieszkańców, a nie tylko formalne zamknięcie sprawy. Zabytkowy dworzec kolejowy w Konkolewie powoli zyskuje nowe życie. Po latach starań gmina Osieczna przejęła obiekt od spółki PKP Nieruchomości. Samorząd nie tylko zabezpieczył już niszczejący budynek, ale równolegle prowadzi dużą przebudowę sąsiedniej infrastruktury. W rejonie stacji trwają prace drogowe, a w samym obiekcie najprawdopodobniej powstaną w przyszłości dwie izby pamięci. Przekazanie nieruchomości trwało kilka lat, bo gmina musiała czekać na zakończenie kolejowych inwestycji w rejonie stacji. Gdy PKP wydzieliło działkę dworcową oraz ulicę dworcową, samorząd od razu przeszedł do działania. Pierwszym krokiem było zabezpieczenie dachu zabytkowego obiektu, by zatrzymać jego dalszą degradację. Wewnątrz dworca trwają już prace koncepcyjne nad jego adaptacją. Plan zakłada utworzenie dwóch przestrzeni muzealnych. Pierwsza przypomina armię Hallera, dla której Konkolewo było pierwszym przystankiem w Polsce. Druga strefa zostanie poświęcona powstaniu wielkopolskiemu i walkom, które toczyły się bezpośrednio wokół stacji. Rewolucja obejmuje jednak nie tylko sam budynek. Trwa właśnie kompleksowa przebudowa ulicy Dworcowej. Powstaje tam całkowicie nowa nawierzchnia oraz chodnik, które połączą ulicę Sosnową z Rydzyńską. Całość dopełni montaż 8 nowych masztów oświetleniowych, co ma zdecydowanie poprawić bezpieczeństwo w tej części Konkolewa. To będzie święto organizacji pozarządowych, ale nie tylko. Od 20 do 26 września w Lesznie odbywać się będzie Festiwal Fika. Co to takiego? O tym prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki.
10: Od wielu już lat wrzesień to był ten miesiąc, w którym w sposób szczególny prezentowały się organizacje pozarządowe. Do ubiegłego roku funkcjonowaliśmy w ramach takiego tygodniowego festiwalu aktywno-obywatelskie Leszno. Natomiast w tym roku postanowiliśmy zrobić taki rebranding tego, co było do tej pory, ale też z takimi elementami, które nie występowały wcześniej. Stąd już dzisiaj bardzo serdecznie zapraszam Państwa na Fikę, na nasz nowy produkt aktywności mieszkańców związanych nie tylko z samymi stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, ale również tym wszystkim, co w ramach tego tygodnia dzieje się, w ramach dni, które obchodzimy w Polsce, czy nawet na całym świecie. Myślę, że o szczegółach, o tym, skąd wzięła się ta nazwa, najlepiej opowiedzą pracownicy Wydziału Spraw Społecznych, którym teraz oddaję głos.
1: Kinga Czarnecka, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych w Lesznie.
11: To będzie festiwal inicjatyw kooperacji i aktywności. Nazwa może się kojarzyć od fikania, czyli też sobie będziemy fikać na jednym z wydarzeń, które będzie miało miejsce w ramach tego tygodnia, ale też wywodzi się z kultury szwedzkiej, czyli spędzania czasu, nawiązywania relacji. W Szwecji to jest głównie przy kawie, przy cynamonce. My rozszerzamy tą formułę, chcemy spotykać się z naszymi mieszkańcami, razem z zaangażowanymi organizacjami i uczyć nowych tego zaangażowania. Chcemy zaprosić też młodzież, żeby właśnie zaczęła też aktywnie uczestniczyć w życiu miasta. Tydzień będzie bardzo bogaty w wydarzenia, nawet troszeczkę więcej niż tydzień, ale jeśli chodzi o ten... Codziennie będzie jakieś wydarzenie. Zaczynamy bardzo dużym wydarzeniem, czyli wielkim festynem aktywności. Tutaj Kasia może opowiedzieć, bo co roku uczestniczyła w targach, właśnie tak zwanych targach organizacji pozarządowych. Będzie piknik rodzinny i wiele atrakcji. Między innymi też w tym roku szczególnie rozbudujemy strefę zdrowia. Wrzesień jest miesiącem profilaktyki, więc chcę chcemy też tutaj zaproponować mieszkańcom możliwość przebadania w różnych aspektach. A więcej na temat też pikniku opowie Kasia.
12: Tak, tak jak wcześniej zostało wspomniane, zaczynamy generalnie cały festiwal wielkim festynem aktywności i tutaj możemy spodziewać się przede wszystkim różnych stref. Jest to, tak jak wcześniej wspomniała Kinga, po prostu strefa zdrowia, która jest najbardziej, że tak powiem, tutaj będziemy ją promować, bo chcemy, żeby mieszkańcy skorzystali jak najbardziej z takich profilaktycznych badań. Będzie oczywiście strefa dla dzieci, każdy znajdzie coś dla siebie, będą dmuchańce. Przede wszystkim nasze kochane organizacje pozarządowe z Leszna, które będą się wystawiać i również zaangażowane społecznie firmy, także to będzie na Alei Gwiazd Żużla od 11 do 15 w niedzielę 20 września. Kolejną rzeczą są sąsiedzi, które odbędą się we wtorek.
11: Tak, chcemy, to jest też Międzynarodowy Dzień Pokoju, ale nie chcemy tak sztampowo, apelowo obchodzić tego dnia. Chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców, bo w mieście Lesznie mieszkają nie tylko my Polacy, ale również osoby innych narodowości, więc przy współudziale tutaj bardzo się zaangażuje CAT, czyli Centrum Aktywności Twórczej, z ich wolontariuszami, ludźmi z innych krajów, którzy mieszkają w Lesznie i też chcą stworzyć razem z nami tą społeczność i działać na rzecz miasta Leszna. Będzie teatrzyk dla dzieci, będą różne aktywności właśnie bardziej skierowane, takie rodzinne i dla dzieciaków. Odbędzie się to na rynku. 22 września jest dzień, Europejski Dzień Bez Samochodu. Pan prezydent wyruszy z ochotnikami na rajd rowerowy. Z uwagi na to, że właśnie dzień bez samochodu, chcemy zachęcić mieszkańców, żeby wsiedli na rowery, żeby też skorzystali z komunikacji miejskiej, bo pan prezydent podjął decyzję o tym, że w tym dniu komunikacja miejska będzie bezpłatna dla mieszkańców. Więc chcemy tutaj zachęcić do tego, żeby właśnie korzystać z tych form komunikacji.
1: Plac Targowy w Rawiczu zmieni się nie do poznania. Ponad 1,5-hektarowy teren przy ulicy Karola Marcinkowskiego czeka gigantyczna metamorfoza. Rawiccy radni poznali właśnie pierwsze, niezwykle śmiałe koncepcje modernizacji tego miejsca. Projekt przygotowany przez lokalną firmę architektoniczną PUB Stachowscy zakłada, że targowisko przestanie być wyłącznie placem handlowym, a stanie się nowoczesnym, wielofunkcyjnym centrum, które ma tętnić życiem przez cały rok. Obecny plac targowy to dla wielu mieszkańców przede wszystkim miejsce porannych, weekendowych zakupów, które po godzinach handlu zupełnie zamiera. Nowa koncepcja ma to diametralnie zmienić. Architekci zaplanowali przestrzeń o powierzchni ponad 1 hektara i 600 arów w taki sposób, by służyła lokalnej społeczności przez 7 dni w tygodniu. Infrastruktura handlowa przejdzie prawdziwą rewolucję. Wstępne założenia przewidują budowę nowoczesnego, zadaszonego do niemal 100 stałych stanowisk handlowych oraz przygotowanie około 200 kolejnych miejsc targowych na otwartym placu. Dla wygody kupujących i sprzedawców powstanie również nowoczesny budynek gastronomiczny z zapleczem technicznym i ogólnodostępnymi toaletami, a także wielofunkcyjny obiekt przeznaczony na rekreację i usługi. Pomyślano także o kierowcach. W planach jest zabezpieczenie ponad 100 miejsc parkingowych. Całość ma być otoczona zielenią, która płynnie wpisze się w sąsiedztwo reprezentacyjnych plant Jana Pawła II. Dynamicznego charakteru inwestycji dodaje fakt, że rynek ma pełnić funkcje kulturalne. Będzie można tam organizować koncerty, wydarzenia społeczne oraz imprezy plenerowe. Władze miasta tonują jednak nastroje i przypominają, że to dopiero pierwszy wstępny etap prac projektowych. Przed samorządem najtrudniejsze zadanie, czyli spięcie budżetu i znalezienie zewnętrznego dofinansowania, co wprost przyznaje burmistrz Rawicza Grzegorz Kubik.
13: Pomysł jest zawsze, projekty są, tylko pieniądze znaleźć.
1: Przedstawiona radnym koncepcja stanowi teraz punkt wyjścia do szerszej dyskusji. W najbliższych miesiącach urzędnicy zajmą się dokładną oceną możliwości realizacyjnych oraz dopracowaniem technicznych funkcji obiektu, by rewitalizacja centrum miasta stała się faktem. Wizualizację modernizacji Placu Targowego w Rawiczu zobaczycie na naszej stronie leszno.sk.pl. Pogonia Leszno stawia na młodość i inwestuje w zagraniczne talenty. Najbardziej utytułowany klub żużlowy w Polsce oficjalnie zakontraktował 4 nowych, niezwykle obiecujących zawodników. Wieloletnie umowy z Bykami podpisali Ukrainiec Arsenij Mykulchyn, Słowak Marek Ziman, Duńczyk Elias Jamil Jansen oraz Słoweniec Gregor Zorko. Wszyscy zwrócili na siebie uwagę sztabu szkoleniowego podczas sierpniowego Unia Leszno Camp. Nowi żużlowcy to ścisła czołówka młodzieżowa w Europie. Duńczyk Jansen ma już na swoim koncie brąz Mistrzostw Świata SGP3 oraz brązowy medal Mistrzostw Europy w klasie 250 cm sześciennych. Dobrymi występami na międzynarodowej arenie mogą pochwalić się także Ziman i Mykulchyn. Natomiast Słoweniec Zorko błyszczał niedawno m.in. w Czechach i na torze w Krśko. Nowi zawodnicy zyskają w Lesznie pełne wsparcie oraz szanse na starty w rozgrywkach U24 Ekstraligi. Jak podkreśla dyrektor sportowy klubu Rafał Dobrowolski, podpisane umowy to efekt nowej strategii szkoleniowej. Unia przygotowuje się do sporych zmian. Zimą szkółka przejdzie reorganizację, by skupić uwagę i nakłady na najbardziej perspektywicznych adeptach. Przed sezonem 2027 kadra juniorów w klasie 500 cm sześciennych może liczyć nawet 14 zawodników, co ma przełożyć się na zdecydowanie lepsze wyniki leszczyńskiej młodzieży w najbliższych latach. Zachęcam Was gorąco do tego, żeby zajrzeć w internetach na naszą stronę internetową. Zwie się ona leszno.sk.pl. Mamy tam dla Was zdecydowanie więcej newsów, bardzo ciekawe galerie zdjęć, materiały audio oraz wideo. Na pewno warto, na pewno znajdziecie coś dla siebie ciekawego. Natomiast, żeby trzymać cały czas rękę na pulsie wydarzeń z Leszna, z regionu, z okolicznych powiatów, warto też obserwować, polubić nasz profil facebookowy SK Leszno News.
0: SK Leszno News.
1: To jest magazyn reporterów Radio SK Leszno. Zapraszamy Joanna Haliasz-Kwintkiewicz i Tomek Szymlet. Jak teoria łączy się z praktyką i biznesem? W miniony piątek odbył się Festiwal Nauki, który miał udowodnić, że nauka nie musi być nudna. O tym, jak wydarzenie przybliża młodzieży i dorosłym świat nowych technologii oraz dlaczego Leszczyńskie Centrum Biznesu stawia na edukację od najmłodszych lat, w rozmowie z prezesem LCB Marzyną Szymańską Grzegorzek.
2: Leszczyńskie Centrum Biznesu, po raz kolejny, po raz drugi już, Festiwal Nauki. Co to za impreza?
14: To jest impreza, którą chcemy popularyzować naukę, przybliżać ją młodzieży, ale też osobom dorosłym i pokazywać, jak świetnie się nauka łączy z biznesem i jaki ma praktyczny wymiar.
2: Co tutaj można zobaczyć dzisiaj, co przeżyć?
14: Mamy świetne prelekcje doskonałych naukowców i popularyzatorów nauki, ale też to, co się wiąże z takimi miejscami, czyli pokazy, laboratoria, planetarium, także fantastyczne rzeczy, które naprawdę w sposób taki bardzo ciekawy przybliżają to, co jest dla nas czasami teorią, a my pokazujemy, że to jest praktyka.
2: Dla młodzieży przede wszystkim, a dla jakiej młodzieży to spotkanie dzisiaj?
14: I dla młodzieży szkół podstawowych z naszego regionu, ale też szkół ponadpodstawowych, którzy również tutaj się dzisiaj wystawiają i pokazują, jak szkoły nasze leszczyńskie we wspaniały sposób promują naukę.
2: To się mieści w ramach statusu działań Leszczyńskiego Centrum Biznesu?
14: Zdecydowanie, ponieważ my pokazujemy, jak ta nauka wpływa na rzeczywistość biznesową, a dzięki temu też, że młodzież to jest po raz pierwszy często, pokazujemy inkubator z innej strony i mamy nadzieję, że do nas wrócą zupełnie w innej formie. Mamy też tutaj spółki miejskie, które też oczywiście w sposób, w wymiarze praktycznym, naukowym działają i też pomagają nam tą naukę promować.
2: A tak przypomnijmy jeszcze ogólnie, Leszczyńskie Centrum Biznesu czym przede wszystkim się zajmuje?
14: Leszczyńskie Centrum Biznesu ma wspierać przedsiębiorców, ma pomagać im rozwijać swoje biznesy, ale my też mamy inspirować do tego, żeby te biznesy powstawały. W związku z czym zaszczepianie tej potrzeby przedsiębiorczości od najmłodszych lat jest dla nas bardzo ważne i w związku z tym powstał projekt Młodzieżowych Inkubatorów Przedsiębiorczości, w ramach którego ten Festiwal Nauki dzisiaj jest zorganizowany.
2: Wspominała Pani Prezes o ciekawych prelekcjach. Czego można się dowiedzieć dzisiaj?
14: Za chwileczkę będzie prelekcja znanego pana profesora Marka Kaczmarzyka, który powie o tym, jak pamięć działa w naszym mózgu. Później będzie coś z genetyki sądowej, także niesamowite rzeczy oraz astronomia i kosmos. To, co nas, wydaje mi się, wszystkich fascynuje, to, co oglądamy na filmach, możemy dzisiaj w sposób taki namacalny też dotknąć i posłuchać.
15: 10 osób zatrzymali w 2 dni gostyńscy policjanci. 8 z nich było poszukiwanych, wśród nich 21-latka z Dolnośląskiego i 17-latek. Kto i za co, mówi Monika Curyk z Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.
16: 10 osób zostało zatrzymanych przez gostyńskich policjantów w ciągu 2 dni. 8 z nich było poszukiwanych przez sądy lub organy ścigania. Natomiast 2 kolejne zostały zatrzymane podczas kontroli zakładów pracy prowadzonych wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Straży Granicznej oraz pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy. Wśród zatrzymanych było 6 mężczyzn w wieku od 30 do 52 lat, poszukiwanych przez sądy rejonowe na podstawie nakazów doprowadzenia celem odbycia zasądzonych kar. Poszukiwani byli m.in. za kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień, kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości oraz kradzieże. Policjanci zatrzymali również 21-letnią mieszkankę województwa dolnośląskiego, która była poszukiwana w związku z licznymi kradzieżami, których dokonywała m.in. na terenie powiatu gostyńskiego. Kobieta ukrywała się przed wymiarem sprawiedliwości. Po zatrzymaniu usłyszała zarzuty dotyczące popełnienia kradzieży. Kolejną osobą zatrzymaną przez policjantów był 17-letni mieszkaniec powiatu gostyńskiego, który nie powrócił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Za nieletnim wydany został nakaz doprowadzenia. Policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Straży Granicznej oraz pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy prowadzili kontrolę zakładów pracy. Sprawdzono łącznie 20 osób. Wśród kontrolowanych ujawniono dwoje obywateli Kolumbii, 29-letnią kobietę i 28-letniego mężczyznę, którzy przebywali na terytorium Polski nielegalnie. Oboje zostali zatrzymani, a następnie przewiezieni do Straży Granicznej. Wobec cudzoziemców skierowano wnioski o wydanie decyzji zobowiązującej ich do powrotu do kraju pochodzenia. Zatrzymania były efektem prowadzonych przez 2 dni działań poszukiwane, ukierunkowanych na ustalenie miejsc pobytu i zatrzymanie osób poszukiwanych przez sądy i organy ścigania.
1: Kierowcy i rowerzyści kursujący między Lesznem a Konkolewem mogą liczyć na dużą zmianę w organizacji ruchu. Powiat leszczyński pozyskał ponad 3 miliony złotych z funduszy europejskich na budowę nowej drogi dla rowerów wzdłuż ruchliwej drogi krajowej nr 12. Całkowita wartość zaplanowanego przedsięwzięcia wynosi nieco ponad 5,5 miliona złotych. Z tej kwoty nieco ponad 3 miliony stanowi dofinansowanie ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w ramach działania dotyczącego rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej, zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Podmiotem prowadzącym inwestycje jest powiat leszczyński. Finansowe wsparcie zadeklarował prezydent miasta Leszna, a pozostałe koszty pokryją powiat leszczyński i gmina Osieczna. Głównym celem projektu jest budowa wydzielonej drogi dla rowerów o długości nieco ponad 5 km wzdłuż krajowej 12 na odcinku od granicy Leszna do Konkolewa. Nowa leśna trasa ma znacząco podnieść poziom bezpieczeństwa cyklistów. O szczegółach inwestycji mówi burmistrz Osiecznej Sławomir Kosmalski.
2: Daleko od drogi i z jaką nawierzchnią ta ścieżka będzie?
17: No tak, to w miejscu istniejącego dawnego pasa przeciwpożarowego, czyli kilka metrów od drogi, nawierzchnia mieszanka mineralno-żywiczna, tak jak już, no, tylko taka może tam na terenach lasów powstać, oczywiście z obrzeżami betonowymi.
1: Uzupełnieniem trasy będzie budowa w Konkolewie bezpośrednio przy przystanku autobusowym węzła przesiadkowego typu Park and Ride oraz Bike and Ride. W miejscu tym powstanie 5 miejsc parkingowych dla samochodów, w tym jedno przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, 8 stanowisk dla rowerów, samoobsługowa stacja naprawy oraz energooszczędne oświetlenie fotowoltaiczne. Lokalizacja ta ma ułatwić mieszkańcom wygodną zmianę środka transportu na komunikację zbiorową. Nowa droga dla rowerów od strony Leszna zostanie włączona w istniejącą sieć miejską. Z kolei w Konkolewie połączy się z trasą planowaną przez GDDKiA oraz istniejącą drogą w kierunku Gostynia. Realizacja całej inwestycji zaplanowana jest na lata 2026-2027.
15: Dwa razy szybciej niż można jechał BMW 30-latek z Leszna zatrzymany na obwodnicy Borku Wielkopolskiego. Na ograniczeniu do 70 jechał z prędkością 143 km na godzinę. Nie tylko on pożegnał się za to z prawem jazdy i dostał 2,5 tysiąca złotych mandatu, mówi Monika Curyk z Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.
16: 17 września był szczególnym dniem tegorocznej kampanii Road Pole Safety Days. Była to data, w której szczególnie zwracano uwagę na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego i ideę zero śmiertelnych wypadków drogowych. W całej Polsce prowadzone były ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne prędkość, ukierunkowane na egzekwowanie przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości. Nadmierna prędkość pozostaje jednym z najpoważniejszych zagrożeń na drodze. Zbyt szybka jazda ogranicza czas na reakcję, wydłuża drogę hamowania i zwiększa skutki ewentualnego zdarzenia. Dlatego podczas działań policjanci szczególną uwagę zwracali na kierujących, którzy przekraczali dozwoloną prędkość w sposób rażący. Na obwodnicy Borku Wielkopolskiego, na drodze krajowej nr 12, policjanci zatrzymali dwóch kierujących, którzy zdecydowanie przekroczyli obowiązujące limity. Pierwszy z nich, 30-letni mieszkaniec Leszna, kierujący BMW, jechał z prędkością 143 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 70 km na godzinę. Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych, a policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Niedługo później w tym samym miejscu policjanci zatrzymali do kontroli 43-letniego mieszkańca Jarocina kierującego Skodą. Mężczyzna poruszał się z prędkością 162 km na godzinę przy obowiązującym ograniczeniu do 90 km na godzinę. On również został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych, a jego prawo jazdy zostało zatrzymane. Road Poll Safety Days to nie tylko policyjne kontrole, ale przede wszystkim przypomnienie, że bezpieczeństwo na drodze zależy od zachowania każdego uczestnika ruchu. Tegoroczna kampania odbywa się pod hasłem działań na rzecz bezpieczeństwa i realizacji założeń Wizji Zero. Dążenia do świata, w którym nikt nie traci życia w wypadku drogowym.
15: Europejskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego trwają do 22 września.
1: Zamiast niebezpiecznego skrzyżowania rondo jest duża szansa, że w przyszłym roku ruszy w Kąkolewie od lat planowana inwestycja. Niebezpieczne skrzyżowanie przy Krajowej 12 ma być zamienione w rondo. Więcej o tym w rozmowie z burmistrzem miasta i gminy Osieczna Sławomirem Kosmalskim.
17: Dokumentacja jest od wielu lat przygotowana. Tu mogę powiedzieć, że rozmawiamy z Wydziałem Dróg Krajowych o działaniach w Poznaniu i trwa postępowanie zridowskie, które prowadzi wojewoda wielkopolski. Mamy informację, że do końca roku takie pozwolenie zostanie wydane, więc jest duża szansa, że w przyszłym roku takie prace się rozpoczną, ale no, trudno nam jeszcze w tej chwili potwierdzić. Mam nadzieję, że niebawem taką dobrą informację mieszkańcom Kolewa będziemy mogli przekazać.
2: A kto by finansował taką inwestycję?
17: To ze środków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, natomiast deklarowaliśmy też wsparcie z poziomu naszego budżetu. Mówimy tutaj o nieodpłatnym przekazaniu gruntów, które stanowią własność gminy, pod przebudowę tej drogi.
15: 3 lata więzienia grożą 28-latkowi zatrzymanemu przez policjantów w Górze. Na widok patrolu coś wyrzucił, a w aucie miał marihuanę. Tłumaczenie, skąd ją ma, nie przekonało mundurowych, mówi Agata Węgrzyn z Komendy Powiatowej Policji w Górze.
18: Mężczyzna oświadczył, że chwilę wcześniej palił skręta. Dalsze czynności wykazały, że w użytkowanym przez 28-latka samochodzie osobowym znajdował się woreczek strunowy wypełniony suszem roślinnym. Mężczyzna wydał go policji dobrowolnie, oświadczał,

0: Program dotyczy m.in. parków, placów zabaw czy terenów rekreacyjnych, które bardzo szybko po przeglądach i naprawach znów stają się celem niepotrzebnych dewastacji. Temat utrzymania infrastruktury oraz kosztów usuwania szkód staje się stałym wyzwaniem dla władz miasta i lokalnych zarządców. Prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki zwraca uwagę, że dbanie o stan rekreacyjnych zakątków wymaga zaangażowania całej lokalnej społeczności, a niepotrzebnie wydawane finanse mogłyby zasilić zupełnie inne cele.
1: Mamy pewną wspólną odpowiedzialność za tą przestrzeń. Dlatego, że myślę, że pewnie podyskutujemy na temat tego, w jaki sposób powinniśmy utrzymywać i tereny zielone, i place zabaw. Myślę, że doświadczamy tego jako miasto, doświadcza tego również stowarzyszenie, które czuje się gospodarzem tych obiektów. No, my zawsze co roku, na początku roku sprawdzamy, przegląd robimy tych wszystkich obiektów. One są sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa, pod kątem estetyki. Natomiast niestety po jakimś czasie, czasami niedługim, wyglądają tak. I chciałbym tutaj powiedzieć, że to jest nasza wspólna odpowiedzialność, żeby zwracać uwagę, żeby starać się dbać o to, bo to się samo nie zrobiło. Więc myślę, że warto jest, żebyśmy też, no myślę, że akurat tutaj dla obecnych nie musimy tego w sposób szczególny podkreślać. Natomiast w mieście Lesznie ze względu na akty wandalizmu, czyli łamanie drzew, właśnie tego typu rzeczy, wydajemy bez sensu w ciągu roku kilkaset tysięcy złotych. To są naprawdę pieniądze, które mogłyby pójść na dużo bardziej potrzebne zadania czy inwestycje.
0: Przykłady bezmyślnego niszczenia infrastruktury widać w całym mieście. Całkiem niedawno dochodziło do sytuacji, gdzie świeżo wyremontowane altany, ławki czy urządzenia do rekreacji w miejskich parkach zostały pomalowane farbą zaledwie kilka dni po oddaniu do użytku. Choć w wielu miejscach sprawców udaje się namierzyć dzięki kamerom miejskiego monitoringu, a kosztami obciążani są sprawcy lub ich opiekunowie, to sam proces przywracania porządku pochłania czas i zasoby. Władze apelują, aby nie pozostawać obojętnym na akty wandalizmu i zgłaszać każde niepokojące zdarzenie odpowiednim służbom. To nasz letni hit. Plaża w Sierakowie na dawnym poligonie przyciąga gości nie tylko z Rawicza. O tym, jak wyglądał sezon już kończący się właśnie na plaży na dawnym poligonie, rozmawiałem z burmistrzem miasta i gminy Rawicz, Grzegorzem Kubikiem.
2: Było też troszkę takich kontrowersji związanych z tym, że tam miała się pojawić duża inwestycja w postaci takiego budynku hotelowo-gastronomicznego. Temat upadł na dobre.
3: Tak, no tutaj był też jeden z moich pomysłów, żeby tam na stałe umiejscowić gastronomię i przy okazji też i hotel. Ci, którzy byli na tym terenie, to wiedzą, że ten potencjał jest olbrzymi. Ci, którzy nie byli, to zapraszam, żeby poligon Sierakowie, nowy poligon Sierakowie odwiedzić. Ale no, chcieliśmy wydzielić tam powierzchnię około 1 hektara, sprzedać w przetargu pod działalność hotelarsko-gastronomiczną. Mieszkańcy stwierdzili, że to będzie im przeszkadzać. Inni mówili, że zatraci się tą atmosferę, która dzisiaj jest poligonu. Nie upierałem się przy swoich pomysłach. Uszanowaliśmy tutaj wolę mieszkańców, zrezygnowaliśmy z tego przetargu. Tam jest w tej chwili restauracja, działa, ale no, ona jest jakby inna, mniejsza i to nie o to chodziło, ale dobrze, że w ogóle jest.
2: Miejsce popularne w ciągu...
3: Bardzo popularne, bo nie tylko przez Rawiczan odwiedzane, ale odwiedzane przez ludzi Krotoszyn, Kostyń, nie wiem, tutaj cała część sąsiadująca z nami Dolnego Śląska, ale nie tylko wakacje, bo przez cały rok, dlatego że mamy tam dużo miejsc spacerowych i innych do uprawiania aktywności fizycznej.
0: Słuchacie Radia SK, czas na magazyn muzyczny. Michał Hanczak, zapraszam. Za chwilę Zalia o jednym ze swoich duetów, no a przy okazji o jednym ze swoich największych hitów, ale na początek spotkanie z piosenkarką, o której ostatnio wyjątkowo głośno z kilku powodów. Po pierwsze, ruszyła na parkiet Tańca z Gwiazdami, a po drugie, i chyba to jeszcze bardziej zaskakujące, znowu jest z Michałem Wiśniewskim. Tak, tak, mowa o Mandarynie. A mówią, że nic dwa razy się nie zdarza, ale jednak. Co więcej, para nagrała wspólną piosenkę Będzie Było, która ucieszyła ich fanów. Ja teraz jednak skupię się faktycznie na tym, co było, bo zaprosiłem Mandarynę do podcastu Mój Pierwszy Raz, w którym artyści wspominają swoje muzyczne początki.
4: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
5: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat, no to dawno temu.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
5: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki,

0: i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy: Metallica, Gansi i Skorpionsi. No i ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
1: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
0: Szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
1: Mój pierwszy hit.
0: To Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
0: Ojej, i to było Radio SK. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.

0: mój pierwszy raz, gdy dostałam ESCA Music Awards.
1: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto i wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z ESCA i to takie miłe było bardzo.
0: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
1: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
2: Znacie Every Night?
3: Mój pierwszy raz.
0: To była Mandaryna. Every Night znamy oczywiście, ale teraz zajmę się historią innych hitów, które możecie znać z anteny Radia SK.
3: SK Music News.
0: O historii hitów tej artystki mógłbym opowiadać godzinami, bo ma ich na koncie mnóstwo, mimo że na scenie funkcjonuje dopiero od kilku lat. Zalia, bo o niej mowa, ma jednak jakiś rodzaj talentu, który sprawia, że czego się nie dotknie, to zamienia to w hit. I nieważne, czy nagrywa go solo, w duecie, czy w jeszcze większym gronie. Teraz skupimy się na duecie z Kubanem, czyli na hicie pod tytułem Kyoto, który podbił nasze serca w 2025 roku.
4: Skupiłem się nocą, miasto wystawia kły, rozem spora norozą, będę dzwonił jak zły.
0: Znalazł się on na płycie Fugazi, na płycie tego rapera i początkowo nie stał się singlem, ale potem nagle wszystko wybuchło, co zaskoczyło samą Zalię.
5: To wszystko było dla mnie przepiękną niespodzianką. Ja się tego w ogóle nie spodziewałam, tego jak to wybuchnie, no bo mówiąc o numerze z Kubanem, no to premiera była w lutym, tak mi się wydaje. A tak naprawdę ten numer rozegrał się w sierpniu.
0: Tak,
5: więc
0: tak, on w wakacje zaczął bardzo mocno pikować.
5: I wiesz, to jest niesamowite, bo ja go nagrywałam w zasadzie w zimę. Jak my go nagrywaliśmy w studio, to był styczeń. I dla mnie ten numer, mi się ten numer totalnie kojarzy z tym, że jeszcze był, wiesz, powiew takiego mrozu, kojarzy mi się z niebieskim kolorem. A nagle ten numer się staje trochę przebojem lata. Wiesz, i ludzie mi mówią, Boże, taki wspaniały kawałek letni, taki summer song.
0: A no bo on jest taki, ogóle wiesz, chilloutowy. Taki tak, właśnie, że sobie leżysz na leżaczku, już słoneczko zachodzi, jest przyjemnie i teraz będziemy tęsknili bardzo przy tym kawałku za tym czasem.
5: To jest też super, jak dzieją się takie rzeczy, jak stało się z Kyoto, bo one wydłużają ci moment takiego cieszenia się i takiego doceniania drogi i tego, co się dzieje i w ogóle danego numeru. Bo to jest wszystko tak, że to wszystko sobie narastało. Tutaj koncerty, tutaj graliśmy Torwar, tutaj gdzieś to na TikToku poszło, tutaj weszło do pierwszego radia, potem do drugiego, potem nagle do każdego i że to wszystko miało trochę czas, żeby wybrzmieć. I to uważam za najfajniejsze.
0: Najfajniejsze to jest to, że Kuban i Zalia zostali docenieni przez wszystkich. Fani sprawili, że Kyoto nie schodziło długo z list hitów, a branża nagrodziła duet Fryderykiem za najlepszy popowy singiel 2025 roku.

0: SK Music News.
1: Czas na pocałunki. Ale spokojnie, nie będę całował was przez głośniki. Zajmiemy się teraz pocałunkami wysłanymi nam przez Sanach. Pocałunki to kolejny utwór tej artystki, który powstał na podstawie wierszy. Tym razem Sanach śpiewa poezję Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, ale nie ukrywa, że inspirowała się wykonaniem Ewy Demarczyk. Pod koniec lat 60. to właśnie Czarny Anioł polskiej piosenki wyśpiewał wersy napisane przez poetkę.

0: Ale poezja Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej inspirowała znacznie więcej artystek, które jeszcze przed Sanach brały na warsztat wiersze tej poetki. Swoje pocałunki wyśpiewała Marysia Sadowska. A poezją inspirowała się także Kaja, która na albumie Jaka ja Kaja umieściła utwór Wbrew naturze. Nawiązuje w nim do znanego nam już wiersza.
1: I wiem, że człowiek może żyć bez powietrza.
0: Ale wróćmy do Sanach, która w 2023 roku stworzyła swoją melodię do pocałunków wyśpiewanych kiedyś przez Ewę Demarczyk. Tym samym pokazała, że jej romans z poezją trwa dłużej niż jedną płytę i że romantyczne wiersze też mogą być na czasie.

0: bez powietrza.
1: SK Music News.
2: Niebo to miejsce na ziemi. To tytuł hitu, przy którym zatrzymamy się teraz na kilka chwil. A szczęśliwi będą przede wszystkim ci, którzy na parkiecie czują się jak w niebie. To bardzo współczesna i taneczna wersja Heaven is a Place on Earth, ale nie byłoby jej, gdyby nie Belinda Carlisle. To właśnie ta amerykańska piosenkarka w 1987 roku nagrała oryginał. Umieściła go na swojej drugiej płycie Heaven on Earth oraz na wielu światowych listach hitów. Artystka była nawet nominowana za ten utwór do nagrody Grammy, ale przegrała wtedy z Whitney Houston jej I Wanna Dance With Somebody. Ozniał jednak przegrać to jak wygrać, a Belinda i tak wygrała tym hitem światową popularność. Inspirowała też innych artystów. Do hitu Heaven is a Place on Earth nawiązała na przykład Lana Del Rey. Zrobiła to w tekście swojego debiutanckiego singla Video Games. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you W 2023 roku po oryginał sięgnęli DJ-e spod szyldu W&W. Podkręcili go i sprawili, że fani takich imprezowych coverów znaleźli się w siódmym niebie.
1: SK Music News.
2: Gdybyście odpalili teraz teledysk do tego hitu, to znaleźlibyście się w galerii sztuki z przyszłości. No ale my zwiedzimy galerię hitów z przeszłości. To Easy on My Heart, który miał swoją premierę jesienią 2023 roku, ale to hit z korzeniami i to bardzo mocnymi, bo bazuje na piosence, która na listach przebojów królowała na początku lat 90. Szkocka piosenkarka Maggie Reilly opublikowała wtedy singiel pod tytułem Every Time We Touch. Ten hit przeżył już swoją drugą młodość w 2005 roku, kiedy to przypomniała sobie o nim niemiecka grupa Kaskada, specjalizująca się w Eurodance'ie. Stworzyła swoją wersję, która podbiła niejeden dyskotekowy parkiet.

2023 roku po klasyczny hit sięgnął Gabry Ponte, znany choćby z ekipy Eiffel 65. Tak, to są ci od Blue Dabba Dee. Włoski producent wykorzystał część znanej od lat melodii, by stworzyć zupełnie nowy kawałek, dając tym samym, jak dobrze liczę, trzecie życie przebojowi Maggie Rayleigh. Nie wiem, czy było to dla niego easy, czyli łatwe, ale na pewno Easy on My Heart łatwo wpada w ucho, o czym możecie przekonać się, słuchając Radia SK.

0: SK Music News.
1: To dla wielu z Was będzie na pewno chwila na wspomnienia i powrót do pierwszych imprez, często tych szkolnych. A przy okazji będzie to powrót do początku XXI wieku, bo w nowe tysiąclecie wchodziliśmy m.in. w rytmie tego hitu. To On The Move, czyli debiutancki singiel holenderskiego DJ-a Barteza. Utwór w 2001 roku podbił europejskie kluby, ale też szkoły i komórki, o czym świadczą choćby sentymentalne komentarze z internetu, które można znaleźć pod tym klipem w sieci. Klasyka szkolnej dyskoteki, łezka wokół się kręci. Do dziś pamiętam pierwszą Nokię i melodię z tego utworu ustawioną jako dzwonek. Moja młodość, ciary na plecach. Oto kilka z komentarzy. Trudno się więc dziwić, że tak kultowy kawałek musiał doczekać się kolejnych wersji i stał się inspiracją dla kolejnych pokoleń DJ-ów i producentów. Sample z niego wykorzystali m.in. Lucas & Steve. Ale prawdziwe drugie życie kawałkowi Barteza w 2023 roku dał niemiecki duet Lizot. Panowie stuningowali oryginał, dołożyli wokal Priski i na nowo sprawili, że On The Move nieźle poruszyło parkietami i listami hitów.

0: SK Music News.
1: Żadne z nas już nie pamięta, jak beztrosko biegły dni.
2: Ten hit to jedna z jej wizytówek i nie jest to mała rzecz. Wrócimy teraz do czasów pierwszego solowego hitu Sylwii Grzeszczak, czyli do Małych Rzeczy. To był 2011 rok. Tak, też nie wiem, kiedy to zleciało, no ale w głowie Sylwii sporo z tego czasu zostało. Tak wraca wspomnieniami do powstania tego kawałka i teledysku.
3: Pamiętam doskonale chórki, które nakładałam na siebie więcej tych chórków i jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. I tam było naprawdę bardzo dużo tych wokali, bardzo duża ilość i tego nie zapomnę. To mi utkwiło tak właśnie, jeśli chodzi o pracę w studio. A potem pamiętam, jak mieliśmy taki pomysł, że właśnie jedziemy nakręcić do takiego zamku i przechodziłam przez lustro takie magiczne i dostawałam się chyba do innego świata. No i to jakieś nuty były, wiesz, tu narysowane na ciele. To wszystko było takie fajne, magiczne. No i wielka, ogromna suknia fioletowa właśnie w klipie. No od tego po prostu wszystko się zaczęło i to była jakaś taka wielka euforia, pamiętam, nagle.
2: A spodziewałaś się w ogóle tego, że on aż tak zażre?
3: To był pierwszy utwór, więc nie wiadomo, co się wydarzy. Poprzedzony był on z Marcinem, jak nagrywałam, co z nami będzie, ale jakby solowo, no to nikt nie wiedział, co się stanie. Ja czułam oczywiście, że to jest hitowe, bo to było tak, że czułam, kiedy wymyślałam faktycznie utwór, że on ma takie elementy, które ja sama zapamiętuję, czyli melodię, którą po prostu jesteś w stanie pamiętać i to, że jest tak zwana taka nośna. No i myślę, że ten tekst też o małych rzeczach, to wszystko jakoś tak mnie samą poruszało i to, no, poszło.

małych rzeczy zrobił się duży, a w sumie to wielki hit, który sprawił, że o Sylwii Grzeszczak zaczęliśmy mówić jako o polskiej księżniczce popu. I tak już od lat, bo Sylwia najwyraźniej wie, gdzie wzór na hity zapisany jest. Bo co rusz, serwuje nam coś nowego, co podbija serca fanów i radiowe playlisty.

0: Music News. Julia Wieniawa otwiera nowy muzyczny rozdział. Zaczyna się on od nowej piosenki, o której nieco więcej za kilka chwil. Wcześniej jednak o Tiesto, który w przyszłym roku wystąpi w Polsce, i o zespole Swedish House Mafia, który woli najwyraźniej, żebyśmy to my przyjechali do niego. A, no i będzie jeszcze o Nicole Scherzinger, która odwiedziła Magdę Gessler. Tutaj Michał Hanczak i trochę muzycznych newsów. Zapraszam.
1: SK Music News.
0: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu. 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa, prezentując się w formule Tiesto in Concert. Będzie to powrót tego projektu po latach, bo ostatni raz producent grał go w 2004 roku, no i jeszcze nigdy w Polsce. Wiadomo, że show ma trwać 4 godziny. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy, no i to jest pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu. Będzie to druga edycja tej imprezy. W tym roku w stolicy zagrał m.in. zespół Black Eyed Peas czy Armin van Buuren, a wszystko odbywało się pod patronatem Radia SK.
1: SK Music News.
0: A jeśli lubicie klubowe, imprezowe brzmienia, to możecie poczuć się jak na Ibizie, nie wyjeżdżając z Polski. I to już tej jesieni. Może nie dzięki pogodzie, ale dzięki muzyce. 10 października odbędzie się bowiem kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. A Resistance to jest cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od wspomnianej Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. A w tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce.
1: SK Music News.
0: The Colors wrócą do Polski. To grupa, która ma na koncie m.in. hit Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja.
1: SK Music News.
0: Swedish House Mafia też do zobaczenia na żywo, tyle że jedynie w Szwecji. Kto ich lubi, musi zaplanować wycieczkę. Artyści znani z hitów Wait So Long czy najnowszego Happiness Is So Sad ogłosili, że w przyszłym roku zagrają tylko kilka koncertów, a wszystkie odbędą się w jednym miejscu, na stadionie w Göteborgu, bo to ich rodzinne miasto. Tworzący grupę Axwell, Stevie Angelo i Sebastian Ingrosso napisali w sieci, że taką decyzję podjęli po sierpniowym koncercie w tym miejscu. Stojąc w sercu Göteborga, poczuliśmy coś, tę skalę, energię, więź i dumę, że stoimy razem na szwedzkiej ziemi z muzyką, która powędrowała z naszego domu w każdy zakątek świata. Chcemy, by każdy przeżył to razem z nami, czytamy w oświadczeniu ekipy. Swedish House Mafia zapowiadają, że przyszłoroczne koncerty będą wyjątkowym show, a miasto za każdym razem ma zamienić się w centrum globalnej społeczności grupy, ze specjalnymi strefami dla fanów, sklepami z merchem i różnymi innymi atrakcjami. Swedish House Mafia zagra w Szwecji 2, 3, 9 i 10 lipca.
1: SK Music News.
0: Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju w ramach powrotu koncertowego grupy The Pussycat Dolls. Zespół m.in. koncertem w Warszawie świętuje 20-lecie swojego debiutanckiego albumu. Gwiazda tej grupy, czyli Nicole Scherzinger, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała bardzo spróbować, jak smakują one oryginalnie w Polsce. Możliwe, że piosenkarka więc zjadła i pierogi, i kaczkę, i deser, a jeśli tak, to dobrze, że zrobiła to dzień przed, a nie w dniu koncertu, no bo wiadomo, że tańczyć i śpiewać po porządnym polskim kilkudaniowym obiedzie nie byłoby jej łatwo.
1: SK Music News.
0: Julia Wieniawa, która podsumowuje swoją karierę, mówi, że to jest dopiero początek. Piosenkarka i aktorka wydała kilka dni temu nowy singiel. To 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że mimo kłód rzucanych pod nogi robi swoje. W rozmowie z Radiem SK Julia przyznała, że ten rok był dla niej przełomowy.
2: A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim. dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
0: Julia Wieniawa zdradziła, że pracuje teraz nad nowym albumem, który stylem ma nawiązywać do lat 60. Będzie to nowy rozdział w jej karierze. A jak nowy rozdział, to i nowy wizerunek.
2: Ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych. Nadal będzie taniec. Przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było.
0: Julia wspominała już, że jedną z niespodzianek, jakie przyniósł jej ten rok, był wspólny występ z Andreą Bocellim. Co pamięta z tego wieczoru i co wtedy czuła?
2: No, zdziwię was. Powiem tak. Ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie potknąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie. Potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę. I dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że takie...
3: To się wydarzyło.
2: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało?
0: Z Julią Wieniawą rozmawiał Łukasz Zduńczyk, a na jej nowy singiel możecie głosować na sk.pl. Czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki.
1: SK Music News.
0: A teraz w Radiu SK spotkanie z Grupsonem, czyli z artystą, którego na pewno znacie choćby z kawałka Na Szczycie. Wracamy wspomnieniami do początków jego kariery, a to za sprawą podcastu Mój Pierwszy Raz.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Mój pierwszy raz na scenie to był wyjątkowy z moimi kumplami. Zagraliśmy tak naprawdę zastępstwo. Pamiętam, jak miał być koncert ekipy hip-hopowej z Łodzi, Familia HP bodajże, i coś się stało, że nie dotarli i na szybko mój kolega powiedział, to dawajcie, jak macie jakiekolwiek kawałki, to zagrajcie. I udało nam się zagrać koncert w Rybniku, w klubie. Już nawet nie wiem, jak się nazywał, Piramida bodajże. No, przyznam szczerze, że to było stresujące. Trema niesamowita, ale też muszę przyznać, że ja byłem wcześniej DJ-em wiele lat i już gdzieś tam wdrażałem swoje utwory podczas imprezy, więc to nie było aż tak stresujące. Bo wiadomo, trema była.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
3: O, pamiętam i chyba nie zapomnę nigdy. To był pierwszy koncert zagranicznej ekipy, też hip-hopowej, który odbył się w hali ludowej we Wrocławiu. Ja miałem wtedy chyba 16 czy 15, 16 lat i rodzice mnie puścili tylko dlatego, że jechałem z moim kolegą, który był starszy ode mnie, już pełnoletni. To prawda, do końca nie wiedziałem, czy pojedzie, bo wiesz, to były fajne czasy i on akurat okazało się, że nie załatwił pieniążków i starczyło mu tylko na bilet, oczywiście na imprezę, ale na początku już nie miał i pamiętam, że jeszcze rzutem na taśmę pobiegliśmy na targ sprzedać jego telefon, jakiś Nokia 3310 czy coś takiego, jakiś oldschoolowy, i sprzedał swój telefon i udało nam się dojechać na koncert grupy Onyx. Tylko nie zapomnę też, skończył się koncert, myślałem, że jakiś after będzie, ale nagle bum, wracajcie do domu. I my wracaliśmy całą noc z Wrocławia do Rybnika. Wtedy nie było takich super połączeń jeszcze. Ale na pewno jest to wyprawa niezapomniana.
0: Mój pierwszy raz jako Grupson.
3: Trudno mi jest powiedzieć, naprawdę. Wiem, że wydałem taki nielegal. To był pierwszy chyba taki album, który można było chyba ściągnąć w internecie i dostać na moim osiedlu. Do dzisiaj mam jeden egzemplarz i to było, wiesz, własnym sumptem drukowane i tak dalej. Później wrzuciłem to do sieci. I NOC nazywał się ten album, Nowiny Osiedle Chabrowa, 2003 rok bodajże. W wcześniej były jakieś takie nielegalne, ale chyba pod inną ksywką i w innej ekipie. Ale te Grupson to był chyba to właśnie wtedy pierwszy nielegalny album.
0: Moje pierwsze 100 milionów na YouTubie.
3: Tak, to jest utwór na szczycie.

0: W życiu nie spodziewałbym się, że ten utwór będzie miał tyle milionów. Zresztą, to wiesz, no, jak robiłem ten utwór, to nie chodziło o to, ale no, czas pokazał, że... Czy inaczej. Jestem zaskoczony i też jednocześnie szczęśliwy, że ten utwór podoba się wielu ludziom, dlatego też, że cały czas jednak jest to utwór dla moich już nieżyjących przyjaciół. I kiedyś ktoś powiedział, że oni żyją w sercach, dopóki ostatnia osoba na świecie będzie o nich pamiętać. Więc ja się cieszę, że ten utwór ma ponad 100 milionów i cieszę się, że ludziom pomaga ten utwór.
1: Mój pierwszy raz z Krzyśkiem Zalewskim.
0: Oprócz Złotej Kuli oczywiście, którą wspólnie z

0: to nie zapomnę, jak mój kolega z jego zespołu, Genia, powiedział mi na pewnym koncercie: słuchaj, mam tu takiego znajomego, z którym robię płytę i koncertuję, który jest świetny i myślę, że ci się spodoba. Słuchajcie, macie tutaj kurde płytę, która jeszcze tak naprawdę jeszcze nie wyszła, ale posłuchajcie, spodoba wam się. W ogóle robimy taki klip, że wszyscy tam klaszczą i tak dalej, że to zresztą mi szybko zaczął mówić. No dobra, dawaj, to nagrywamy. Nagraliśmy filmik i pamiętam do dzisiaj, poznałem oczywiście Krzysia i dostaliśmy album cały, chyba jeszcze przed wydaniem, i wracaliśmy wtedy chyba z Pomorza do domu i cały czas leciał ten album. Ja byłem naprawdę w szoku, jaki to jest niesamowity artysta, i już wtedy wiedziałem, że chcę z nim zrobić jakiś utwór. I to pamiętam do dzisiaj.
1: Mój pierwszy raz w filmie.
0: W takiej dużej produkcji to oczywiście 1800 gramów. Też niezapomniana przygoda. Poznałem wielu wspaniałych ludzi.

0: ja pamiętam pierwszą scenę, którą nagrywaliśmy z Magdaleną Różdżką. Powiem ci, że miałem taką tremę, jak mu wchodzi pierwszy raz właśnie za mikrofon. Jakby to był mój pierwszy koncert. Pamiętam, stałem za rogiem z jeszcze innymi aktorkami, już doświadczonymi, i one tak patrzą na mnie. Spokojnie, spokojnie, oddychaj, dasz radę. A ja tak, wiesz, nawet sam nie wiedziałem, w jakim jestem stanie. Dopiero dotarło do mnie, że tak się stresuję, że taka trema jest we mnie. I gdy już wszystko ruszyło, akcja, i Magda powiedziała tym swoim kojącym głosem pierwsze, wiesz, zdanie, to już wszystko zrozumiałem. Naprawdę. I jakoś tak byłem spokojniejszy i z nią porozmawiałem później chwilę i też za to dziękuję. Dała mi kilka wskazówek i to też było takie niezapomniane. Niezapomniana chwila.
1: Moja pierwsza sceniczna wpadka.
0: Wiesz co? Kilka razy mi się zdarzyło pomylić miasto, ale to dlatego, że graliśmy typu piąty koncert i z rzędu i nazwa była podobna, ale na szczęście było to tak zrobione, że ludzie chyba nie... Może kilka osób skumało, ale do końca nie wiem, czy byli pewni. Czy się pomyliłem, czy to specjalnie powiedziałem, bo nawet nikt z mojego zespołu tak nie skumał, ale taka wpadka, że wiesz, że raz w życiu, to w sumie nie był mój koncert, tylko ten artysta nie przyjechał i po prostu spytali mnie, czy ja mogę wyjść na scenę i cokolwiek zrobić, a że byłem w stanie takim średnim, powiedziałbym, to powiedziałem jakiś taki kawał, który kompletnie nie podszedł widowni. I naprawdę, to był jakiś strzał w kolano, no bo ludzie byli, wiesz, zdenerwowani, że nie ma, wiesz, nie koncertu swojego artysty. No i ten kawał to był zły pomysł. I pamiętam, że rok później ktoś mi wspomniał o tym. Jakaś, wiesz, pani maila, że nie zapomnę ci tego. Ja mówię, matko jedyna, ja nie będę opowiadał tego kawału, bo ten kawał jest... Oj.
2: Mój pierwszy raz.
1: To był Grubson, a więcej tego typu ciekawostek od polskich artystów znajdziecie w podcastach w naszej radiowej apce. Czas na spotkanie z artystą, którego w Radiu SK bardzo często słychać. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam.
2: SK Music News.
1: Ty masz z Kukonem, czy Ostatni dzień lata z Igo, to dwa hity, które towarzyszyły nam przez całe wakacje. Wspólnym mianownikiem jest Gips, który może i kojarzony jest z hip-hopem, ale jak się okazuje, umie też w pop. Gips bardzo rzadko udziela wywiadów, ale dla Eski zrobił wyjątek. W wakacje wpadł do naszego studia, był gościem Rap 20, a rozmawiał z nim Mati Fuczyło i teraz fragment tej rozmowy sobie przypomnijmy.

0: Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Matty Gibbs, witam serdecznie wszystkich słuchających nas teraz, odbiorców radia SK.
1: No i pięknie to przewidałeś, jak rasowy prezenter radiowy. Słuchaj,
0: uczę się, wiesz, na drugi etat w razie czego to...
1: To czekam na twoje CV, chociaż boję się, że zostanę wygryziony, tym bardziej,

0: dwóch Matich to już dużo Matich.
1: Tak jest.
0: Na antenie. Słuchaj, 2 lata temu widzieliśmy się ostatnim razem w tym samym miejscu i wtedy kończyłem naszą rozmowę pytaniem o marzenia i ewentualne plany i powiedziałeś, że twoim marzeniem jest trochę odpocząć teraz. Odpocząłeś przez ostatnie 2 lata?
1: W ogóle nie. To jest moje marzenie, co każdą płytę, ale ja chyba po prostu nie potrafię. Mm-hmm. Jeszcze tego nie nauczyłem. Mm-hmm. W tym roku wyszły 2 płyty no i właśnie. Moje życzenie było takie samo. Mm-hmm. Znowu się nie udało. W sensie, wiesz, cały czas pracuję, jakby też cały czas doceniam to miejsce, w którym gdzieś tam się znajduję. Dlatego to jeszcze jest dalej moje marzenie, jak mm-hmm. coś. Mm-hmm. Może przyjdzie dzień, w którym stwierdzę, że jednak już, ale na razie jeszcze jestem gdzieś tam.
0: Okej, okay. Czyli jest jeszcze walka, jest jeszcze pracoholizm tak zwany muzyczny, ale to chyba ten dobry pracoholizm, że po prostu z miłości i pasji, co?
1: Tak, wydaje mi się, że tak. Tym bardziej, wiesz, póki jeszcze ktoś mnie słucha, to wydaje mi się,
0: a
1: że
0: słucha ewidentnie.
1: Jest okay.
0: Ale dbasz też o to, żeby nie wyskakiwać z lodówki, co? No bo nawet jeśli chodzi o wywiady, te 2 lata temu pogadaliśmy, ja nie wiem, czy od tamtej pory gdzieś tam się jeszcze pokazałeś, żeby powiedzieć parę zdań inaczej niż na bicie.
1: Nie, chyba nie. To też wiele czynników na to składa, mhm. ale w moim odczuciu może być tak zaburzone. Jest. Wydaje mi się, że głównie to, co mam do powiedzenia, to wiesz, mówię na płytach, ale jakby się nadarzyła okazja na jakąś ciekawą rozmowę dłuższą, to ja też jakby nie mam nic przeciwko.
0: Gips jest w Studio Rap 20. No, powinienem pewnie zacząć muzycznie bardzo, ale ja mam inne pytanie, żeby rozpocząć. Czy ty planujesz może jakąś karierę w kolarstwie górskim, w downhillu?
1: Nie, ale nie no, tak naprawdę to po prostu ja od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
0: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół
1: tak, tych przeszkód. W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa super.
0: Bardzo fajnie, jako człowiek roweru jestem zachwycony, że tak mówisz, chociaż akurat w elektrycznym i downhillu nie miałem.
1: Właśnie, jakiego roweru w sensie?
0: Jak tutaj może widzisz mój plecak, okay, to ja raczej okay. w rowerach czasowych i szybkich okay. bardzo rowerach
1: właśnie miałem
0: i tak
1: takie
0: dalej.
1: Ostatnie właśnie przemyślenia, czy właśnie rowerzyści te prawdziwi nie drwią właśnie z tych elektryków. Tak właśnie myślałem, że tak właśnie jest. No to ja jestem w tej grupie właśnie, tej gorszej.
0: Bardzo dobrze. Potem sprowadzimy cię na dobrą drogę. A tak serio, no, zaczęliśmy od downhillu, ale u ciebie raczej cały czas taka droga w górę, a nie w dół, jeśli chodzi o muzykę. No, ostatnim razem, kiedy gadaliśmy, to było chwilę po tym, jak między innymi Drive stał się wielkim radiowym hitem. Ty już zliczyłeś od tamtej pory, ile twoich numerów wylądowało na rotacjach w wielu różnych radiach, ale też w Radiu SK. No, mam na myśli to, że to mniej więcej wtedy tak wystrzeliło również radiowo, poza rapem, nazwijmy to.
1: Tak. Nie mam tego zliczonego, ale jest taka śmieszna anegdotka, że pamiętam, jak teraz wychodził Nurt, to tak jak zgłaszaliśmy kolejne numery właśnie do radia, to już nikt nawet nie chciał ich sprawdzać, po prostu się odbijaliśmy od tego, że mamy już za dużo numerów na rotacji i po prostu nie może być jeden artysta tyle razy w radiu, więc to było takie dość dla mnie, w sensie no super, mega komplement, chociaż ja bym wolał, żeby te nowsze numery leciały w sensie tam dla szerszej publiki, ale no słuchaj, klęska urodzaju, no nie ma jakby co się oczywiście smucić, bardzo świetnie, także nie ma mi tego zliczonego, ale mega się cieszę, że gdzieś tam to może lecieć po prostu dalej dla szerszej publiczności.
0: Sprawdziłem, że w ciągu ostatnich chyba 3 dni na naszej antenie było 5 lub 6 twoich kawałków, więc w takiej rotacji dziennej czy nocnej, więc to robi wrażenie, bo jest niewielu takich artystów, ale nie o tym teraz, tylko właśnie jak to się stało? No Drive poszło i wtedy pomyślałeś sobie, okej, teraz muszę obrać taki plan, master plan, czy po prostu to jest kwestia przypadku i tego, że no nagle...
1: Nie, to jest... W ogóle to nie jest przemyślane. Myślę, że jakbyśmy bardzo właśnie chcieli to przemyśleć, to by tak nie wyszło. Mm-hmm. Wydaje mi się, że gdzieś tam te pierwsze numery po prostu, które trafiają do radia, tak właśnie typowo, że ktoś je wyhaczył i wrzucił na playlisty, pozwalają jakieś zbudować zaufanie i potem na pewno jest łatwiej po prostu z jakimś numerem trafić do takiego grona, czy do właśnie radia i tak dalej, ale to w ogóle nie było planowane. Mhm. Ja nie miałem w ogóle aspiracji, żeby lecieć w radiu, bo wydawało mi się, że po pierwsze to są trochę za wysokie progi dla mnie, a po drugie, że niekoniecznie moja muzyka właśnie nadaje się do radia. Tak naprawdę szczerze, w sensie ktoś może powiedzieć, że ona jest taka właśnie, że nie ma przekleństw i tak dalej, ale ja w mojej perspektywie i w mojej głowie w ogóle to tam nie pasowało, tak szczerze mówiąc.
0: Pogadaliśmy już tak chwilę o tych radiowych wszystkich historiach, ale jedno mnie zastanawia, bo jednak ty łączysz trochę, a nawet bardzo mocno jednak środowisko rapowe, z którego się mocno wywodzisz jako producent, później też jako raper wokalista. No ale jednak to, że takie kawałki się pojawiają na antenie radia, to też pewnie zmienia publiczność, dla której grasz i zakładam, czy ty zauważyłeś mocno zmianę, jeśli chodzi o swoich fanów, o to, że przybyło ci osób spoza rapu na przykład?
1: Wiesz co, właśnie można wnioskować, że tak, ale ja chyba je aż tak nie widzę, ponieważ od kiedy gram koncerty, to pamiętam, że publika jest bardzo w różnym wieku i to nie są zawsze tylko osoby młode, tylko naprawdę przedział jest typu od 18 do 50 i to jest od zawsze jakby, no nie? Na pewno widzę po takich imprezach jak jakieś, nie wiem, Dni Miasta albo Juvenalia, że rzeczywiście jest więcej tego słuchacza ogólnego i rzeczywiście wtedy więcej osób kuma te numery, ale jak gramy takie typowo solowe koncerty albo swoją trasę i tak dalej, to w ogóle nie widzę żadnej zmiany. To jest też ciekawe, ale rzeczywiście tak jest, no nie?
0: No to jest bardzo ciekawe, tym bardziej, że no właśnie te dwa światy trudno byłoby tak połączyć normalnie, a u ciebie jakoś to wychodzi i nawet do tego stopnia, że nie zauważasz. To bardzo jest ciekawe. Ale słuchaj, przenieśmy się do odmętów przeszłości, marzec 2026. Wtedy ukazuje się Zrobiłem to dla siebie i Lil Conon, którego może kojarzysz, wrzucił post, na którym można było zadać tobie pytania i pojawiło się tam pytanie od Tomka, który zapytał o to, czy skoro ten album tak się nazywa, Zrobiłem to dla siebie, to znaczy, że nurt był czymś, tak okej, zrobimy to dla fanów, to jest dla fanów, ale Zrobiłem to dla siebie, to jest to, co czuję ja i mam to w sercu.
1: To może od początku, bo ogólnie zacząłem pracę nad tymi dwoma albumami w tamtym roku poprzednim i najpierw zaczął powstawać album Nurt. I historia jest tego taka, że ja po prostu działam sobie z moimi dwoma ulubionymi producentami, czyli Formanem i Jonathanem, z którymi działam już od tam 2-3 lat. I tak naprawdę pojechaliśmy na jakiś wyjazd, bo tak właśnie robiliśmy te numery i te płyty, że jeździliśmy na wyjazdy 5-6-dniowe, zamykaliśmy gdzieś tam w jakimś domku i po prostu kminiliśmy i tak dalej. No i rzeczywiście było tak, że pojechaliśmy na pierwszy wyjazd. I ja powiedziałem chłopakom szczerze, że nie mam pojęcia w ogóle, co powinniśmy teraz robić. Nie chciałem iść jakimiś utartymi schematami do tej pory, że robimy tak, albo robimy tak. Mówię, słuchajcie, róbcie na co macie ochotę. Ja daję mega otwartą jakby drogę wam do tego. I ja po prostu będę starał się gdzieś w tym odnaleźć, no nie? I zobaczymy, gdzie nas zaprowadzi, w które miejsce po prostu. No i chłopaki zaczęli robić właśnie swoje pomysły. No i zaczęła się kreować właśnie płyta Nurt, więc na początku to było bardzo chaotyczne. Potem stwierdziłem, że w sumie chciałbym spróbować w ogóle, czy ja jestem w stanie robić taką muzykę w takim stylu, czy w ogóle ja temu podołam, bo to też trochę trudniejsze technicznie do śpiewania rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No i ogólnie wszyscy wokół utwierdzali mnie, że warto spróbować. I tak właśnie ten album powstał, z czego jestem mega dumny, mega fajnie, że nam się udało takie coś zrobić. Mam nadzieję, że chłopaki też są zadowoleni. Wiem, że mój menedżer Dawid jest bardzo zadowolony. On jest największym fanem tej płyty. W każdym razie tak, to była gdzieś tam chęć sprawdzenia się i właśnie po prostu pójścia gdzieś, gdzie sam po prostu bez swojej inwencji bym nie poszedł, ale super, że tak się stało. I właśnie w trakcie robienia tej płyty, jak już ona tam miała, nie wiem, z 10 numerów, to nagle po prostu pewnego dnia się obudziłem i mówię, kurczę, w sumie fajnie byłoby zrobić taką mega rapową płytę, że też nigdy nie miałem okazji takiej zrobić od początku do końca i też to było mega dla mnie trudne, żeby sprawdzić się w takiej odsłonie po prostu, żeby skupić się bardzo na tej warstwie lirycznej, żebym ja był sam z tych zwrotek zadowolony i żebym wiedział, że to gdzieś tam w tym jakby rapowym case'ie nie odbiega od jakichś tam powiedzmy standardów i rzeczywiście jakości. Mam nadzieję, że mi się udało. No i to się właśnie gdzieś skumulowało na tą fazę, że wydajemy te dwa albumy jeden po sobie, jeden po drugim. No i wyszło takie dziwne połączenie bardzo, w sensie, wiesz, mam nadzieję, że udało mi się jakoś zaskoczyć fanów, bo jest to totalnie zupełnie co innego. No i ja jestem mega szczęśliwy, że tak się to udało i też jestem mega szczęśliwy, że te dwa albumy tak skrajne się po prostu przyjęły i że ludzie gdzieś tam rzeczywiście polubili mnie i w tej jednej odsłonie i w tej drugiej. Pewnie są podzieleni na jakieś obozy, że jednym się bardziej podoba ta płyta pierwsza, a drugim bardziej ta druga. Ale no, była to bardzo, bardzo ciekawa podróż i wydaje mi się, że jakby suma tych właśnie doświadczeń z tego roku ostatniego i tej muzyki właśnie tak mega różnej też pozwoli mi jakieś tam inne ruchy w przyszłości wykonać po prostu i już być bardziej jeszcze elastycznym w tym, co chcę robić.
0: Dwa wielkie koncerty się szykują. Po pierwsze, urodziny Dope House i to piąte, okrągłe. Po drugie, tak też jest twoja solowa historia. No to dużo będzie. Powiedz mi tylko, czy szykujesz tam jakieś fajerwerki? Co to za historie będą?
1: Kurczę, nie mogę zdradzać wszystkiego, bo ja bardzo bym chciał po prostu ludzi zaskoczyć na miejscu. Wiesz, też cieszę się, że jakieś zaufanie zbudowaliśmy po ostatnich edycjach urodzin. Także mam nadzieję, że i tym razem ludzie nie będą zawiedzeni. Jedynie co mogę im powiedzieć, że jakby mój ten solowy po prostu występ na urodzinach będzie bliźniaczy do tego występu na Torwarze. Także zapraszam gorąco wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że każdy wyjdzie ukontentowany z tego wydarzenia. Ja na pewno zrobię co w mojej mocy i na pewno to się będzie dość różniło od moich poprzednich gdzieś tam wykonów. I też to jest mój pomysł z efektem tego, że są właśnie takie dwa wydarzenia na takich salach, bo gdzieś tam mogę sobie pozwolić na troszkę więcej, no i jestem ciekaw, co to będzie, w sensie inaczej, co to będzie, to ja już wiem, ale jestem ciekaw reakcji ludzi i mam nadzieję, że będą się dobrze bawić.
0: Ja jestem też bardzo zaciekawiony, tym bardziej, że mówisz o tych zaskoczeniach. Słuchaczka Julia napisała na eskowym Instagramie, czy kiedykolwiek wyobrażasz sobie wprowadzenie Meet & Greet na swoich koncertach, czy może to będzie to zaskoczenie?
1: Niestety to nie będzie to zaskoczenie i na razie tego nie planuję, w sensie ja bardzo cieszę się, że fani chcieliby spędzać czas jakby w ogóle
0: zdjęcie
1: z artystami, ze mną i tak dalej, ale gdzieś tam mam dalej swój plan na siebie, że chciałbym im oddawać jak najwięcej super muzyki i się głównie skupić na tym. Także tak to widzę na ten moment. Gdyby coś się zmieniło, dam znać, ale na razie muzyka musi wystarczyć. Mam nadzieję, że wystarcza, więc tak to wygląda.
0: No, muzyki jest dużo, dwa solowe albumy w tym roku. Przy okazji też inny projekt. Pytanie, czy zakręciła się łezka, kiedy nagrywałeś swoje partie na Kumpli dwójkę?
1: Był na pewno to duży sentyment. Gdzieś wrócił. Ja też lubię chłopaków bardzo i w ogóle fajnie, że o mnie pamiętali przy tym projekcie.
0: Był ktoś taki.
1: Że dostałem zaproszenie, wiesz. Nie, jak najbardziej fajnie. Zresztą teraz też jeszcze do tego projektu dołączył Shieda. Mega ultra zdolny gość. Więc fajnie. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że gdzieś tam wywiązałem się ze swojej strony, że wszyscy są zadowoleni jakby z tego, co tam zrobiłem. Jeszcze nie wszystkie numery gdzieś tam wyszły z moim udziałem i mam nadzieję, że te pozostałe też się spodobają, także jak najbardziej, mega fajnie, zresztą wiesz, fajnie takie coś zrobić po latach, totalnie bez jakiegoś mega planowania i tak dalej, tylko po prostu na luzaku, więc super, mega się cieszę.
2: SK Music News.
3: To ja dodam tylko, że piąte urodziny Dope House odbędą się 3 października w Katowicach, a koncert Gipsa na warszawskim Torwarze 2 tygodnie później, 17 października. Skąd wzięły się popularne hity, które możecie znać z anteny Radia SK? Trochę wam o tym opowiem. Michał Hanczak, zapraszam.
2: SK Music News.
3: Co dwie głowy, to nie jedna, a słuchacze najwyraźniej lubią duety i często zaskakujące muzyczne połączenia. W 2025 roku swoje siły i talenty połączyli Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Owocem ich współpracy był hit Nie mówię tak, nie mówię nie.
4: Nie mówię tak, bo to temat rzeka. Nie mówię nie, jak kocha, to poczekam.
3: To piosenka, która znalazła się na płycie Tak jak tutaj stoję, płycie Wiktora Dyduły. A jeśli chodzi o powstanie tego duetu, to tak naprawdę chodził już po głowie artystom od dawna. No i tak się zgadywali, nie mogli znaleźć terminu, nie mogli znaleźć pomysłu, aż w końcu przyszedł pewien festiwal w Sopocie. Tam i Kasia z Kwiatem, i Wiktor występowali, spotkali się. No i Kaśka postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce.
4: Poszliśmy do wolnej garderoby, to była garderoba Kasi Kowalskiej. Garderoba Kasi Kowalskiej, tak napisałem, tak? I już byliśmy tacy w ogóle wszyscy śnięci totalnie.
5: Śnięci?
4: No, ja byłam śnięta.
5: Ja też.
4: No.
3: I pewnie wymarznięci, bo w Operze Leśnej zawsze jest zimno,
5: tak,
3: przecież.
5: Tak,
4: tak jest. I siedliśmy w garderobie po Kasi Kowalskiej i ja po prostu przedstawiłam, jaki mam plan działania i żebym strasznie chciała i że mi mega zależy na tej piosence. I udało się znaleźć wtedy wspólny termin o 1:00 w nocy w Operze Leśnej.
3: Dobrze się stało, bo hit ciepło przyjęli zarówno fani Wiktora, jak i Kasi oraz wielu innych słuchaczy. Efekt? Piosenka Nie mówię tak, nie mówię nie była w 2025 roku najczęściej graną polską piosenką w stacjach radiowych w naszym kraju. Czy więc Wiktor i Kasia pójdą za ciosem i jeszcze kiedyś coś razem nagrają? No z tego co wiem, nie mówią tak, nie mówią nie.
2: SK Music News.
3: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenie artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

0: Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w ogrodowej szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku.
1: Get no sleep.

0: A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomnii zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dark. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomnii skorzystała Bibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, w której można się zatracić. Cytując Bibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po 3 dekadach od premiery żyje na nowo.
1: SK Music News.
0: Muzyka łączy i pokolenia, i artystów z różnych bajek, i zupełnie obcych sobie ludzi. A czasem z takich połączeń wychodzą hity. I tak też skończyło się spotkanie Dawida Kwiatkowskiego z Kają.
2: Każdy jak król pragnie nowej ziemi, choć świat już ma u swoich stóp.
0: Dobrze. Teraz dwa słowa o kulisach powstania piosenki. Proszę tak.

0: Dawid przyznał, że pomysł na tę piosenkę narodził się po koncercie Kai i Bregowicza, na którym był w Gliwicach.
1: No i wróciłem do domu, to już była druga w nocy, jak dojechałem, i do pianina. I mówię, no fajne to jest, ale jak Kaja się nie zgodzi, to w ogóle nie ma sensu, żeby to wyszło. A my się nie znaliśmy. Przelotnie, ale no nie tak, że Kaśka, dawaj, zaśpiewamy.
2: Tyle lat zmarnowanych.
0: No właśnie. Ale lepiej późno niż wcale. I co, i wysłałeś do Kaji,
1: no i
0: jak
1: tak,
0: dotarłeś?
1: Tak, że załatwiłem sobie numer. Dostałem numer. Okazało się, że zły, więc dostałem dobry. Zadzwoniłem. Zapytałem się, czy mogę mówić na ty. Dostałem pozwolenie. No i wysłałem numer. No i może teraz...
2: No i teraz moja kolej. Tak. Ja w ogóle Dawida podziwiam. Od jakiegoś czasu, właściwie od momentu, kiedy tam się natknęłam w telewizorze, tak, na jego wypowiedzi, które były kompletnie przepełnione serdecznością i naprawdę inteligencją, również tą emocjonalną. Ja sobie bardzo to cenię. No więc wiedziałam, że mam do czynienia z fajnym człowiekiem, ale nawet jak fajny człowiek się pyta ciebie, czy słuchaj, a zaśpiewasz ze mną, bo taki numer zrobiłem, ja ci go wyślę, to jest taki moment, kiedy się naprawdę modlisz o to, żeby to był fajny numer. No i miałam to szczęście.
0: Ale się okazało, że jest fajny.
3: To dom na chwilę na drodze przy...
0: Się okazało, że jest fajny.
3: To dom na chwilę na drodze przystanek dla tusz.
0: I na szczęście to nie tylko zdanie Kai, ale też wielu osób, które pokochały piosenkę Proszę tańcz, no i uczyniły z niej jeden z największych hitów 2025 roku. Piosenka przez słuchaczy polskich stacji radiowych wybrana została przebojem roku i najlepszym nagraniem pop. Dawid Kwiatkowski i Kaja wiosną 2026 roku dostali za nią dwie statuetki On Air Music Awards. A Dawid od tego właśnie hitu wziął nazwę dla swojej trasy koncertowej.
3: Zobaczysz mnie.
4: SK Music News.
0: Czy utwór wielokrotnie grany na weselach, dancingach i przykurzonych festiwalach nagle może trafić na klubowe parkiety? Tak, i to jest dowód.
5: Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz, nim skończy się ten bal.
0: To slaphausowa wersja wielkiego hitu legendarnego artysty, czyli Krzysztofa Krawczyka. W latach 80. wokalista nagrał go i umieścił na płycie pod tytułem Wstaje nowy dzień.

0: pełny tytuł piosenki to Ostatni raz zatańczysz ze mną, ale wbrew tytułowi tańczono do niego wielokrotnie, a Krzysztof Krawczyk inspirował nim wielu późniejszych, a nawet dużo późniejszych artystów. Powstała na przykład wersja mocno alternatywna. Ale i mashup hitu Krawczyka z kawałkiem Snoop Dogga. W 2022 rok przyniósł zupełnie nową odsłonę tej piosenki. Swoją slaphausową wersję zaproponował Mikołaj Trybulec, czyli Trips. Na do udziału w tym coverze zaprosił Kubańczyka. Internet zatańczył. Przez pierwsze dni od premiery klipu był on numerem jeden w sieci i nabił twórcom kilka milionów wyświetleń. No i pewnie nie raz jeszcze do tego hitu zatańczymy.
1: SK Music News.
0: Jak Romeo w Julii. Tak świat w latach 90. zakochał się w hicie Loveful szwedzkiej formacji The Cardigans. Ten hit wykorzystany został wtedy w filmie Romeo i Julia z Leonardo DiCaprio w głównej roli męskiej. No a twórcy hitu dzięki temu zarobili pewnie na niejedno Alfa Romeo. A że miłość jest wieczna, to i ta do utworu przetrwała. Kawałek doczekał się nowych wersji, między innymi swingowej od Postmodern Jukebox. Pojawiła się także mocno klubowa wersja od niemieckiego duetu Two Colors, który w 2020 roku po kilku latach działalności zdobył popularność właśnie dzięki temu coverowi. Tak więc wyobraźcie sobie teraz, że Julia już nie stoi na balkonie, a w klubowej loży, a Romeo oferuje jej taniec i miłość aż po klub.
1: SK Music News.
0: Opowiem wam bajkę, choć w zasadzie to nie bajka, a cała prawda o całkiem nowej bajce.
2: Witajcie w naszej bajce!
0: To utwór, który powstał na potrzeby filmu Akademia Pana Kleksa i z miejsca stał się hitem. To po pierwsze zasługa gwiazd, które wstąpiły do tej akademii. Tom Rozu, Artur Rojek, Brodka, Ralf Kamiński, Igo, BDOS 2115, Kaśka Sochacka i Sokół. Po drugie, to też pewnie kwestia sentymentu do oryginału. No bo właśnie, dawno, dawno temu, tak 4 dekady wcześniej, powstał film, który wychował kilka pokoleń. To Akademia Pana Kleksa z Piotrem Frączewskim w tytułowej roli. I to właśnie tam pojawił się utwór Witajcie w naszej bajce.
3: Witajcie w naszej bajce, słoń zagra na fujarce, Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą koło drzewa.
0: Całkiem nowa bajka nawiązuje właśnie do tego oryginału. I choć

0: SK Music News.
1: Ten wokalista ma na koncie sporo znanych i lubianych hitów, m.in. Czułe miejsce, Luźno czy Sierpień. Ale poznamy teraz historię tego największego hitu w dorobku Baranowskiego. Mowa o Lubię być z nią.
2: Możesz mówić do mnie wierszem, możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę.
1: To hit, który dla wielu jest ścieżką dźwiękową lockdownu, no bo powstał w 2020 roku, a więc w pandemii. No i bardzo często słyszeliśmy go siedząc na home office. Piosenka docelowo znalazła się na drugim albumie Baranowskiego, który z kolei ukazał się w 2021 roku. Ale wcale ta piosenka nie musiała być hitem, bo początkowo, jak zdradził mi Baranowski, brzmiała zupełnie inaczej.
3: Była to ballada. Była to ballada gitarowa.
4: Którą zresztą możemy też w tej wersji na płycie usłyszeć, takiej akustycznej, koncertowej.
3: Tak, aczkolwiek to jest jedna trzecia tego, co to było, bo w ogóle Lubię być z nią na początku, to był utwór zupełnie inny. Była taka ballada śpiewana do ucha i w ogóle Lubię być z nią padało tam tylko raz, a tutaj Lubię być z nią pada chyba ze 40 razy, więc w ogóle duża ewolucja.
1: Ewolucja, która w dodatku przekuła się w diament, bo Baran dostał za ten singiel diamentową płytę, a to oznacza, że fani pokochali tę piosenkę. Prostą piosenkę o miłości, która dla wielu stała się nie tylko ścieżką dźwiękową wspomnianego lockdownu, ale też ich związków.
2: I znów nam mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok.
1: Do hitu powstał też teledysk, który w 2020 roku był jednym z najczęściej odtwarzanych klipów w stacjach muzycznych. No i podejrzewam, że wśród was są tacy, którzy mają swoje osobiste wspomnienia związane z Lubię być z nią. Jeżeli takie macie, jeżeli z kimś ten hit wam się kojarzy, jeżeli chcecie go komuś zadedykować, to koniecznie dajcie mi o tym znać. Chociażby przez Instagram czy mailem, no bo ja też lubię być z wami w kontakcie.
2: Lubię!

0: muzyką się żyje.
1: Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził w naszym studiu, ten kawałek powstał w Zakopanem.
2: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca. I zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów. I to był, i ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
1: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Możemy się poczuć jak na wakacyjnej imprezie na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski, jak się okazuje. I to już tej jesieni, 10 października, odbędzie się kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergor Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. A Irlandia nie wróci na Eurowizję. Tamtejszy nadawca drugi rok z rzędu zamierza bojkotować konkurs ze względu na udział Izraela i dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Irlandia nie tylko nie wyśle swojego reprezentanta, ale też nie będzie transmitować koncertów. Przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii. Shawn Mendes przygotował niespodziankę dla fanów. Artysta świętuje 10-lecie swojej płyty Illuminate. To z tego albumu pochodzą m.in. takie hity jak Treat You Better czy There's Nothing Holding Me Back, które do tej pory gramy w Radiu SK. A Shawn Mendes zapowiedział, że 25 września ukaże się specjalna reedycja płyty, na której znajdzie się m.in. niepublikowane demo piosenek sprzed 10 lat. To już 9:02, jest niedziela. A wiadomo, że niedziela będzie dla nas, i wiadomo, że niedziela to jest taki z zasady i z nazwy i z każdego punktu widzenia trochę inny dzień. Ale hity na czasie w SC będą niezmiennie. Zaczynam Charlie Puth, Attention, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

2011 roku ojciec chrzestny Dance Hallu, czyli Sean Paul, dał nam ten numer w oryginale. To był 2011 rok, przypomnę. Tymczasem mamy 2026 i Riviera tutaj pięknie nam udowadnia, że można z tego numeru, który pierwotnie stworzony był do twerkowania, zrobić numer taki bardziej pod nóżkę, już niekoniecznie z twerkiem związany, prawda? Ale ten twerk, który nagle nam się pojawił w głowach, może być też świetną rozgrzewką, taką niedzielną, poranną, gdybyście chcieli nieco wcześniej, już teraz 16 po 9 wyskoczyć z łóżka, albo rzeczywistość was do tego już wcześniej zmusiła albo zmusza w tym momencie, no to można potrząsać tym jowym. Może się obudzicie. Nie głową, nie! Potrząsaniem głową na niedzielny poranek to jest niedobry pomysł. Tym bardziej, jeżeli coś tam się może wydarzyło w nocy z soboty na niedzielę albo w sobotę wieczorem, to wiadomo, to się akurat może źle skończyć. Ale jeżeli ta niedziela to jest dla was taki typowo fajny dzień, że wiecie, nikt nic nie musi, każdy wszystko może, to nawet jak teraz wstaliście, to odczekajcie chwilę, kołdra znowu zrobi się taka przyjemnie chłodna i można do tego łóżka z powrotem. No, już teraz widzę miny tych, którzy poszli w niedzielę do pracy. Spoko, ja też poszedłem. I dla nas wszystkich, tych, którzy pod chłodną kołderką, ciepłą kołderką albo w robocie, mam hity na czasie Lady Gaga, How Bad Do You Want Me, już teraz, później będzie Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret w Radiu SK.

0: bo ona do mnie napisała pod 664-402-302, że trochę zepsułem zabawę, bo niby proponuję twerkowanie, ale w takim tempie to się twerkować nie da. No Iwona, przepraszam, to postaram się wkrótce naprawić. Majestic i Bonnie M za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Oczywiście, że tak. Świeżynki gramy, tak jak świeże bułeczki na ścianie smakują zupełnie inaczej niż te konsumowane w ciągu dnia. Tak te nowości, które wam podrzucamy w Radiu Esca, też są fajne. I teraz numer, który świetnie komponuje się i z porą dnia, jaką mamy, i z dniem tygodnia, czyli właśnie z niedzielą. Daddy 1, 2, 3, 4, 5.

0: 27 minut i będzie 10. Jest niedziela, to będę podkreślał. To jest TSK, to są hity na czasie. Magic System i Magic in the Air już za nami. Słuchajcie, tak sobie siedzę i myślę, jak wam tę niedzielę, no nie zorganizować, ale pomóc zorganizować, jeżeli jakichś pomysłów nie macie. A warto zacząć od samego początku, już od śniadania. Dlatego, że bardzo ładnie nam się te święta, które na dzisiaj przypadają, jakoś tak przeplatają, a właściwie splatają w całość. Otóż mamy dzisiaj ogólnopolski dzień przedszkolaka. Z racji tego święta, wiadomo, chyba dzisiaj przedszkola zamknięte. Mamy też, uwaga, dotrzymajcie się, panowie, chłopaki, uwaga, dzień doceniania żony. Ale idziemy dalej, mamy też dzisiaj dzień parówki i parówkożercy. Więc jeżeli wasz przedszkolak, ewentualnie wasza żona, należą do grona parówkożerców, to możecie zorganizować odpowiednie śniadanie i już wszystkie święta w jednym załatwione. Z drugiej strony, tak absolutnie serio, jestem ciekaw, do którego z tych świąt wam najbliżej. Dajcie znać, czekam na głosówki, czekam też na SMS-y pod 664-402-302.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Czekaj, czy to jest jedwabna bluzka i markowa torebka? Skąd ty to masz?
5: Z Polkowic. W sklepie Oskar mają niesamowity wybór odzieży nowej i używanej. Markowe obuwie, torebki i gadżety. Jakość rewelacyjna, a ceny bajka.
4: Muszę tam jechać. A w jakich godzinach są otwarci?
5: Od poniedziałku do soboty od 8 do 21. Ale uwaga, w piątki wyjątkowo krócej, do 17.
3: Oskar, Polkowice, ulica Kopalniana 4A, pasaż handlowy S1. Moda, jakość i świetne okazje każdego dnia.
6: Chcesz?

0: tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
1: Jump Factory. Park trampolin i sala zabaw. U nas czeka na ciebie ogromna strefa trampolin, ścianka wspinaczkowa, spider tower, ekstremalny zjazd pontonowy, baseny z gąbkami, strefa siatkówki i koszykówki i wiele innych atrakcji. Dla młodszych dzieci mamy trzypoziomowy Małpi Gaj ze zjeżdżalniami i masą przeszkód. U nas wyprawisz niezapomniane urodzinki, WF-y oraz wycieczki dla szkół. Leszno, ulica Okrężna 19A przy Straży Pożarnej.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
4: I po reklamie.

jest we mnie jakaś taka ogromna zazdrość względem tej artystki Sanach. Ale to jest dobra zazdrość, żeby nie było. Taka, wiecie, z przymrużeniem oka. Ogromnie zazdroszczę jej tego, że udało się jej być na Formule 1 w Madrycie. No matko jedynakie, to jest moje marzenie. Ja sobie obiecałem, że najbliższe okrągłe urodziny może uda się tam trochę do świnki skarbonki odłożyć. Może ktoś jeszcze tam, wiecie, z bliskich dopomoże, dlatego o tym mówię głośno. Ale jeżeli tylko możecie, realizujcie swoje marzenia. No jak sami widzieliście, fani Formuły 1 pewnie widzieli, Sanach już tam była. W przyszłym tygodniu my też możemy być, przynajmniej wirtualnie, i możemy sobie obejrzeć, bo jeżeli jesteście fanami tego sportu, to wyścig w Azerbejdżanie w Baku dokładnie przed nami, to już w przyszłym tygodniu. Ale wracając na ziemię i wracając do święta, które mamy, dzień parówki, dzień parówkożercy, i Szymon wrzucił zdjęcie, że rzeczywiście u niego świętowanie pełną gębą w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jest taki krab, wiecie, jak to mamusie kiedyś niatków kusiły. No chodź, chodź, zjedz. Robiły takiego kraba z parówy. No to u Szymona właśnie taki krab na śniadanie wiekał. I Szymon zgarniał do mnie całą paczkę prezentów, gadżetów Radia SK. A co? Niech ma. Słuchajcie, 6 minut, tylko tyle pozostało do godziny 10. Jak wy gdzieś na 10 w niedzielę, no to ja bym zagęszczał ruchy, żebyście się nie spóźnili.

0: Thank you, DJ.
1: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Leszno, Aleje Piłsudskiego 4. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice, Wolności 15.
3: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej, w parkach i na

0: Za kopalnia na 4A, pasaż handlowy S1. Moda, jakość i świetne okazje każdego dnia.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Poczuj radość z każdej rowerowej przejażdżki. Odkrywaj więcej. Jedź dalej i wygodniej na rowerze elektrycznym. W salonach rowerowych Shaver czekają modele polskich producentów. Unibike, Nortec i Romet. Już od 4999 zł. Leszno Geodetów 9. Kościan, Aleje Kościuszki 24. Shaver. Zapraszamy.
3: I po reklamie.
4: Leszno na czasie.
5: Joanna Nachaliasz, dzień dobry w niedzielę. Dosłownie za moment startuje maraton MTB Bike Leszno w ramach Leszczyńskiego Dnia Sportu. Za godzinę z kolei rozpocznie się najbardziej widowiskowa część imprezy Tortura. Są atrakcje dla kibiców jak food trucki, dmuchańce czy gry planszowe. Nasze byki dziś jadą do Wrocławia, mają szansę tam odegrać się na wsparcie za druzgocący mecz w Lesznie, początek spotkania o 17. Za godzinę możecie wpaść na Kręgielnię przy Strzeleckiej w Lesznie. Rozpocznie się tam pierwsza kolejka ligowa o drużynowe Mistrzostwo Polski Mężczyzn. SKK Polonia podejmie brązowego medalistę Wrzos Podolski Sieraków. Wstęp wolny.
6: Muzyką się żyje.
7: Znamy piosenkę na Eurowizję Junior. W tym roku Polskę będzie reprezentował 14-letni Wiktor Sas, który na konkursie wykona kawałek Gravity. To dla mnie przede wszystkim piosenka o tym, żeby się nie poddawać. Grawitacja może ściągać nas w dół, ale nie możemy pozwolić, żeby odebrała nam to, co w nas najlepsze, podkreśla Wiktor Sas. Za stworzenie tego numeru odpowiada m.in. Trips i Lambery, czyli artyści, których doskonale znacie z Eski, na przykład z hitu Dzięki, że jesteś. Wiktor Sas wygrał tegoroczną odsłonę programu The Voice Kids, co dało mu bilet na Eurowizję Junior. Polska ma na koncie 2 zwycięstwa w tym konkursie. W 2018 roku wygrała Roxy Węgiel, a rok później Vicky Gabor. Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później ci opowiem, to wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, no ale w końcu im się udało.
8: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo
9: od lat, tak. Powstało już kilka utworów.
8: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że
9: ten numer jest tak mocny, że, jednak, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
7: No i tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness is So Sad. Podium zamyka młoda rapowa gwiazda MJ Deli z hitem Deli Supreme. Cała lista czeka na sk.pl i tam głosujecie na wasze ulubione hity i słuchajcie też gorącej dwudziestki w każdy piątek wcześniej, bo teraz gorąca już od godziny 17. Po ponad 2 dekadach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września, dokładnie za tydzień w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, m.in. za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu. A jeżeli chodzi o początek tej godziny, kolejnej przyjemnej niedzielnej z hitami na czasie, łatwo Ganki Majko. Na pewno potem Komodo i Taylor Swift w kolejce, czyli krótko mówiąc, będzie dobrze. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Tak się trochę jesiennie zrobiło w Radiu SK, ale z energią. Nie, niespokojnie, niespokojnie. Ostatni dzień lata muzycznie przed nami już za chwilę. A tak naprawdę ostatnim dniem lata sprawdziłem będzie, czekajcie, czekajcie, żebym nie pomylił, najbliższy wtorek, 22 września, bo 23 o 2:05 w nocy już powitamy jesień. Tak to dokładnie wygląda. No dobra, to czekając na ostatni dzień lata, ten muzyczny od Gipsa, od Ego i od For Money, jeszcze tylko powiem, że stała się rzecz taka, że ktoś w naszym kraju ma dzisiaj zupełnie inny niedzielny poranek i w ogóle od teraz chyba będzie miał zupełnie inne życie, zupełnie inne chwile, zupełnie inne plany. W końcu zacznie spełniać marzenia, a może, no nie wiem, wyjdzie na prostą z rachunkami, bo moi drodzy, została wielka kumulacja rozbita w Totka i wczoraj padła najwyższa wygrana w historii Lotto. Jedna osoba wytopowała poprawnie szóstkę, zgarnia, uwaga, 45 milionów złotych. Ja wiem, że teraz szukacie kuponu, którego pewnie i tak nie wysłaliście.

0: Wracając do tej gigantycznej wygranej w Totka, znowu się nie udało, tak? Ja wiem, a człowiek by chciał tylko swoje przyziemne marzenia spełnić, to każdy to zna. Muzycznie mam nadzieję, że nie jedno marzenie teraz spełniliśmy, bo mam nadzieję, że lubicie ten numer tak jak ja go lubię. Reverse Psychology, Temper City w Radiu SK u nas hity na czasie. Słuchajcie, a propos tych przyziemnych spraw, spełniania marzeń, być może zrobienia czegoś pierwszy raz, to mamy taką zabawę, właściwie mają ją Sońta i Koroście u nas każdego dnia po południu. SK po raz pierwszy i właśnie tam dają kasę na takie właśnie pierwsze razy, więc to też może sprzyjać. No może nie jest to kasa na miarę tej gigantycznej wygranej w Totka, ale na pewno marzeniu sprzyjać będzie i jego realizacji. Na przykład byliśmy już na sesji foto z naszą słuchaczką, dowody macie w naszych social mediach, zerknijcie sobie. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne swoje skryte marzenia o jakimś pierwszym razie, to śmiało, śmiało na sk.pl się możecie zgłaszać, ewentualnie w naszej eskowej apce, a Sońta i Korościel jutro znowu te wasze marzenia wrzucą sobie i te wasze pierwsze razy i te plany na nie przede wszystkim na warsztat i czyjś komuś pomogą. Może czyjś pierwszy raz zrealizują. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Poczuj radość z każdej rowerowej przejażdżki. Odkrywaj więcej. Jedź dalej i wygodniej na rowerze elektrycznym. W salonach rowerowych Shaver czekają modele polskich producentów. Unibike, Nortec i Romet. Już od 4999 zł. Leszno Geodetów 9. Kościan, Aleje Kościuszki 24. Shaver. Zapraszamy!
6: Skrzynia biegów w twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600-785-190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
7: Czas do szkoły. Lekcja pierwsza. Dziś porozmawiamy o nawykach żywieniowych, ale przez pryzmat parówek. Dlaczego? Bo to często ulubiony wyrób najmłodszych. A skoro tak, warto zadbać, by były one naprawdę dobre. W Słomiński 1904 znajdziesz maluchy z szynką. Parówki stworzone z myślą o dzieciach. Bez glutaminianu sodu. Z wysoką zawartością mięsa z szynki. Naturalny skład i smak, do którego się wraca. Maluchy z szynką od Słomiński 1904. Bo dobre nawyki zaczynają się od dobrych wyborów.
8: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
9: Poleca Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jump Factory. Park trampolin i sala zabaw. U nas czeka na ciebie ogromna strefa trampolin, ścianka wspinaczkowa, spider tower, ekstremalny zjazd pontonowy, baseny z gąbkami, strefa siatkówki i koszykówki i wiele innych atrakcji. Dla młodszych dzieci mamy trzypoziomowy Małpi Gaj ze zjeżdżalniami i masą przeszkód. U nas wyprawisz niezapomniane urodzinki, WF-y oraz wycieczki dla szkół. Leszno, ulica Okrężna 19A przy Straży Pożarnej.
12: I po reklamie.

Proszę uważać na tańce w łazience, szczególnie takie z obrotami, bo wiadomo, jak się obroty w łazience skończyć mogą. Żeby nie było. Age i Mata, R&B, Ring My Bell, już za nami. 6 minut i będzie godzina 11. Bartek napisał do mnie pod 664-402-302 z taką delikatną pretensją, tak wyczuwam, z takim delikatnym żalem. Po co wspominałem o tym, że dzisiaj dzień przedszkolaka, dzień doceniania żony, dzień parówek i dzień parówkoszewcy. Jak teraz to wszystko pogodzić, kiedy nagle w domu zrodził się bunt na pokładzie? Wszyscy chcą parówki na śniadania, a tych w lodówce brakuje. Słuchajcie, jeżeli macie podobny dylemat, rzeczywiście jak Bartek, że nagle jest ochota na parówki z okazji tego święta, a i przedszkolak chce świętować i żona chce być doceniona, nie wiem, może śniadanie na stacji benzynowej, jakieś wspólne rodzinne hot dogi, nie wiem, tak tylko rzucam.

0: wielka promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, nosem, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Leszno, Aleje Piłsudskiego 4. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Czekaj, czy to jest jedwabna bluzka i markowa torebka? Skąd ty to masz?
11: Z Polkowic. W sklepie Oskar mają niesamowity wybór odzieży nowej i używanej. Markowe obuwie, torebki i gadżety. Jakość rewelacyjna. A ceny? Bajka.
10: Muszę tam jechać. A w jakich godzinach są otwarci?
11: Od poniedziałku do soboty, od 8 do 21. Ale uwaga!

0: na swoim TikToku postanowił sprawdzić, czy uda mu się dotrzeć ze swoim utworem do radia, bez wytwórni czy profesjonalnego studia. A Jeska udowodniła, że się da. Zagraliśmy jego numer po ostatniej nocy. Swan do ostatniej chwili był przekonany, że to jednak niemożliwe.
1: Nie dowierzam, ale się to dzieje.
2: Co czujesz?
1: Czuję na pewno adrenalinę. Nie wiem, czy stres, ale na pewno adrenalinę.
2: Ale miałeś przeczucie, że to się uda? I to tak całkiem
1: szybko. Ja już myślałem no. O tym, żeby nagrywać, że się nie uda, że się nie da.
2: Okej, do przodu chciałeś nagrywać, że się nie uda, że to jest niemożliwe.
1: Tak, już miałem w planach, żeby za kilka dni nagrywać, że jednak się nie udało.
0: A jednak się udało. Swan zadebiutował na antenie Eski. To kolejny dowód, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. W każdy czwartek po 23 mamy dla Was specjalny program, w którym gramy nowe numery od razu w momencie premiery. Artyści często wypuszczają nowe hity właśnie w nocy z czwartku na piątek, a my te hity gramy jako pierwsi. Miley Cyrus zaczyna nowy rozdział swojej kariery. Ukazał się jej 10. album Bass Persuades. Tytułowy kawałek z tego krążka możecie regularnie usłyszeć u nas w Radiu Eska. Ten album powstał w mgnieniu oka, ale tak właśnie wygląda moje życie od 20 lat. Tak o krążku mówi artystka. Wraz z premierą Miley zapowiedziała także powrót do występów na żywo. W październiku zagra dwa koncerty w Los Angeles. Bilety wyprzedały się w kilka minut, a Radio Eska ma dla Was nowy album Miley Cyrus. Zaglądajcie na naszego Instagrama i tam piszcie w komentarzach, dlaczego taka płyta powinna trafić do Was. Żegnamy lato w imprezkowym stylu. Nasza letnia trasa koncertowa Eska Music Tour robi kolejny przystanek. W ten weekend bawimy się w żaganiu, a dzisiaj, trzeci dzień imprezy, na scenie pojawi się m.in. Edyta Górniak. Wstęp jest darmowy. Jeżeli chodzi o to, co pojawi się w tej godzinie w ramach hitów na czasie niedzielnych w Radiu Eska, to będzie Temple City na otwarcie, później Tiesto z Jonas Blue i Rita Ora, a także Somp. No i będę ja. Na szczęście nie wokalnie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

taką prima balleriną we wczorajszym meczu polskich siatkarzy z Łotwą. Był fornal? Możemy tak powiedzieć? Się nie obrazi chyba, co? Nie, no generalnie wszyscy się świetnie spisali. Ja tylko chciałem zaznaczyć, że właśnie polscy siatkarze nie zwalniają tempa na Mistrzostwach Europy. I właśnie wczoraj w 1/8 finału pokonaliśmy Łotwę 3-0. Teraz ćwierćfinał. Tutaj będziemy się mierzyć z Niemcami, a ten ćwierćfinał we wtorek w Sofii. No to już wiadomo, że my kibice we wtorek będziemy kibicować. Już tam wtorek zorganizowałem, przypominając o tym, tylko bardzo proszę nie przeoczyć. Margaret Prima, balerina muzycznie za nami, to jest SK, to są hity na czasie. Teraz będzie Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game, a później Teddy Swims. W kolejce jeszcze Clean Bandit z Demi Lovato, a także Livka z nowością. Livka, na której drugi album czekamy, 17 po 11.

0: Ten numer w tym roku staje się numerem pełnoletnim, ma swoją 18, bo premiera była w 2008. Infinity Guru Josh Project w Radiu SK, czyli takie hity też gramy, hity, które zawsze będą na czasie. Uwaga, bo IMGW informuje, że pogoda będzie się zmieniać, a nawet wydało ostrzeżenia dla 6 województw. To jest województwo zachodniopomorskie, pomorskie, część warmińsko-mazurskiego, do tego jeszcze północna część województwa lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Co tam się u was dziać będzie, co się może dziać, moi drodzy? To są ostrzeżenia przed burzami, ale też porywami wiatru, nawet do 80 km na godzinę. Może intensywnie popadać, a miejscami to może być nawet drobny grad. Ten grad, jak ktoś kocha swoje auto i słyszy słowo grad, to od razu przeszywa go takie, ojej, ojej, trzeba by gdzieś schować, prawda? No to może właśnie dzisiaj auto trzeba schować i może właśnie, jeżeli jesteście z tych województw, to jest taka pierwsza, no już prawie jesienna niedziela, którą trzeba by spędzić pod kocykiem. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
1: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Poczuj radość z każdej rowerowej przejażdżki. Odkrywaj więcej. Jedź dalej i wygodniej na rowerze elektrycznym. W salonach rowerowych Shaver czekają modele polskich producentów Unibike, Nortec i Romet. Już od 4999 zł. Leszno Geodetów 9, Kościan, Aleje Kościuszki 24. Shaver. Zapraszamy!
4: Jump Factory. Park trampolin i sala zabaw. U nas czeka na Ciebie ogromna strefa trampolin, ścianka wspinaczkowa, spider tower, ekstremalny zjazd pontonowy, baseny z gąbkami, strefa siatkówki i koszykówki i wiele innych atrakcji. Dla młodszych dzieci mamy trzypoziomowy Małpi Gaj ze zjeżdżalniami i masą przeszkód. U nas wyprawisz niezapomniane urodzinki, WF-y oraz wycieczki dla szkół. Leszno, ulica Okrężna 19A przy Straży Pożarnej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: I po reklamie.

Alex Turan i Passenger w Radiu SK. To są hity na czasie. 5,5 minuty i będzie południe. No właśnie południe. A jeżeli wy w tym momencie, jeżeli jeszcze jesteście w piżamie, to spokojnie, ludzie na to patrzą, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że za niedziela to wszystko jest w porządku. Jeżeli jesteście już z kolei ubrani, o, szanuję, bardzo, bardzo. Jeżeli jest to dres, no to jesteście chyba dokładnie tam, gdzie w niedzielę być powinniście. A jeżeli, nie wiem, coś bardziej klasycznego, albo na przykład dżinsy, to chyba coś wam się wymknęło spod kontroli. Jak tak patrzę na siebie, to u mnie chyba od samego rana już jest wszystko poza kontrolą, ale trzymajmy się i korzystajmy z tego pięknego dnia. Pięknego, jakim jest niedziela, no chyba, że a, wiecie, jak to jest z tym bólem głowy w niedzielę, nie? Zdarza się. I po wczorajszym, i przedjutrzejszym.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: tej edycji na parkiecie tańca z gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nest Bank i to ty.

0: m.in. w programie warsztaty kreatywne, rękodzielnicze, animacje, pokazy sportowe, artystyczne, gry, zabawy, nauka pierwszej pomocy, zajęcia szachowe, atrakcje żużlowe i liczne propozycje dla najmłodszych, w tym dmuchańce, malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki, etc., etc. Wstęp wolny dla wszystkich oczywiście.
1: Muzyką się żyje.
2: Ten duet podbił wasze serca. Dawid Kwiatkowski i Margaret na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia SK. Największym hitem ostatniego tygodnia jest numer Później Ci Opowiem. A o czym dokładnie jest ta piosenka?
3: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później Ci Opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem.
2: Dawid Kwiatkowski przez wiele lat próbował coś, Dawid Kwiatkowski i Margaret przez wiele lat próbowali coś razem nagrać, ale nie udawało im się zgrać terminów. W rozmowie z Eską zdradzili, że to nie jest ich pierwszy wspólny kawałek, ale tylko ten udało się opublikować. Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju z ekipą The Pussycat Dolls. Dziewczyny zagrały w Warszawie w ramach trasy z okazji 20-lecia debiutanckiego albumu. Gwiazda grupy, czyli Nicole Scherzinger, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała spróbować, jak smakują one w Polsce. Artystka zdradziła też, że ma polskie korzenie, jej prababcia była Polką. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie z Eski z wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors w Warszawie wystąpią 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży, więc można sobie planować przyszły rok zdecydowanie. Włosi dokładnie zagrają w warszawskim klubie Progresja. A my już wskoczyliśmy w niedzielne, ojej, powiem to, popołudnie, bo to już 2,5 minuty po godzinie 12. Hity na czasie czekają na otwarcie Offenbach, Jella Henderson, Hurricane, później Dawid Podsiadło, Na Błysk, Rafał Adamczak, dzień dobry.

Śnieżynka od Armina van Brena i Saszy Everlasting, tak nazywa się ten kawałek. To są hity na czasie, to jest SK 18 po 12, niedziela. Słuchajcie, łapię się za głowę, bo wpadłem na takiego newsa, że port lotniczy imienia Króla Fahda to jest pod Damamem w Arabii Saudyjskiej. Został właśnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako największe lotnisko na świecie pod względem powierzchni. Co więcej, uwaga, jeszcze szykuje się jego rozbudowa na terenie, który ma zajmować, zmieściłaby się, i to jest najlepsze, cała Warszawa i jeszcze zostałoby miejsce na Poznań. Nieźle, co? Takie wielkie lotnisko. Już w ogóle niedługo dojdziemy do tego, że samolot po wylądowaniu na przykład do gate'u będzie jechał tak długo, że to kołowanie do gate'u będzie trwało dłużej może niż sam lot, albo będzie można zrzemnąć się 3 razy na przykład. Przed startem, w czasie lotu i po wylądowaniu. To jest bardzo dobra opcja. Ale nie, serio, naprawdę, to troszkę muszę jakoś inżynierowie mądrze rozwiązać, no bo jeżeli samolot ląduje i potem jeszcze jedzie tak długo, żeby nas wysadzić, no to jaki to jest sens, jak to trwa dłużej niż samolot na przykład jakiś lokalny, nie? To w ogóle skomplikowana sytuacja. Z drugiej strony, a propos tak wielkich portów lotniczych, może rzeczywiście i u nas ktoś ma podobny pomysł na nasze polskie porty lotnicze, nazywając ten w Modlinie Warszawa-Modlin i ten w Radomiu Warszawa-Radom, bo jak to wszystko się połączy z Okęciem, to w końcu będzie jedna wielka Warszawa.

0: Jeżeli pomyśleliście sobie, że fajnym pomysłem na niedzielę będzie pójście do lasu na spacer, bo tak tam cicho, pusto, nie ma nikogo, można pobyć samemu z sobą, no jesteście w błędzie, na pewno nie jest pusto i na pewno nie będziecie sami. Mówię tutaj oczywiście o sezonie na grzyby i tym podobne, czy nie, no, chyba raczej tylko grzyby w lesie teraz, o tej porze roku i w tym czasie. Pink, Just Like a Pill, to ja wam życzę, żeby jednak grzybobranie, jeżeli już się na to zdecydujecie, było takie, jak być powinno. A za chwilę muzycznie w Radiu SK. Zalia. Za 25 minut będzie 13.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Czekaj, czy to jest jedwabna bluzka? I markowa torebka? Skąd ty to masz?
7: Z Polkowic. W sklepie Oskar mają niesamowity wybór odzieży nowej i używanej. Markowe obuwie, torebki i gadżety. Jakość rewelacyjna. A ceny? Bajka.
6: Muszę tam jechać. A w jakich godzinach są otwarci?
7: Od poniedziałku do soboty od 8 do 21. Ale uwaga, w piątki wyjątkowo krócej. Do 17.
5: Oskar. Polkowice. Ulica Kopalniana 4A. Pasaż handlowy S1. Moda, jakość i świetne okazje każdego dnia.
8: Jump Factory. Park trampolin i sala zabaw. U nas czeka na ciebie ogromna strefa trampolin, ścianka wspinaczkowa, Spider Tower, ekstremalny zjazd pontonowy, baseny z gąbkami, strefa siatkówki i koszykówki i wiele innych atrakcji. Dla młodszych dzieci mamy trzypoziomowy Małpi Gaj ze zjeżdżalniami i masę przeszkód. U nas wyprawisz niezapomniane urodzinki, WF-y oraz wycieczki dla szkół. Leszno, ulica Okrężna 19A przy Straży Pożarnej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.

Gdybyście chcieli mieć jej nową płytę, takie są do wzięcia na naszym eskowym Instagramie, więc koniecznie się tym tematem zainteresujcie, dajcie znać, jeżeli rzeczywiście nowy krążek Miley Cyrus jest gdzieś tam w rejonie waszych marzeń muzycznych. Nowość od tej artystki Bass Persuades już za nami w Radiu SK, bo u nas wszystkie hity zaczynają się w Esce oczywiście. Za 5 minut będzie godzina 13, po 13 dalej z wami już Kinga Baryga.

0: Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Leszno, Aleje Piłsudskiego 4. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: Poczuj radość z każdej rowerowej przejażdżki. Odkrywaj więcej. Jedź dalej i wygodniej na rowerze elektrycznym. W salonach rowerowych Shaver czekają modele polskich producentów. Unibike, Nortec i Romet. Już od 4999 zł. Leszno Geodetów 9. Kościan, Aleje Kościuszki 24. Shaver. Zapraszamy.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Mrozu zrobił to po raz siódmy, wydał nową płytę. Krążek nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom. Odpowiedź

0: Palestynie. Po tym zdarzeniu kolejni muzycy w geście Solidarności postanowili zrezygnować z zaportowania Eda Sheerana. Ed Sheeran też zabrał głos, oświadczył, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu McLemora. Stać się za tym ma agencja organizująca trasę, na którą presję wywierali zarządcy niektórych stadionów, gdzie miały odbyć się kolejne koncerty. Ed Sheeran dodał, że nie chce angażować się publicznie w spory polityczne i że też zależy mu na pokoju. Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził w naszym studiu, ten kawałek powstał w Zakopanem.
1: Wyjechaliśmy z zespołem, całym moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca. I zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów. I ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
0: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Niedziela, godzina 13, 2 minuty po, tak dokładnie, to idealny moment, żeby odpocząć i złapać oddech przed kolejnym tygodniem pracy. To wy odpoczywajcie, a ja będę wam grała hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Gips i Igo, ostatni dzień lata.

David Guetta. 17 minut po godzinie 13 w Radio SK. To są hity na czasie. Mamy niedzielę i dzisiaj mamy 20 dzień września. Ja sprawdziłam w kalendarzu i tutaj obchodzimy, moi drodzy, bardzo ważne święto. Mianowicie dzisiaj dzień doceniania żony. No to proszę bardzo, przychodzę do Was z pytaniem, bo musimy sobie tutaj stworzyć taki poradnik, jak świętować. Jakie są Wasze sposoby na świętowanie? Dlaczego powinniśmy doceniać te nasze żony? No stwórzmy sobie tutaj taki poradnik. Czekam na Wasze wiadomości, głosówki na Messengerze Radia SK. Zostawiajcie tam, a ja mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Na przykład torbę Radia SK albo butelkę. No to co? Piszcie, a ja gram dalej.

0: Robin Schulz, Watermat, Take It Slow. Tak wam gramy w Radio SK, 33 minuty po godzinie 13. To jest dobry moment na obiad, ale to jest też dobry moment, żeby przypomnieć, że dzisiaj 20 dzień września i dzisiaj obchodzimy Dzień Doceniania Żony. No właśnie. Jakie są wasze sposoby, żeby tę żonę docenić? Proszę bardzo, czekam. Tworzymy tutaj poradnik dla wszystkich tych, którzy na przykład całkiem niedawno wzięli ślub i nie wiedzą, jak żonę docenić. Dajcie znać, czekam na wasze głosówki. Oczywiście mam gadżety Radia SK, którymi bardzo chętnie się podzielę. Głosówki zostawiacie na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej kolejne najlepsze hity na czasie. Już za chwilę Sanach i Daria Zawiałow z numerem Eldorado. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarni.

0: Spalion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
1: Poleca Radio SK.
2: Jump Factory. Park trampolin i sala zabaw. U nas czeka na Ciebie ogromna strefa trampolin, ścianka wspinaczkowa, spider tower, ekstremalny zjazd pontonowy, baseny z gąbkami, strefa siatkówki i koszykówki i wiele innych atrakcji. Dla młodszych dzieci mamy trzypoziomowy Małpi Gaj ze zjeżdżalniami i masą przeszkód. U nas wyprawisz niezapomniane urodzinki, WF-y oraz wycieczki dla szkół. Leszno, ulica Okrężna 19A przy Straży Pożarnej.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
7: I po reklamie.

0: 6 minut zostało nam do godziny 14. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Ja pytam was, jakie są wasze sposoby na docenianie żony, bo dzisiaj mamy dzień doceniania swoich żon. Proszę bardzo, Piotrek się do nas odezwał. Halo Piotrku.
1: Najlepszym sposobem na docenienie swojej żony jest po prostu jej nie denerwować na co dzień. Pozdrawiam.
0: Jest to jakiś sposób, ale mamy jeszcze Nikodema na linii.
2: Zawsze po bardzo dobrym obiadku od żony robię jej herbatkę albo kawkę i kroję ciasto.
0: A, kroisz ciasto, tylko zapomniałeś dodać, drogi Nikodemie, że jest to ciasto, które żona przygotowała. Po godzinie 14 wracam do was z kolejnymi hitami na czasie, więc bądźcie z nami.

0: SK. Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Leszno, Aleje Piłsudskiego 4. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: Poczuj radość z każdej rowerowej przejażdżki. Odkrywaj więcej. Jedź dalej i wygodniej na rowerze elektrycznym. W salonach rowerowych Shaver czekają modele polskich producentów. Unibike, Nortec i Romet. Już od 4999 zł. Leszno Geodetów 9. Kościan, Aleje Kościuszki 24. Shaver. Zapraszamy.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Czekaj, czy to jest jedwabna bluzka i markowa torebka? Skąd ty to masz?
8: Z Polkowic. W sklepie Oskar mają niesamowity wybór odzieży nowej i używanej. Markowe obuwie, torebki i gadżety. Jakość rewelacyjna. A ceny? Bajka.
7: Muszę tam jechać. A w jakich godzinach są otwarci?
8: Od poniedziałku do soboty od 8 do 21. Ale uwaga, w piątki wyjątkowo krócej. Do 17.
6: Oskar. Polkowice. Ulica Kopalniana 4A. Pasaż handlowy S1. Moda, jakość i świetne okazje każdego dnia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: I po reklamie.
13: Leszno na czasie.
14: Dzień dobry, Tomek Szymlet. Zaczynamy od sprawdzenia, co ciekawego można w weekend zobaczyć na dużym ekranie w kinie w Lesznie. Moim skromnym zdaniem hitem największym jest ekranizacja gry komputerowej, która nazywa się Resident Evil. Według recenzentów jedna z najlepszych adaptacji właśnie gry komputerowej na dużym ekranie. Czy faktycznie przekonacie się, wybierając się do kina? Wśród nowości mamy film pod tytułem 100 dni Misja Zeus, to tak mocno młodzieżowo. Z dzieciakami możecie wybrać się na film Teddy i Magiczna Lampa. To taki troszkę animowany Indiana Jones. Z najmłodszymi za to proponuje Marsupilami.
15: Jest 14, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Jedna osoba nie żyje, a cztery zostały ranne. To po wypadku pod Lesznem. Wczoraj wieczorem niedaleko Rydzyny zderzyły się dwa samochody, mówi Monika Rzymełka z policji w Lesznie.
16: Kierujący samochodem 19-letni mieszkaniec gminy Rydzyna prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku.
15: Dokładne okoliczności tragedii wyjaśniać będzie teraz policja i prokuratura. Cztery osoby zatrzymane po włamaniu do jubilera w Limanowej. Złodzieje ukradli biżuterię i pieniądze warte blisko 600 tysięcy złotych. Policja zatrzymała podejrzanych w Krakowie. Odzyskano kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. Mike Perkins w Bełchatowie. Brytyjski rysownik, znany z komiksów o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami.
17: Trzymam rysunek Batmana od Mike'a

0: Jak oni to robią, jak oni śpiewają. Kuba i Kuba z numerem Chłopaki, czyli to najnowszy numer właśnie od tych artystów. Ale my wracamy jeszcze do Dnia Doceniania Żony. Dostałam tutaj taką głosóweczkę od Patryka. Halo, halo Patryku.
1: Ja dla żony dzisiaj zrobiłem rosołek, właśnie wraca z Torunia od koleżanki. Coś mi się wydaje, że rosołek dzisiaj, oj, wejdzie. Pozdrawiam.
0: No wiadomo jak to jest, w sobotę imprezujemy, a w niedzielę troszeczkę musimy dłużej odpocząć. Ale hity na czasie umilają ten moment, więc ja dalej gram. Już teraz Andrea Bocelli i David Guetta.

0: Dua Lipa, 25 minut po godzinie 14 w Radiu SK, to są niedzielne hity na czasie, a już teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jako, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to ja przychodzę do Was z nowym, energetycznym numerem stworzonym przez brytyjskiego producenta D.O.D. Oraz wokalistkę i autorkę tekstów I.A.N. No i myślę, że możemy Wam ten numer zagrać. I Will Be There to jest to, co możecie usłyszeć już teraz w Radiu SK w ramach tego, że wszystkie hity zaczynają się właśnie u nas w Radiu SK.

0: Grup Sony na szczycie. 17 lat temu, dokładnie w 2009 roku powstał ten numer i gra na naszych tutaj playlistach aż do dzisiaj. Właśnie tak gramy wam w Radio SK, jest niedziela, to są hity na czasie i ja wspominałam wam o tym, że Karol z okazji dnia doceniania swojej żony postanowił zabrać ją na urlop. No i tak się okazuje, moi drodzy, że nie jedyny Karol podjął taką decyzję, bo badania mówią, że aż 51% Polaków wyjeżdża na zagraniczny urlop we wrześniu lub październiku. I są takie top 3 kierunki, które najczęściej obieramy właśnie w tym czasie, w tym jesiennym czasie w Polsce. Jest to na trzecim miejscu Grecja, na drugim Turcja, a na pierwszym Egipt. Tak to wygląda, więc jeśli jeszcze macie trochę dni urlopowych i nie macie na nie pomysłu, to ja tak tylko delikatnie sugeruję. I gram dalej kolejne hity na czasie. Już za chwilę Ed Sheeran między innymi, ale także Thomas Gray.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Zaplanuj bezpieczną podróż z firmą Eurowarsztat Maccar. Jeżeli twój samochód potrzebuje serwisu i kompleksowej naprawy, to zapraszamy do nas. Wymienimy oleje, filtry, paski i klocki hamulcowe. Prowadzimy całoroczną wymianę opon. Nasz warsztat to także serwis klimatyzacji. Eurowarsztat Maccar, Leszno Gronowo, Stawowa 6, 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla twojego auta.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
9: Czas do szkoły. Lekcja pierwsza. Dziś porozmawiamy o nawykach żywieniowych, ale przez pryzmat parówek. Dlaczego? Bo to często ulubiony wyrób najmłodszych. A skoro tak, warto zadbać, by były one naprawdę dobre. W Słomiński 1904 znajdziesz maluchy z szynką. Parówki stworzone z myślą o dzieciach. Bez glutaminianu sodu. Z wysoką zawartością mięsa z szynki. Naturalny skład i smak, do którego się wraca. Maluchy z szynką od Słomiński 1904. Bo dobre nawyki zaczynają się od dobrych wyborów.
10: Jump Factory. Park trampolin i sala zabaw. U nas czeka na ciebie ogromna strefa trampolin, ścianka wspinaczkowa, spider tower, ekstremalny zjazd pontonowy, baseny z gąbkami, strefa siatkówki i koszykówki i wiele innych atrakcji. Dla młodszych dzieci mamy trzypoziomowy Małpi Gaj ze zjeżdżalniami i masą przeszkód. U nas wyprawisz niezapomniane urodzinki, WF-y oraz wycieczki dla szkół. Leszno, ulica Okrężna 19A przy Straży Pożarnej.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
2: I po reklamie.

0: Ale to dobrze brzmi, ale to dobrze brzmi, Riviera. Tak wam gramy w Radiu SK dosłownie 5 minut przed godziną 15. Do tej 15 zostało nam jeszcze trochę czasu i my cały czas pytamy się, jakie macie sposoby, żeby doceniać wasze żony, szczególnie w tym wyjątkowym dniu, jakim jest Dzień Doceniania Żony w kalendarzu. No i Marek się odezwał. Halo Marku.
1: Dobrą żonę trzeba doceniać każdego dnia. I najlepiej na 100%. W poniedziałek 5%, we wtorek 5%, w środę 5%, w czwartek 5%, w piątek 5%, w sobotę 6%, a w niedzielę, jak nie ma dzieci, pozostałe procenty. Pozdrawiam.
0: Oj, Marku, to ja nie chcę wiedzieć, co w niedzielę się u ciebie w domu dzieje.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Leszno, Aleje Piłsudskiego 4. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice, Wolności 15.
7: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
8: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
9: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
8: A magazyny energii też mają?
9: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: I po reklamie.
18: Zbliża się 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. NATO gotowe na ewentualną eskalację Rosji. Sojusz ma przygotowane wojska, uzbrojenie i plany działania. Dotyczą one różnych scenariuszy zagrożeń na wschodniej flance. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
19: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił.
18: 56-latek z powiatu przemyskiego zatrzymany. To po groźbach wobec premiera w internecie. Mężczyzna miał zamieścić w sieci film z groźbami. Sprawą zajmuje się prokuratura, a za groźby karalne mogą mu grozić nawet 3 lata więzienia. 33. edycja Invest in Szczecin Open za nami. Przez tydzień w Szczecinie nie brakowało tenisowych emocji. Jak turniej oceniają kibice?
20: Bardzo nam się podoba.
21: Cała trybuna wypełniona, także to pokazuje właśnie, że chyba nasz turniej ATP góruje w Polsce.
18: A patronem turnieju było Radio SK.
0: minuta po godzinie 15, a my gramy dalej. Niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, czy w pracy, czy w domu, czy gdzieś w podróży. Radio SK gra już za chwilę. Zalia i Tylko kochaj mnie. Bardzo dobry numer, który podobno działa cuda. Tak jak Radio SK, Kinga Baryga. Witajcie!

Kaigo, 14 minut po godzinie 15. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. A już za chwilę Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z Samolotami. Właśnie z tym numerem do nas zawitają. Ale zanim to nastąpi, no to ja sprawdziłam, co tam u Kaśki Sochackiej się dzieje. Aktualnie wypoczywa, odpoczywa i ładuje baterie. Rzeczywiście ma przed czym, bo już 11 grudnia tego roku w Tauron Arenie w Krakowie jej koncert. Jeden, jedyny, wyjątkowy, niepowtarzalny. Może właśnie tam również będziecie mogli ten numer w tym duecie usłyszeć. A już teraz gramy wam go w Radiu SK. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z numerem Samoloty.

0: dowiesz i ty. 1.8L, jak zapomnieć, to jeden z tych właśnie hitów zawsze na czasie. 2009 rok, to wtedy właśnie powstał ten numer. Tak, nie, przepraszam, nie 2009, źle powiedziałam, 2003. To właśnie wtedy, czyli 23 lata ma ten kawałek, a cały czas brzmi dobrze. I takie hity na czasie, które brzmią bardzo dobrze, dalej będziemy wam grać, już za chwilę Damiano Dawid, ale będzie też Somber.
1: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
2: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Czekaj, czy to jest jedwabna bluzka i markowa torebka? Skąd ty to masz?
8: Z Polkowic. W sklepie Oskar mają niesamowity wybór odzieży nowej i używanej. Markowe obuwie, torebki i gadżety. Jakość rewelacyjna. A ceny? Bajka.
7: Muszę tam jechać. A w jakich godzinach są otwarci?
8: Od poniedziałku do soboty od 8 do 21. Ale uwaga, w piątki wyjątkowo krócej, do 17.
6: Oskar, Polkowice, ulica Kopalniana 4A, pasaż handlowy S1. Moda, jakość i świetne okazje każdego dnia.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: I po reklamie.

0: H. Mata, Ring My Bell. Kto by pomyślał, wszystko zaczęło się od koncertu w Białymstoku i tak właśnie powstał ten remix, który gramy Wam w Radiu SK. Zbliżamy się do godziny 16. O 16 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne hity na czasie, które umilą Wam niedzielne popołudnie. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Skrzynia biegów w Twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600 785 190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
11: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
12: Poleca Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: I po reklamie.
16: Leszno na czasie.
17: Dzień dobry w niedzielę, dzień dobry na koniec tygodnia, dzień dobry Tomek Szymlet i od razu propozycja dla Was, żeby wybrać się dzisiaj do teatru, bo sprawdzałem, są jeszcze miejsca wolne na sztukę pod tytułem Wszystko o mężczyznach. Rzecz komiczna, przejmująca lub refleksyjna, w zależności od tematyki, pokazuje inne, czasem zaskakujące oblicze męskiej duszy, zdecydowanie odbiegające od stereotypów. Śmiechu ponoć ci, co nie miara. Natomiast za tydzień, w weekend, w sobotę i w niedzielę o godzinie 18, czyli o tej samej godzinie, który dzisiejszy spektakl można zobaczyć, będzie można obejrzeć Zalogowanego, czyli spektakl muzyczny o dorastaniu w cyfrowym świecie.
15: minęła 16, Paulina Horwatowska, to jest SK News. Będzie wniosek o tymczasowy areszt dla złodziei, którzy okradli jubilera w Limanowej. Sprawcy wpadli już w ręce policji. Ukradli biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych. Do włamania doszło w piątek w galerii handlowej. O szczegółach z Krakowa Michał Henkel.
16: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 24 lat. W ręce mundurowych trafiły też dwie inne osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Zatrzymań dokonano w wynajętym apartamencie w centrum Krakowa. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. W trakcie zatrzymania podejrzani wyrzucili przez okno pakunki. Jak się okazało, znajdowały się w nich narkotyki.
15: Teraz śledczy ustalają, jaką rolę w kradzieży odegrały zatrzymane osoby. W Szczecinie w zajezdni spaliły się dwa autobusy. Z ogniem walczyły cztery zastępy. Nikt nie został poszkodowany, a przyczyny pożaru na razie nie są znane. Zielona Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. Pomysł pojawił się przy okazji przebudowy miejskiego deptaka. Miejsce ma upamiętniać znane osoby związane z Zieloną Górą.
18: Półtorej minuty po godzinie 16. My się nie zatrzymujemy, gramy dalej. Kolejne hity na czasie. W tej godzinie także nowość, no bo przecież wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Coldplay. Tak wam właśnie gramy 18,5 minuty po godzinie 16. Tora jest Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. Mam nadzieję, że macie jeszcze trochę energii, żeby z nami pośpiewać, ale też pochillować. No bo niedziela to jest ten dzień przed tym dniem na literkę P, żeby nie powiedzieć po prostu, że zbliża się wielkimi krokami poniedziałek. A jednak, ale zbliża się też jesień. Ta kalendarzowa zaczyna się już 23 września. No ale jeszcze do tej jesieni i do tego poniedziałku mamy trochę czasu, więc korzystajmy z tego lata, które jeszcze trwa. No to tak tematycznie. Gips i Igo. Ostatni dzień lata. Już teraz w Radio SK.

0: Temper City. Tak, wam gramy 34 minuty po godzinie 16. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. No właśnie, jako że mamy już niedzielne popołudnie, to ja przychodzę do was z pytaniem, co u was, co robicie? Dajcie znać, piszcie na Messengerze Radio SK 2, bądź wysyłajcie zdjęcia, bądź głosówki. Wszystkie chwyty dozwolone, a ja obiecuję, że już po krótkiej przerwie wracam do was z kolejnymi hitami na czasie, które umilą wam ten dzień, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie. Będzie m.in. MJ Deli, ale będzie też Kygo i Selena Gomez.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
14: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
17: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
18: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
21: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
22: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mBank.pl/CyberRescue.
23: I po reklamie.

0: Co za głos, jak ona to robi. Sanach i Cichosza, tak kończymy godzinę 16. Po 17 kolejne hity na czasie, więc zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
20: Nasza firma ma politykę B2B.
19: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
20: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
19: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
21: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
22: I po reklamie.
23: Jest 17. Paulina Chorwatowska, zapraszam na SK News. Na razie nie wiadomo, gdzie spędzili noc. Odnaleźli się dwaj chłopcy, którzy wczoraj uciekli z placówki w Bytomiu. Mówi Paulina Gnietko z bytomskiej policji.
24: Policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta. W mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
23: Na razie nie wiadomo, dlaczego chłopcy opuścili placówkę. Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot 20 euro. Do jutra internauci mogą głosować na jego motyw. Jeśli wygra Kultura Europejska, to na banknocie może pojawić się polska noblistka. Do głosowania zachęca na portalu X premier Donald Tusk.
25: Słuchajcie, głosujemy na Marię Skłodowską-Curie. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
23: Głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Przed nami hit Ekstraklasy w Białymstoku. Już za pół godziny Jagiellonia podejmie u siebie Legię Warszawa. To jedno z najciekawszych spotkań tej kolejki.
0: Półtorej minuty po godzinie 17. Hity na czasie mamy przygotowane. Mam nadzieję, że wy też jesteście na to gotowi. Już za chwilę. Numer 1 ostatniego notowania gorącej dwudziestki, czyli Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, ale na dobry początek Andrea Bocelli i David Guetta. Kinga Berga, witam i zapraszam.

wiedziałem, kto przełknął to i czekał. Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył.

Armin van Buuren w Radio SK, 16 minut po godzinie 17. Jest niedziela, a my gramy wam hity na czasie. Swoją drogą pytałam, co u was, jak tam dzisiaj spędzacie to niedzielne popołudnie, i odezwała się Izunia. No, patrząc po wiadomości od Izy, to ona absolutnie nie myśli o poniedziałku. Słuchamy was w słonecznej Hiszpanii na wakacjach i dobrze się bawimy. Do tego dostałam też filmik z plaży. No naprawdę jest czego pozazdrościć. Oczywiście bawcie się dobrze, a my wam będziemy grać tak, żeby ten pobyt w Hiszpanii wam umilać. Ale to nie jedyna wiadomość, odezwała się też Karolina. Karolina napisała tak: robi się winko i grzybki. Czyli domowe roboty trwają, a my gramy tak, żeby wam ten czas umilać. Jest jeszcze Magda. Magda napisała tak: słucham Eski na siłowni, mam 53 lata i formę życia. Gdyby ktoś wątpił w te słowa, to mamy tutaj też zdjęcia i filmiki, które potwierdzają formę Madzi. No to co? My gramy dalej, hity na czasie. Mam nadzieję, że jesteśmy z wami niezależnie od tego, co robicie i gdzie jesteście. Dawid Podsiadło i Sezon już teraz w Radiu SK.

0: Esce.
1: I tak się składa, że przychodzimy do Was jeszcze z takim bardzo wakacyjnym, energetycznym i letnim numerem. Z hiszpańsko-polskim, można by powiedzieć, bo tam jest hiszpańskojęzyczna zwrotka, a mowa o numerze Besos od Jana Marczewskiego i Hugo Torresa. Moi drodzy, nie ma co tu gadać, po prostu posłuchajcie tego numeru, który bardzo, ale to bardzo szybko wpada w ucho.

0: 31,5 minuty po godzinie 17. I mamy niedzielę, mamy hity na czasie i mamy Radio SK. Wszystko się zgadza. Wielkimi krokami zbliża się poniedziałek, ale słuchajcie, otóż okazuje się, eksperci mówią, że do tego poniedziałku to się można przygotować. Są pewne dwie główne zasady. Pierwsza jest taka. Półgodzinny spacer wieczorem w niedzielę przed poniedziałkiem. Druga zasada jest taka. Godzina bez telefonu przed snem. Całe szczęście, że nikt tutaj nie napisał nic o radiu. Radio SK. Bo hity na czasie będziemy grać dalej już za chwilę. PZ i Dom nad wodą.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karo Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
11: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
10: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
11: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: I po reklamie.
16: Eska.

0: Alex Warren, tak kończymy godzinę 17. O 18 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 18 kolejne hity na czasie. Tymczasem ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga. Do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
5: Dobra, zdradź sekret.
4: Jaki sekret?
5: No, ten twój patent na zakupy.
4: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
5: Tylko w Modivo?
4: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
5: I co z tym cashbackiem?
4: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
5: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie,
11: na wielkie wejście. Na wieczorny chill.
10: Na skórę, która ci podziękuje.
11: Na wszystko masz swoją Isanę.
10: Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: O nie! Gdzie moja kasa?
12: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
14: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
16: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
15: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: To będzie ostatnia reklama.
17: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
18: I po reklamie.
19: Leszno na czasie.
7: Dzień dobry, Tomek Szymle. Dzień dobry w niedzielę. Słuchajcie, wybiegnijmy na chwilkę w przyszłość do najbliższego weekendu, bo się zapowiadają ciekawe imprezy, chociażby koncert. Taki od popu przez latino i blues, po rock i poezję śpiewaną. Taki repertuar właśnie zaprezentuje zespół Seismograf, który w piątek 25 września o 20.30 da koncert w Zakładzie. Natomiast nie wiem, czy pamiętacie taki duet Bogdan Smoleń, Zenon Laskowik, tacy prekursorzy troszkę, można rzec, stand-upu, ale przede wszystkim kabareciarze i o nich właśnie będzie spotkanie w Bibliotece Ratuszowej w sobotę o godzinie 17, a będzie je prowadził Krzysztof Deszczyński, który napisał w tym temacie książkę.
0: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Uwaga kierowcy, utrudnienia na S7 w okolicach Mławy. Po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Możliwe są burze i silny wiatr. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla Trójmiasta. Porywy na wybrzeżu mogą sięgać 80 km na godzinę. Możliwe są też intensywne opady deszczu i grad. Ostrzeżenia przed burzami wydano także dla województw lubelskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Hiszpańska klątwa przerwana w Szczecinie. Nicolas Sanchez Izquierdo wygrał 33. edycję Invest in Szczecin Open. Hiszpan po 3-godzinnym meczu pokonał Brazylijczyka Thiago Monteiro.
9: So tough.
19: To był ciężki mecz. Jestem bardzo zmęczony. Myślę, że mój rywal zaczął naprawdę dobrze, ale potem ja wprowadziłem kilka drobnych zmian i na koniec to był niewiarygodny rollercoaster.
0: Mówił po meczu zwycięzca, a Izquierdo jest pierwszym Hiszpanem, który wygrał szczecińskiego challengera.

0: Reklama.
1: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
2: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
15: I po reklamie.

0: Radio SK. Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
1: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
0: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
14: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgach.

0: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: I po reklamie.

0: Polska Leszno. Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
7: I po reklamie.

0: Music News. Skąd wzięły się popularne hity, które możecie znać z anteny Radia SK? Trochę wam o tym opowiem. Michał Hanczak, zapraszam.
1: SK Music News.
0: Co dwie głowy, to nie jedna. A słuchacze najwyraźniej lubią duety i często zaskakujące muzyczne połączenia. W 2025 roku swoje siły i talenty połączyli Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Owocem ich współpracy był hit Nie mówię tak, nie mówię nie.
2: Nie mówię tak, bo to temat rzeka. Nie mówię nie, jak kocha, to poczeka.
0: To piosenka, która znalazła się na płycie Tak jak tutaj stoję, płycie Wiktora Dyduły. A jeśli chodzi o powstanie tego duetu, to tak naprawdę chodził już po głowie artystom od dawna. No i tak się zgadywali, nie mogli znaleźć terminu, nie mogli znaleźć pomysłu, aż w końcu przyszedł pewien festiwal w Sopocie. Tam i Kasia z Kwiatem i Wiktor występowali, spotkali się. No i Kaśka postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce.
3: Poszliśmy do wolnej garderoby, to była garderoba Kasi Kowalskiej. Garderoba Kasi Kowalskiej, tym razem, tak? I już byliśmy tacy w ogóle wszyscy śnięci totalnie.
4: Śnięci?
3: No, ja byłam śnięta.
4: Ja też.
3: No.
0: I pewnie wymarznięci, bo w Operze Leśnej zawsze jest zimno
4: tak,
0: przecież.
4: Tak,
3: tak. Jest. I siedliśmy w garderobie po Kasi Kowalskiej i ja po prostu przedstawiłam, jaki mam plan działania i żebym strasznie chciała i że mi mega zależy na tej piosence. I udało się znaleźć wtedy wspólny termin o 1 w nocy w Operze Leśnej.
0: Dobrze się stało, bo hit ciepło przyjęli zarówno fani Wiktora, jak i Kasi oraz wielu innych słuchaczy. Efekt? Piosenka Nie mówię tak, nie mówię nie była w 2025 roku najczęściej graną polską piosenką w stacjach radiowych w naszym kraju.
2: I tracę czas, on nie zwalnia tempa, nie liczę lata, ty mi ucieka.
0: Czy więc Wiktor i Kasia pójdą za ciosem i jeszcze kiedyś coś razem nagrają? No z tego co wiem, nie mówią tak, nie mówią nie.
1: SK Music News.
0: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

0: A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dark. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexha, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, w której można się zatracić. Cytując Bibi Rexha, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po 3 dekadach od premiery żyje na nowo.
1: SK Music News.
0: Muzyka łączy i pokolenia, i artystów z różnych bajek, i zupełnie obcych sobie ludzi. A czasem z takich połączeń wychodzą hity. I tak też skończyło się spotkanie Dawida Kwiatkowskiego z Kają.
2: Każdy jak król pragnie nowej ziemi, choć świat już ma u swoich stóp.
0: Dobrze. Teraz dwa słowa o kulisach powstania piosenki Proszę tak.

0: Dawid przyznał, że pomysł na tę piosenkę narodził się po koncercie Kai Ibregowicza, na którym był w Gliwicach.
1: No i wróciłem do domu, to już była druga w nocy, jak dojechałem, i do pianina. I mówię, no fajne to jest, ale jak Kaja się nie zgodzi, to w ogóle nie ma sensu, żeby to wyszło. A my się nie znaliśmy. Przelotnie, ale no nie tak, że Kaśka, dawaj, zaśpiewamy.
2: Tyle lat zmarnowanych.
0: No właśnie. A lepiej późno niż wcale. I co, i wysłałeś do Kaji, no i jakoś tak, dotarłeś?
1: Tak, że załatwiłem sobie numer. Dostałem numer. Okazało się, że zły, więc dostałem dobry. Zadzwoniłem. Zapytałem się, czy mogę mówić na ty. Dostałem pozwolenie. No i wysłałem numer. No i może teraz...
2: No i teraz moja kolej. Tak. Tak. Ja w ogóle Dawida podziwiam. Od jakiegoś czasu, właściwie od momentu, kiedy tam się natknęłam w telewizorze, tak, na jego wypowiedzi, które były kompletnie przepełnione serdecznością i naprawdę inteligencją, również tą emocjonalną. Ja sobie bardzo to cenię. No więc wiedziałam, że mam do czynienia z fajnym człowiekiem, ale nawet jak fajny człowiek się pyta ciebie, czy słuchaj, a zaśpiewasz ze mną, bo taki numer zrobiłem, ja ci go wyślę, to jest taki moment, kiedy się naprawdę modlisz o to, żeby to był fajny numer. No i miałam to szczęście.
0: Ale się okazało, że jest fajny.
3: To dom na chwilę, na drodze przystanek dla dusz.
0: I na szczęście to nie tylko zdanie Kai, ale też wielu osób, które pokochały piosenkę Proszę tańcz, no i uczyniły z niej jeden z największych hitów 2025 roku. Piosenka przez słuchaczy polskich stacji radiowych wybrana została przebojem roku i najlepszym nagraniem pop. Dawid Kwiatkowski i Kaja wiosną 2026 roku dostali za nią dwie statuetki On Air Music Awards. A Dawid od tego właśnie hitu wziął nazwę dla swojej trasy koncertowej.
3: Zobaczysz mnie.
4: SK Music News.
0: Czy utwór wielokrotnie grany na weselach, dancingach i przykurzonych festiwalach nagle może trafić na klubowe parkiety? Tak, i to jest dowód.
5: Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz, nim skończy się ten bal.
0: To slaphausowa wersja wielkiego hitu legendarnego artysty, czyli Krzysztofa Krawczyka. W latach 80. wokalista nagrał go i umieścił na płycie pod tytułem Wstaje nowy dzień.

0: Znany tytuł piosenki to Ostatni raz zatańczysz ze mną, ale wbrew tytułowi tańczono do niego wielokrotnie, a Krzysztof Krawczyk inspirował nim wielu późniejszych, a nawet dużo późniejszych artystów. Powstała na przykład wersja mocno alternatywna. Ale i mashup hitu Krawczyka z kawałkiem Snoop Dogga. ...2022 rok przyniósł zupełnie nową odsłonę tej piosenki. Swoją slaphausową wersję zaproponował Mikołaj Trybulec, czyli Trips. Na do udziału w tym coverze zaprosił Kubańczyka. Internet zatańczył. Przez pierwsze dni od premiery klipu był on numerem jeden w sieci i nabił twórcom kilka milionów wyświetleń. No i pewnie nie raz jeszcze do tego hitu zatańczymy.
1: SK Music News.
0: Jak Romeo w Julii. Tak świat w latach 90. zakochał się w hicie Loveful szwedzkiej formacji The Cardigans. Ten hit wykorzystany został wtedy w filmie Romeo i Julia z Leonardo DiCaprio w głównej roli męskiej. No a twórcy hitu dzięki temu zarobili pewnie na niejedno Alfa Romeo. A że miłość jest wieczna, to i ta do utworu przetrwała. Kawałek doczekał się nowych wersji, między innymi swingowej od Postmodern Jukebox. Pojawiła się także mocno klubowa wersja od niemieckiego duetu Two Colors, który w 2020 roku po kilku latach działalności zdobył popularność właśnie dzięki temu coverowi. Tak więc wyobraźcie sobie teraz, że Julia już nie stoi na balkonie, a w klubowej loży, a Romeo oferuje jej taniec i miłość aż po klub.
1: SK Music News.
0: Opowiem wam bajkę, choć w zasadzie to nie bajka, a cała prawda o całkiem nowej bajce.
2: Witajcie w naszej bajce!
0: To utwór, który powstał na potrzeby filmu Akademia Pana Kleksa i z miejsca stał się hitem. To po pierwsze zasługa gwiazd, które wstąpiły do tej akademii. Tom Rozu, Artur Rojek, Brodka, Ralf Kamiński, Igo, BDOS 2115, Kaśka Sochacka i Sokół. Po drugie, to też pewnie kwestia sentymentu do oryginału. No bo właśnie, dawno, dawno temu, tak 4 dekady wcześniej, powstał film, który wychował kilka pokoleń. To Akademia Pana Kleksa z Piotrem Frączewskim w tytułowej roli. I to właśnie tam pojawił się utwór Witajcie w naszej bajce.
3: Witajcie w naszej bajce, słoń zagra na fujarce, Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą koło drzewa.
0: Całkiem nowa bajka nawiązuje właśnie do tego oryginału. I choć współcześnie słoń już nie gra na fujarce, to i tak wszystko gra w tym hicie doskonale. Zresztą na ścieżce dźwiękowej do nowej Akademii Pana Kleksa mamy więcej nawiązań do piosenek sprzed 40 lat. To choćby Jestem twoją bajką w wykonaniu Sanach. Jestem.

Wróćmy jednak do całkiem nowej bajki, która dla jej wykonawców z pewnością kończy się happy endem, czyli milionami wyświetleń i odsłuchań oraz wysokimi miejscami na listach hitów.

0: SK Music News.
1: Ten wokalista ma na koncie sporo znanych i lubianych hitów, m.in. Czułe miejsce, Luźno czy Sierpień. Ale poznamy teraz historię tego największego hitu w dorobku Baranowskiego. Mowa o Lubię być z nią.
2: Możesz mówić do mnie wierszem, możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę.
1: To hit, który dla wielu jest ścieżką dźwiękową lockdownu, no bo powstał w 2020 roku, a więc w pandemii, no i bardzo często słyszeliśmy go siedząc na home office. Piosenka docelowo znalazła się na drugim albumie Baranowskiego, który z kolei ukazał się w 2021 roku, ale wcale ta piosenka nie musiała być hitem, bo początkowo, jak zdradził mi Baranowski, brzmiała zupełnie inaczej.
3: Była to ballada gitarowa.
4: Którą zresztą możemy też w tej wersji na płycie usłyszeć, takiej akustycznej, koncertowej.
3: Tak, aczkolwiek to jest jedna trzecia tego, co to było, bo w ogóle Lubię być z nią na początku, to był utwór zupełnie inny. Była taka ballada śpiewana do ucha i w ogóle Lubię być z nią padało tam tylko raz, a tutaj Lubię być z nią pada chyba ze 40 razy, więc w ogóle duża ewolucja.
1: Ewolucja, która w dodatku przekuła się w diament, bo Baranowski dostał za ten singiel diamentową płytę, a to oznacza, że fani pokochali tę piosenkę. Prostą piosenkę o miłości, która dla wielu stała się nie tylko ścieżką dźwiękową wspomnianego lockdownu, ale też ich związków.
2: I znów nam mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok.
1: Do hitu powstał też teledysk, który w 2020 roku był jednym z najczęściej odtwarzanych klipów w stacjach muzycznych. No i podejrzewam, że wśród was są tacy, którzy mają swoje osobiste wspomnienia związane z Lubię być z nią. Jeżeli takie macie, jeżeli z kimś ten hit wam się kojarzy, jeżeli chcecie go komuś zadedykować, to koniecznie dajcie mi o tym znać. Chociażby przez Instagram czy mailem. No bo ja też lubię być z wami w kontakcie.
2: Lubię.

0: Eskaleszno News.
1: To jest magazyn reporterów Radio Eskaleszno. Zapraszamy Joanna Haliasz-Kwintkiewicz i Tomek Szymlet. Jak teoria łączy się z praktyką i biznesem? W miniony piątek odbył się Festiwal Nauki, który miał udowodnić, że nauka nie musi być nudna. O tym, jak wydarzenie przybliża młodzieży i dorosłym świat nowych technologii oraz dlaczego Leszczyńskie Centrum Biznesu stawia na edukację od najmłodszych lat, w rozmowie z prezesem LCB Marzyną Szymańską-Grzegorzek. Leszczyńskie Centrum Biznesu, po raz kolejny, po raz drugi już, Festiwal Nauki. Co to za impreza?
2: To jest impreza, którą chcemy popularyzować naukę, przybliżać ją młodzieży, ale też osobom dorosłym i pokazywać, jak świetnie się nauka łączy z biznesem i jaki ma praktyczny wymiar.
1: Co tutaj można zobaczyć dzisiaj, co przeżyć?
2: Mamy świetne prelekcje doskonałych naukowców i popularyzatorów nauki, ale też to, co się wiąże z takimi miejscami, czyli pokazy, laboratoria, planetarium, także fantastyczne rzeczy, które naprawdę w sposób taki bardzo ciekawy przybliżają to, co jest dla nas czasami teorią, a my pokazujemy, że to jest praktyka.
1: Dla młodzieży przede wszystkim, a dla jakiej młodzieży to spotkanie dzisiaj?
2: I dla młodzieży szkół podstawowych z naszego regionu, ale też szkół ponadpodstawowych, którzy również tutaj się dzisiaj wystawiają i pokazują, jak szkoły nasze leszczyńskie we wspaniały sposób promują naukę.
1: To się mieści w ramach statusu działań Leszczyńskiego Centrum Biznesu?
2: Zdecydowanie, ponieważ my pokazujemy, jak ta nauka wpływa na rzeczywistość biznesową, a dzięki temu też, że młodzież tutaj jest po raz pierwszy często, pokazujemy inkubator z innej strony i mamy nadzieję, że do nas wrócą zupełnie w innej formie. Mamy też tutaj spółki miejskie, które też oczywiście w sposób, w wymiarze praktycznym, naukowym działają i też pomagają nam tę naukę promować.
1: A tak przypomnijmy jeszcze ogólnie, Leszczyńskie Centrum Biznesu, czym przede wszystkim się zajmuje?
2: Leszczyńskie Centrum Biznesu ma wspierać przedsiębiorców, ma pomagać im rozwijać swoje biznesy, ale my też mamy inspirować do tego, żeby te biznesy powstawały. W związku z czym zaszczepianie tej potrzeby przedsiębiorczości od najmłodszych lat jest dla nas bardzo ważne i w związku z tym powstał projekt Młodzieżowych Inkubatorów Przedsiębiorczości, w ramach którego ten Festiwal Nauki dzisiaj jest zorganizowany.
1: Wspominała Pani Prezes o ciekawych prelekcjach. Czego można się dowiedzieć dzisiaj?
2: Za chwileczkę będzie prelekcja znanego pana profesora Marka Kaczmarzyka, który powie o tym, jak pamięć działa w naszym mózgu. Później będzie coś z genetyki sądowej, także niesamowite rzeczy oraz astronomia i kosmos. To, co nas, wydaje mi się, wszystkich fascynuje, to, co oglądamy na filmach, możemy dzisiaj w sposób taki namacalny też dotknąć i posłuchać.
3: 10 osób zatrzymali w 2 dni gostyńscy policjanci. 8 z nich było poszukiwanych, wśród nich 21-latka z Dolnośląskiego i 17-latek. Kto i za co, mówi Monika Curyk z Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.
4: 10 osób zostało zatrzymanych przez gostyńskich policjantów w ciągu 2 dni. 8 z nich było poszukiwanych przez sądy lub organy ścigania. Natomiast 2 kolejne zostały zatrzymane podczas kontroli zakładów pracy prowadzonych wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Straży Granicznej oraz pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy. Wśród zatrzymanych było 6 mężczyzn w wieku od 30 do 52 lat, poszukiwanych przez sądy rejonowe na podstawie nakazów do prowadzenia celem odbycia zasądzonych kar. Poszukiwani byli m.in. za kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień, kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości oraz kradzieże. Policjanci zatrzymali również 21-letnią mieszkankę województwa dolnośląskiego, która była poszukiwana w związku z licznymi kradzieżami, których dokonywała m.in. na terenie powiatu gostyńskiego. Kobieta ukrywała się przed wymiarem sprawiedliwości. Po zatrzymaniu usłyszała zarzuty dotyczące popełnienia kradzieży. Kolejną osobą zatrzymaną przez policjantów był 17-letni mieszkaniec powiatu gostyńskiego, który nie powrócił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Za nieletnim wydany został nakaz do prowadzenia. Policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Straży Granicznej oraz pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy prowadzili kontrolę zakładów pracy. Sprawdzono łącznie 20 osób. Wśród kontrolowanych ujawniono 2 obywateli Kolumbii, 29-letnią kobietę i 28-letniego mężczyznę, którzy przebywali na terytorium Polski nielegalnie. Oboje zostali zatrzymani, a następnie przewiezieni do Straży Granicznej. Wobec cudzoziemców skierowano wnioski o wydanie decyzji zobowiązującej ich do powrotu do kraju pochodzenia. Zatrzymania były efektem prowadzonych przez 2 dni działań poszukiwane, ukierunkowanych na ustalenie miejsc pobytu i zatrzymanie osób poszukiwanych przez sądy i organy ścigania.
1: Kierowcy i rowerzyści kursujący między Lesznem a Kąkolewem mogą liczyć na dużą zmianę w organizacji ruchu. Powiat leszczyński pozyskał ponad 3 miliony złotych z funduszy europejskich na budowę nowej drogi dla rowerów wzdłuż ruchliwej drogi krajowej nr 12. Całkowita wartość zaplanowanego przedsięwzięcia wynosi nieco ponad 5,5 miliona złotych. Z tej kwoty nieco ponad 3 miliony stanowi dofinansowanie ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w ramach działania dotyczącego rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Podmiotem prowadzącym inwestycje jest powiat leszczyński. Finansowe wsparcie zadeklarował prezydent miasta Leszna, a pozostałe koszty pokryją powiat leszczyński i gmina Osieczna. Głównym celem projektu jest budowa wydzielonej drogi dla rowerów o długości nieco ponad 5 km wzdłuż krajowej 12 na odcinku od granicy Leszna do Kąkolewa. Nowa leśna trasa ma znacząco podnieść poziom bezpieczeństwa cyklistów. O szczegółach inwestycji mówi burmistrz Osiecznej Sławomir Kosmalski.
5: Daleko od drogi i z jaką nawierzchnią ta ścieżka będzie?
6: No tak, to w miejscu istniejącego dawnego pasa przeciwpożarowego, czyli kilka metrów od drogi, nawierzchnia mieszanka mineralno-żywiczna, tak jak już, no, tylko taka może tam na terenach lasów powstać, oczywiście z obrzeżami betonowymi.
1: Uzupełnieniem trasy będzie budowa w Kąkolewie bezpośrednio przy przystanku autobusowym węzła przesiadkowego typu Park and Ride oraz Bike and Ride. W miejscu tym powstanie 5 miejsc parkingowych dla samochodów, w tym jedno przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, 8 stanowisk dla rowerów, samoobsługowa stacja naprawy oraz energooszczędne 8

0: rocznej kampanii Road for Safety Days. Była to data, w której szczególnie zwracano uwagę na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego i ideę zero śmiertelnych wypadków drogowych. W całej Polsce prowadzone były ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne prędkość, ukierunkowane na egzekwowanie przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości. Nadmierna prędkość pozostaje jednym z najpoważniejszych zagrożeń na drodze. Zbyt szybka jazda ogranicza czas na reakcję, wydłuża drogę hamowania i zwiększa skutki ewentualnego zdarzenia. Dlatego podczas działań policjanci szczególną uwagę zwracali na kierujących, którzy przekraczali dozwoloną prędkość w sposób rażący. Na obwodnicy Borku Wielkopolskiego, na drodze krajowej nr 12, policjanci zatrzymali dwóch kierujących, którzy zdecydowanie przekroczyli obowiązujące limity. Pierwszy z nich, 30-letni mieszkaniec Leszna, kierujący BMW, jechał z prędkością 143 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 70 km na godzinę. Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych, a policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Niedługo później w tym samym miejscu policjanci zatrzymali do kontroli 43-letniego mieszkańca Jarocina, kierującego Skodą. Mężczyzna poruszał się z prędkością 162 km na godzinę przy obowiązującym ograniczeniu do 90 km na godzinę. On również został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych, a jego prawo jazdy zostało zatrzymane. Road Pole Safety Days to nie tylko policyjne kontrole, ale przede wszystkim przypomnienie, że bezpieczeństwo na drodze zależy od zachowania każdego uczestnika ruchu. Tegoroczna kampania odbywa się pod hasłem działań na rzecz bezpieczeństwa i realizacji założeń wizji zero. Dążenia do świata, w którym nikt nie traci życia w wypadku drogowym.
1: Europejskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego trwają do 22 września.
2: Zamiast niebezpiecznego skrzyżowania rondo jest duża szansa, że w przyszłym roku ruszy w Kąkolewie od lat planowana inwestycja. Niebezpieczne skrzyżowanie przy Krajowej 12 ma być zamienione w rondo. Więcej o tym w rozmowie z burmistrzem miasta i gminy Osieczna Sławomirem Kosmalskim.
3: Dokumentacja jest od wielu lat przygotowana. Tu mogę powiedzieć, że rozmawiamy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych o działaniach w Poznaniu i trwa postępowanie zridowskie, które prowadzi wojewoda wielkopolski. Mamy informację, że do końca roku takie pozwolenie zostanie wydane, więc jest duża szansa, że w przyszłym roku takie prace się rozpoczną, ale no, trudno nam jeszcze w tej chwili potwierdzić. Mam nadzieję, że niebawem taką dobrą informację mieszkańcom Kąkolewa będziemy mogli przekazać.
4: A kto by finansował taką inwestycję?
3: To ze środków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, natomiast deklarowaliśmy też wsparcie z poziomu naszego budżetu. Mówimy tutaj o nieodpłatnym przekazaniu gruntów, które stanowią własność gminy, pod przebudowę tej drogi.
1: 3 lata więzienia grożą 28-latkowi zatrzymanemu przez policjantów w Górze. Na widok patrolu coś wyrzucił, a w aucie miał marihuanę. Tłumaczenie, skąd ją ma, nie przekonało mundurowych, mówi Agata Węgrzyn z Komendy Powiatowej Policji w Górze.
5: Mężczyzna oświadczył, że chwilę wcześniej palił skręta. Dalsze czynności wykazały, że w użytkowanym przez 28-latka samochodzie osobowym znajdował się woreczek strunowy wypełniony suszem roślinnym. Mężczyzna wydał go policji dobrowolnie, oświadczając, że zabezpieczone narkotyki kupił legalnie w jednej z aptek na terenie Bydgoszczy, próbując tym samym uśpić czujność funkcjonariuszy.
1: Podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania policjanci ujawnili blisko 34 gramy substancji odurzających w postaci konopi innych niż włókniste. Mężczyzna przyznał się do posiadania znacznej ilości narkotyków, nie szukając kolejnej wymówki, dodaje policjantka. 28-letni mieszkaniec powiatu bydgoskiego usłyszał zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zagrożone są karą do 3 lat pozbawienia wolności.
2: Nawet kilkaset tysięcy złotych rocznie trafia z budżetu Leszna na naprawę zniszczeń powodowanych przez wandalizm. Samorząd apeluje do mieszkańców o współodpowiedzialność za miejską przestrzeń i reagowanie na dewastację wspólnego mienia. Problem dotyczy m.in. parków, placów zabaw czy terenów rekreacyjnych, które bardzo szybko po przeglądach i naprawach znów stają się celem niepotrzebnych dewastacji. Temat utrzymania infrastruktury oraz kosztów usuwania szkód staje się stałym wyzwaniem dla władz miasta i lokalnych zarządców. Prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki zwraca uwagę, że dbanie o stan rekreacyjnych zakątków wymaga zaangażowania całej lokalnej społeczności, a niepotrzebnie wydawane finanse mogłyby zasilić zupełnie inne cele.
6: Mamy pewną wspólną odpowiedzialność za tą przestrzeń, dlatego że myślę, że pewnie podyskutujemy na temat tego, w jaki sposób powinniśmy utrzymywać i tereny zielone, i place zabaw. Myślę, że doświadczamy tego jako miasto, doświadcza tego również stowarzyszenie, które czuje się gospodarzem tych obiektów. My zawsze co roku, na początku roku sprawdzamy, przegląd robimy tych wszystkich obiektów. One są sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa, pod kątem estetyki.

0: Natomiast niestety po jakimś czasie, czasami niedługim, wyglądają tak. I chciałbym tutaj powiedzieć, że to jest nasza wspólna odpowiedzialność, żeby zwracać uwagę, żeby starać się dbać o to, bo to się samo nie zrobiło. Więc myślę, że warto jest, żebyśmy też, no myślę, że akurat tutaj dla obecnych nie musimy tego w sposób szczególny podkreślać, natomiast mieszczeleśnie ze względu na akty wandalizmu, czyli łamanie drzew, właśnie tego typu rzeczy, wydajemy bez sensu w ciągu roku kilkaset tysięcy złotych. To są naprawdę pieniądze, które mogłyby pójść na dużo bardziej potrzebne zadania czy inwestycje.
1: Przykłady bezmyślnego niszczenia infrastruktury widać w całym mieście. Całkiem niedawno dochodziło do sytuacji, gdzie świeżo wyremontowane altany, ławki czy urządzenia do rekreacji w miejskich parkach zostały pomalowane farbą zaledwie kilka dni po oddaniu do użytku. Choć w wielu miejscach sprawców udaje się namierzyć dzięki kamerom miejskiego monitoringu, a kosztami obciążani są sprawcy lub ich opiekunowie, to sam proces przywracania porządku pochłania czas i zasoby. Władze apelują, aby nie pozostawać obojętnym na akty wandalizmu i zgłaszać każde niepokojące zdarzenie odpowiednim służbom. To nasz letni hit. Plaża w Sierakowie na dawnym poligonie przyciąga gości nie tylko z Rawicza. O tym, jak wyglądał sezon już kończący się właśnie na plaży na dawnym poligonie, rozmawiałem z burmistrzem miasta i gminy Rawicz, Grzegorzem Kubikiem.
2: Było też troszkę takich kontrowersji związanych z tym, że tam miała się pojawić duża inwestycja w postaci takiego budynku hotelowo-gastronomicznego. Temat upadł na dobre.
3: Tak, no tutaj był też jeden z moich pomysłów, żeby tam na stałe umiejscowić gastronomię i przy okazji też i hotel. Ci, którzy byli na tym terenie, to wiedzą, że ten potencjał jest olbrzymi. Ci, którzy nie byli, to zapraszam, żeby poligon Sierakowie, nowy poligon Sierakowie odwiedzić. Ale no, chcieliśmy wydzielić tam powierzchnię około 1 hektara, sprzedać w przetargu pod działalność hotelarsko-gastronomiczną. Mieszkańcy stwierdzili, że to będzie im przeszkadzać. Inni mówili, że zatraci się tą atmosferę, która dzisiaj jest poligonu. Nie upierałem się przy swoich pomysłach. Uszanowaliśmy tutaj wolę mieszkańców, zrezygnowaliśmy z tego przetargu. Tam jest w tej chwili restauracja, działa, ale no, ona jest jakby inna, mniejsza i to nie o to chodziło, ale dobrze, że w ogóle jest.
2: Miejsce popularne w ciągu...
3: Bardzo popularne, bo nie tylko przez Rawiczan odwiedzane, ale odwiedzane przez ludzi Krotoszyn, Kostyń, nie wiem, tutaj cała część sąsiadująca z nami Dolnego Śląska, ale nie tylko wakacje, bo przez cały rok, dlatego że mamy tam dużo miejsc spacerowych i innych do uprawiania aktywności fizycznej.
1: Eskaleszno News. To jest magazyn reporterów Radio Eskaleszno. Zapraszam, Tomek Szymlet. Ponad 30 stref zdrowia, blisko 50 darmowych atrakcji. Już 19 września w Parku Johnstona w Lesznie rusza Festiwal Najmocniejszych. Dlaczego tam warto się wybrać? Jakie dokładnie atrakcje tam czekać na nas będą? O tym organizatorka Kasia Plewka-Chyżyńska.
4: Już 19 września w Parku Johnstona w godzinach od 11 do 17 organizujemy dla wszystkich mieszkańców Leszna Festiwal Najmocniejszych. Co to jest i dla kogo jest Festiwal Najmocniejszych? Jeśli ostatni raz odwróciliście się przez ramię bez bólu jakoś w podstawówce, a potem spadł na was ciężar życia, wiecie, tak dosłownie i w przenośni, i gdzieś po drodze zapomnieliście, że ciało i umysłowi należy się chwila uwagi, ten festiwal, czyli Festiwal Najmocniejszych, jest właśnie dla was. Co będzie się działo w Parku Johnstona tego 19 września? Zaanektujemy połowę Parku Johnstona, czyli tego parku naprzeciwko szkoły numer 7 pływalni, i stworzymy tam ponad 30 przestrzeni zdrowia i blisko 50 bezpłatnych aktywności. 50 aktywności dla waszego ciała, ducha i po prostu radości, żeby się zbadać, zadbać o siebie, poczuć się chwilę dobrze, zatrzymać się. Nie sposób wymienić tych 50 bezpłatnych aktywności, ale co czeka m.in. w Parku Johnstona? Bezpłatne USG tarczycy dzięki Fundacji Mocni na Starcie. Komory hiperbaryczne, fizjoterapeuci, którzy będą oferowali po pierwsze konsultacje, po drugie darmowe masaże, rozmowy na jeden, mnóstwo rzeczy. Trenerzy sprawdzą waszą mobilność, będziesz mógł sprawdzić, czy który trening jest dla ciebie, czy wolisz na przykład trening siłowy, czy trening z Polonią 1912 z Leszna, która też będzie z nami. Optometrystka sprawdzi widzenie, a kosmetolog stan cery. Będzie można ćwiczyć, praktykować jogę, pilates, tai chi, ale i zumbę, czyli takie bardziej aktywne formy ruchu. Mamy też psychologów, logopedów. Rzeczywiście bardzo, bardzo trudno nam wymienić wszystkie te aktywności. Będzie też ogromna strefa dla dzieciaków, ale wiecie, taka strefa trochę inna niż wszystkie. Dzieciaki poczują się tam dobrze, zwolnią, będą muzograjki, sensoplastyka, zajęcia umuzykalniające. Nie będzie dmuchańców, nie będzie malowania buziek, ale chcę pokazać, że dziecko bez tych zastrzyków dopaminowych również jest w stanie dobrze się poczuć, dobrze się bawić i może ten układ nerwowy nieco im zwolni, czego wielu rodziców by sobie rzeczywiście życzyło. Oprócz namiotów stref zdrowia będzie też jeden namiot poświęcony panelom. Panele dyskusyjne, rozmowy z fenomenalnymi gośćmi. My zaprosimy Łukasza Wróbla, czyli motylo mnogo ultramaratończyka, który opowie nam o tym, jak dokonuje rzeczy niemożliwych i czy ciało ludzkie ma jakiekolwiek ograniczenia. Będą też dwa panele związane z ciałem. Pierwszy panel związany jest z ciałożyczliwością, czyli jak zacząć akceptować to swoje ciało takie, jakim jest, jak to zrobić, żeby stało się twoim kumplem, a nie wrogiem. I też myślę, że bardzo ciekawe spotkanie. 5 mitów dietetycznych, które rujnują ci życie. Bo spotkałam się z empatyczną dietetyczką Marią Salicką i rzeczywiście już na pierwszej rozmowie obaliła mi 2 mity, z którymi żyłam już od dawna, więc może rzeczywiście nieprawdą jest, że nie można jeść po 18. Tego dowiecie się na panelu z empatyczną dietetyczką. To i wiele, wiele innych w Parku Johnstona. Jeszcze raz, 19 września, Park Johnstona w godzinach 11-17. Festiwal najmocniejszych. Ubierz się wygodnie, to ważne, żeby poćwiczyć tai chi czy zumbę, więc dress code myślę, że taki dresiarsko-leginsiarski. I podłącz się do zdrowej energii razem z nami. Stwórzmy z tego piękną, zdrową tradycję Leszna, że zawsze we wrześniu wspólnie dbamy o zdrowie i dobrostan. Do zobaczenia.
1: Czy mieszkańcy Leszna korzystający z samochodów w leasingu zyskają prawo do abonamentu parkingowego? Wszystko wskazuje na to, że tak i to już niebawem. Rada Miejska Leszna uznała za zasadną petycję w sprawie zmiany przepisów w strefie płatnego parkowania. Dotąd w gorszej sytuacji były osoby zameldowane w strefie, które jeździły autami leasingowymi na spółki prawa handlowego. Choć spełniały wymogi, nie mogły kupić abonamentu mieszkańca, w przeciwieństwie do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Autorka petycji zwróciła uwagę na nierówne traktowanie kierowców w identycznej sytuacji i zawnioskowała o zmianę zasad. Leszczyńscy radni oraz członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zgodzili się z tą argumentacją. Samo uznanie petycji nie zmienia jednak przepisów automatycznie. Aby nowe zasady weszły w życie, prezydent miasta musi przygotować projekt nowej uchwały zmieniającej regulamin parkowania, którą następnie uchwali Rada. Radni zaznaczają jednak jednocześnie, ich celem jest doprowadzenie do rzeczywistej zmiany przepisów dla mieszkańców, a nie tylko formalne zamknięcie sprawy. Zabytkowy dworzec kolejowy w Konkolewie powoli zyskuje nowe życie. Po latach starań gmina Osieczna przejęła obiekt od spółki PKP Nieruchomości. Samorząd nie tylko zabezpieczył już niszczejący budynek, ale równolegle prowadzi dużą przebudowę sąsiedniej infrastruktury. W rejonie stacji trwają prace drogowe, a w samym obiekcie najprawdopodobniej powstaną w przyszłości 2 izby pamięci. Przekazanie nieruchomości trwało kilka lat, bo gmina musiała czekać na zakończenie kolejowych inwestycji w rejonie stacji. Gdy PKP wydzieliło działkę dworcową oraz ulicę dworcową, samorząd od razu przeszedł do działania. Pierwszym krokiem było zabezpieczenie dachu zabytkowego obiektu, by zatrzymać jego dalszą degradację. Wewnątrz dworca trwają już prace koncepcyjne nad jego adaptacją. Plan zakłada utworzenie 2 przestrzeni muzealnych. Pierwsza przypomina armię Hallera, dla której Konkolewo było pierwszym przystankiem w Polsce. Druga strefa zostanie poświęcona powstaniu wielkopolskiemu i walkom, które toczyły się bezpośrednio wokół stacji. Rewolucja obejmuje jednak nie tylko sam budynek. Trwa właśnie kompleksowa przebudowa ulicy Dworcowej. Powstaje tam całkowicie nowa nawierzchnia oraz chodnik, które połączą ulicę Sosnową z Rydzyńską. Całość dopełni montaż 8 nowych masztów oświetleniowych, co ma zdecydowanie poprawić bezpieczeństwo w tej części Konkolewa. To będzie święto organizacji pozarządowych, ale nie tylko. Od 20 do 26 września w Lesznie odbywać się będzie festiwal FIKA. Co to takiego? O tym prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki.
5: Od wielu już lat wrzesień to był ten miesiąc, w którym w sposób szczególny prezentowały się organizacje pozarządowe. Do ubiegłego roku funkcjonowaliśmy w ramach takiego tygodniowego festiwalu Aktywne Obywatelskie Leszno. Natomiast w tym roku postanowiliśmy zrobić taki rebranding tego, co było do tej pory, ale też z takimi elementami, które nie występowały wcześniej. Stąd już dzisiaj bardzo serdecznie zapraszam Państwa na FIKĘ, na nasz nowy produkt aktywności mieszkańców związanych nie tylko z samymi stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, ale również tym wszystkim, co w ramach tego tygodnia dzieje się, w ramach dni, które obchodzimy w Polsce, czy nawet na całym świecie. Myślę, że o szczegółach, o tym, skąd wzięła się ta nazwa, najlepiej opowiedzą pracownicy Wydziału Spraw Społecznych, którym teraz oddaję głos.
1: Kinga Czarnecka, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych w Lesznie.
6: To będzie festiwal inicjatyw kooperacji i aktywności. Nazwa może się kojarzyć od fikania, czyli też sobie będziemy fikać na jednym z wydarzeń, które będzie miało miejsce w ramach tego tygodnia, ale też wywodzi się z kultury szwedzkiej, czyli spędzania czasu, nawiązywania relacji. W Szwecji to jest głównie przy kawie, przy cynamonce. My rozszerzamy tą formułę, chcemy spotykać się z naszymi mieszkańcami, razem z zaangażowanymi organizacjami i uczyć nowych tego zaangażowania. Chcemy zaprosić też młodzież, żeby właśnie zaczęła też aktywnie uczestniczyć w życiu miasta. Tydzień będzie bardzo bogaty w wydarzenia, nawet troszeczkę więcej niż tydzień, ale jeśli chodzi o ten... Codziennie będzie jakieś wydarzenie. Zaczynamy bardzo dużym wydarzeniem, czyli wielkim festynem aktywności. Tutaj Kasia może opowiedzieć, bo co roku uczestniczyła w targach, właśnie tak zwanych targach organizacji pozarządowych. Będzie piknik rodzinny i wiele atrakcji. Między innymi też w tym roku szczególnie rozbudujemy strefę zdrowia. Wrzesień jest miesiącem profilaktyki, więc chcemy też tutaj zaproponować mieszkańcom możliwość przebadania w różnych aspektach. A więcej na temat też pikniku opowie Kasia.
7: Tak jak wcześniej zostało wspomniane. Zaczynamy generalnie cały festiwal wielkim festynem aktywności i tutaj możemy spodziewać się przede wszystkim różnych stref. Jest to tak, jak wcześniej wspomniała Kinga, po prostu strefa zdrowia, która jest najbardziej, że tak powiem, tutaj będziemy ją promować, bo chcemy, żeby mieszkańcy skorzystali jak najbardziej z takich profilaktycznych badań. Będzie oczywiście strefa dla dzieci, każdy znajdzie coś dla siebie, będą dmuchańce. Przede wszystkim nasze kochane organizacje pozarządowe z Leszna, które będą się wystawiać i również zaangażowane społecznie firmy, także to będzie na Alei Gwiazd Żużla od 11 do 15 w niedzielę 20 września. Kolejną rzeczą są sąsiedzi, które odbędą się we wtorek.
6: Tak, chcemy, to jest też Międzynarodowy Dzień Pokoju, ale nie chcemy tak sztampowo, apelowo obchodzić tego dnia. Chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców, bo w mieście Lesznie mieszkają nie tylko my Polacy, ale również osoby innych narodowości, więc przy współudziale tutaj bardzo się zaangażuje CAT, czyli Centrum Aktywności Twórczej, z ich wolontariuszami, ludźmi z innych krajów, którzy mieszkają w Lesznie i też chcą stworzyć razem z nami tą społeczność i działać na rzecz miasta Leszna. Będzie teatrzyk dla dzieci, będą różne aktywności właśnie bardziej skierowane, takie rodzinne i dla dzieciaków. Odbędzie się to na rynku. 22 września jest Dzień Europejski Dzień Bez Samochodu. Pan prezydent wyruszy z ochotnikami na rajd rowerowy. Z uwagi na to, że właśnie Dzień Bez Samochodu, chcemy zachęcić mieszkańców, żeby wsiedli na rowery, żeby też skorzystali z komunikacji miejskiej, bo pan prezydent podjął decyzję o tym, że w tym dniu komunikacja miejska będzie bezpłatna dla mieszkańców. Więc chcemy tutaj zachęcić do tego, żeby właśnie korzystać z tych form komunikacji.
1: Plac targowy w Rawiczu zmieni się nie do poznania. Ponad 1,5-hektarowy teren przy ulicy Karola Marcinkowskiego czeka gigantyczna metamorfoza. Rawiccy radni poznali właśnie pierwsze, niezwykle śmiałe koncepcje modernizacji tego miejsca. Projekt przygotowany przez lokalną firmę architektoniczną PUB Stachowscy zakłada, że targowisko przestanie być wyłącznie placem handlowym, a stanie się nowoczesnym, wielofunkcyjnym centrum, które ma tętnić życiem przez cały rok. Obecny plac targowy to dla wielu mieszkańców przede wszystkim miejsce porannych, weekendowych zakupów, które po godzinach handlu zupełnie zamiera. Nowa koncepcja ma to diametralnie zmienić. Architekci zaplanowali przestrzeń o powierzchni ponad 1 hektara i 600 arów w taki sposób, by służyła lokalnej społeczności przez 7 dni w tygodniu. Infrastruktura handlowa przejdzie prawdziwą rewolucję. Wstępne założenia przewidują budowę nowoczesnego, zadaszonego do niemal 100 stałych stanowisk handlowych oraz przygotowanie około 200 kolejnych miejsc targowych na otwartym placu. Dla wygody kupujących i sprzedawców powstanie również nowoczesny budynek gastronomiczny z zapleczem technicznym i ogólnodostępnymi toaletami, a także wielofunkcyjny obiekt przeznaczony na rekreację i usługi. Pomyślano także o kierowcach. W planach jest zabezpieczenie ponad 100 miejsc parkingowych. Całość ma być otoczona zielenią, która płynnie wpisze się w sąsiedztwo reprezentacyjnych plant Jana Pawła II. Dynamicznego charakteru inwestycji dodaje fakt, że rynek ma pełnić funkcje kulturalne. Będzie można tam organizować koncerty, wydarzenia społeczne oraz imprezy plenerowe. Władze miasta tonują jednak nastroje i przypominają, że to dopiero pierwszy wstępny etap prac projektowych. Przed samorządem najtrudniejsze zadanie, czyli spięcie budżetu i znalezienie zewnętrznego dofinansowania, co wprost przyznaje burmistrzowi Grzegorz Kubik.
8: Pomysł jest zawsze, projekty są, tylko pieniądze znaleźć.
1: Przedstawiona radnym koncepcja stanowi teraz punkt wyjścia do szerszej dyskusji. W najbliższych miesiącach urzędnicy zajmą się dokładną oceną możliwości realizacyjnych oraz dopracowaniem technicznych funkcji obiektu, by rewitalizacja centrum miasta stała się faktem. Wizualizację modernizacji Placu Targowego w Rawiczu zobaczycie na naszej stronie leszno.sk.pl. Pogonia Leszno stawia na młodość i inwestuje w zagraniczne talenty. Najbardziej utytułowany klub żużlowy w Polsce oficjalnie zakontraktował 4 nowych, niezwykle obiecujących zawodników. Wieloletnie umowy z Bykami podpisali Ukrainiec Arseni Mykulchyn, Słowak Marek Ziman, Duńczyk Elias Jamil Jansen oraz Słoweniec Gregor Zorko. Wszyscy zwrócili na siebie uwagę sztabu szkoleniowego podczas sierpniowego Unia Leszno Camp. Nowi żużlowcy to ścisła czołówka młodzieżowa w Europie. Duńczyk Jansen ma już na swoim koncie brąz Mistrzostw Świata SGP3 oraz brązowy medal Mistrzostw Europy w klasie 250 cm3. Dobrymi występami na międzynarodowej arenie mogą pochwalić się także Ziman i Mykulchyn. Natomiast Słoweniec Zorko błyszczał niedawno m.in. w Czechach i na torze w Krśko. Nowi zawodnicy zyskają w Lesznie pełne wsparcie oraz szanse na starty w rozgrywkach U24 Ekstraligi. Jak podkreśla dyrektor sportowy klubu Rafał Dobrowolski, podpisane umowy to efekt nowej strategii szkoleniowej. Unia przygotowuje się do sporych zmian. Zimą szkółka przejdzie reorganizację, by skupić uwagę i nakłady na najbardziej perspektywicznych adeptach. Przed sezonem 2027 kadra juniorów w klasie 500 cm3 może liczyć nawet 14 zawodników, co ma przełożyć się na zdecydowanie lepsze wyniki leszczyńskiej młodzieży w najbliższych latach. Zachęcam Was gorąco do tego, żeby zajrzeć w internetach na naszą stronę internetową. Zwie się ona leszno.sk.pl. Mamy tam dla Was zdecydowanie więcej newsów, bardzo ciekawe galerie zdjęć, materiały audio oraz wideo. Na pewno warto, na pewno znajdziecie coś dla siebie ciekawego. Natomiast, żeby trzymać cały czas rękę na pulsie wydarzeń z Leszna, z regionu, z okolicznych powiatów, warto też obserwować, polubić nasz profil facebookowy SK Leszno News.
9: SK Leszno News.
1: To jest magazyn reporterów Radio SK Leszno. Zapraszam, Tomek Szymlet, a zaczynamy ciekawą informacją, którą przedstawił mieszkańcom Zatorza podczas spotkania prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki. Informacja dotycząca aktualnie trwających inwestycji i tych planowanych. Będzie też co nieco o zieleni na dzielnicy. Posłuchajcie.
0: To jest nowa droga do pływania Akwabit. Bardzo mi zależało na tym osobiście, żeby ten teren, który jest bezpośrednio przed kościołem świętego Józefa, żeby tam nie ograniczyć tej inwestycji wyłącznie do budowy jezdni, chodnika, ale żeby to stało się takie piękne miejsce w Leszno, takie właśnie pełne zieleni, nowych miejsc parkingowych. I tutaj Państwo widzicie, że bezpośrednio przed kościołem świętego Józefa mamy taką przestrzeń zieloną, która w razie czego może służyć jako dodatkowe miejsce parkingowe, ale co do zasady będzie raczej takim placem, przed którym można będzie sobie przyjść, odpocząć, może pokontemplować, pomodlić się, to w zależności kto jakie ma potrzeby. Nowy przebieg drogi, bardzo łagodny, w kierunku napływania i jednokierunkowy ruch przy samym kościele. Tutaj wiemy, że nawet podczas mszy, gdzieś tam, zwłaszcza w tym okresie letnim, bardzo wiele osób stoi na zewnątrz, więc chcemy troszeczkę uspokoić ten ruch, tak żeby on nie był tutaj bezpośrednio dwukierunkowy, więc jak będziemy chcieli jechać do kościoła, to będziemy musieli jechać sobie co tędy i ewentualnie na ten parking kościelny, albo na ten nowy parking, który jest projektowany wjechać, a wyjazd już będzie w kierunku na ulicę Wyszyńskiego. Też bardzo się cieszę, dziękuję panu inżynierowi za zaangażowanie. Bardzo się cieszę, że ta koncepcja również uzyskała pozytywną opinię księdza proboszcza, bo tak jak wspomniałem, no to budujemy tam przestrzeń przede wszystkim dla państwa. No to jest to, co już troszeczkę wyprzedziłem, tak? Te kolejne ulice, które zostaną utwardzone, więc mówimy tutaj o ulicy Puławskiego. Tu w tej chwili jest zmieniony chodnik, więc będziemy wymieniać tylko nawierzchnię jezdni. Jeżeli chodzi o ulicę Pankiewicza, to będzie ten odcinek tutaj do tej podkówki, tak? Czyli ten pierwszy etap. Ulica Serbska w całości, bez Dera Papowskiego też do ulicy Bojanowskiego i ulica Mierzyńskich też do ulicy Bojanowskiego. To jest coś, co będzie ponadprogramowo zrealizowane, ale wydaje się, że przy tak dużej inwestycji, jaką jest przebudowa ulicy Święciechowskiej, te wszystkie połączenia również powinny być zrealizowane. Przy współpracy z gminą Święciechowa zdecydowaliśmy się przekazać kwotę 560 tysięcy na modernizację ulicy Pilotów. To jest faktycznie, formalnie Święciechowa. Natomiast państwo doskonale wiecie, że zaraz dalej znajduje się całe osiedle domków już na terenie miasta Leszna, a więc to jest taka inwestycja, która z całą pewnością będzie służyła i tej części święciechowskiej, i tej części leszczyńskiej. To, co jest tutaj też na Zatorzu, myślę, co jest warte podkreślenia, to jest również wsparcie samorządu miasta Leszna. To jest decyzja radnych Rady Miasta Leszna, aby przekazać dofinansowanie dla gminy Święciechowa, która jest inwestorem. Podobnego dofinansowania dokonał powiat leszczyński. I pierwszy etap ścieżki rowerowej w kierunku Lasocic jest już budowany. Państwo jadąc w kierunku Wschowy na pewno go dostrzegacie. W tym roku ten odcinek, w kolejnych latach odcinek od węzła już w kierunku właśnie Lasocic. Po sąsiedzku, w ramach modernizacji szkoły podstawowej nr 9 jest również zaprojektowana i realizowana inwestycja w postaci Centrum Aktywności w Zatorze. Tutaj mamy wizualizację, jak to będzie wyglądało. To już są wizualizacje takie, powiedziałbym, no dość dokładne. To ma być ładna przestrzeń, taka w takich stonowanych kolorach. Z jednej strony będzie filia biblioteki, a więc ona stanie się bardziej dostępna. Dzisiaj trzeba wejść jednak na piętro, to może troszeczkę jest dla niektórych no, sytuacja nie do przejścia, dosłownie w przenośni. Więc tutaj w tej przestrzeni będzie filia biblioteczna i przestrzeń, w której będziemy chcieli zrobić właśnie takie centrum, w którym mam nadzieję przede wszystkim zaopiekuje się Stowarzyszenie Zatorze, w którym określimy sobie razem, jakie funkcje, czy to ma być klub seniora, czy to ma być klub młodzieżowy, czy może do południa inne funkcje po południu. O tym będziecie Państwo decydowali jako mieszkańcy Zatorza. Mamy już w zasadzie projekt techniczny przebudowy ulicy Kosmonautów. Powiat leszczyński w tym roku nie wystąpił o dofinansowanie ze środków rządowych na modernizację ulicy Kosmonautów. Ale jesteśmy, mówiąc wprost, dogadani, że w momencie, w którym powiat leszczyński złoży wniosek o dofinansowanie modernizacji ulicy Kosmonautów, tam zgodnie z projektem ma powstać ciąg pieszo-rowerowy, to byłoby takie spięcie pewną klamrą tej komunikacji pieszej i rowerowej, to wtedy my przystępujemy do modernizacji tej naszej części ulicy Kosmonautów. To, co jest planowane na ten rok, jesteśmy już po przetargu, to jest budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Gryczanej i w ulicy Zbożowej. Częściowo, bo na Zbożowej do połowy to oświetlenie jest, w drugiej połowie tego oświetlenia nie ma. To, co się dzieje na Zatorzu, to również modernizacja elektrociepłowni, budowa biomasowa. Koszt 150 milionów, jej tak pewnie może nie widać z zewnątrz, natomiast inwestycja rzeczywiście kosztochłonna, która ma zagwarantować odpowiedni wskaźnik ekologiczny, który pozwoli nam troszeczkę obniżyć, czy nie podwyższać, może nawet tak podwyższyć cenę za dostarczone ciepło. Jakie są wyzwania? No, proszę Państwa, na pewno, ale to może już oddam głos pani Natalii Grobelnej, która jest pełnomocnikiem do spraw zieleni, bo nie ukrywam, że zieleń jest pewnym oczkiem w tej chwili. My mówimy bardzo często o budowie czegoś, tworzeniu nowego, natomiast musimy mieć w pamięci, że jak coś stworzymy, to potem jeszcze trzeba to utrzymać i w tym kontekście pani Natalia.
10: Jeżeli chodzi o zieleń, miasto Leszno realizuje zadania własne gminy w zakresie utrzymania porządku, utrzymania pielęgnacji i budowy terenów zieleni. Ogromna liczba terenów zieleni, które miasto posiada i trudności pewne w utrzymaniu ich na poziomie takim, który by odpowiadał każdemu z nas. Wiadomo, że każdy ma trochę inne potrzeby, każdy ma trochę inne doświadczenia. Utrzymanie terenów publicznych zieleni jest odmienne od utrzymania naszych ogrodów przydomowych. Dlatego czasami trudno jest zrozumieć pewne działania, które podejmujemy. Natomiast dbałość o zieleń miejską, tak jak pan prezydent zaznaczył, jest bardzo istotna. I przede wszystkim pod kątem utrzymania bezpieczeństwa. bezpieczeństwa mieszkańców, bezpieczeństwa mienia. Zmienia się klimat, zmieniają się różne uwarunkowania, które wpływają również na to, że ta przyroda bywa czasem niestabilna. Jeżeli chodzi o dzielnicę Zatorze, wykonujemy koszenie. Planowane jest czterokrotne wykoszenie terenów zielonych. To jest zieleń i w pasach drogowych, i zieleń publiczna. Skwery, parki, które są w dzielnicy Zatorze. Jesteśmy już po trzecim koszeniu. Zostało nam jeszcze jedno, które planujemy rozpocząć na przełomie końcówka września. I będzie to koszenie, które przygotuje trawniki do kolejnego sezonu. Powierzchnia koszenia w dzielnicy Zatorze i Międzytorze to ponad 60 tysięcy metrów kwadratowych. To jest bardzo duża powierzchnia, którą staramy się regularnie kosić. Zaczynając też od tych miejsc, które wymagają zachowania stref bezpieczeństwa w strefach skrzyżowań, tak żeby obniżyć zarówno i krzewy, i trawy, żeby była zachowana widoczność przy przejazdach. Dbanie o zieleń to nie tylko koszenie, tak jak na poprzednim slajdzie było zdjęcie przycinania żywopłotów, to jest również usuwanie gatunków inwazyjnych. W przypadku gatunków inwazyjnych takim drzewem jest bożodrzew gruczołowaty, który rośnie przy ulicy Okrzei. Mamy dwa stanowiska tego gatunku na terenie miasta. To jest przy szkole podstawowej numer 12 i akurat przy ulicy i również przy ulicy Okrzei. Tutaj mamy 8 drzew tego gatunku. Gatunek inwazyjny to jest taki, który może powodować wypieranie naszych rodzimych gatunków. Usuwanie gatunków inwazyjnych też jest o tyle istotne, żeby mogły rosnąć nasze rodzime gatunki, które też budują naszą odporność na zmiany klimatu. Prace zaplanowane na czwarty kwartał 2026 roku po zrzuceniu liści, tak żeby można było też bezpiecznie przeprowadzić te prace. Dużo mniejsza jest masa drzew, które nie mają liści do usunięcia. Wyzwania z zakresu publicznych terenów zieleni i miejsc rekreacji, jak już pan prezydent słusznie zauważył i chyba wszyscy też mieszkańcy to obserwują, również i ja, Stowarzyszenie Zatorze bardzo prężnie działa. Powstaje dzięki państwa inicjatywie sporo miejsc, z których korzystać mają dzieci, młodzież, seniorzy, wszyscy mieszkańcy tej dzielnicy. W niektórych miejscach obserwujemy mniejsze zainteresowanie i mniej użytkowników, dlatego dokonujemy pewnych analiz, bo chcielibyśmy, żeby te tereny były z dbałością zachowane. Natomiast w pewnych miejscach jest to trudne i duże wyzwanie, żeby utrzymać te przestrzenie, tak jakbyśmy chcieli, żeby było to zachowane. Czyli nisko przystrzyżone trawniki, zawsze uzupełniony piasek, czy urządzenia, które są ciągle sprawne. Na jednym ze zdjęć jest przystopek, również wykonany w ramach budżetu obywatelskiego, zlokalizowany przy ulicy Wolińskiej, który jest miejscem, które wymaga jeszcze poprawy, tak, żeby było przyjemniej i korzystnie z niego korzystać. Przy dosyć ruchliwej ulicy chcielibyśmy, żeby pojawiła się jeszcze dodatkowo jakaś osłona, tak żeby odizolować użytkowników od tych przestrzeni, od ulicy. Jeżeli chodzi o estetykę dzielnicy, dzięki pracom społecznym, również osób skazanych, które wykonywane są przy koordynacji Straży Miejskiej, ale również Miejskiego Zakładu Zieleni, zostały oczyszczone, czy są na bieżąco oczyszczane trawniki, ścieżki rowerowe, ścieki przydrożne. Zieleń ma to do siebie, że ciągle rośnie. Tak? I coś, co wykonamy w pewnym okresie, wymaga powtarzania prac. Tak jest nie tylko z trawnikami, z krzewami, które tniemy dwa razy do roku, ale można by było tak naprawdę ciąć i kilka razy do roku, tak? Z drzewami.

0: Są liście, które spadają jesienią i trzeba grabić, więc tych prac przy zieleni zawsze jest sporo, ale dzięki właśnie koordynacji prac przez Straż Miejską i Miejski Zakład Zieleni i współpracę możemy takie miejsca też doprowadzać do porządku.
1: Czy to będzie najbardziej wzruszający spektakl w nowym sezonie Teatru Miejskiego w Lesznie? Październikowa premiera na leszczyńskiej scenie zapowiada się na jedno z najbardziej poruszających wydarzeń teatralnych nadchodzących miesięcy. Sztuka powstaje z inicjatywy i we współpracy z Hospicjum Kolory, stanowiąc ważny element obchodów dziesięciolecia tej instytucji. O tym, czego można się spodziewać na scenie, mówi Agnieszka Gołaszewska z Teatru Miejskiego w Lesznie.
2: No i tutaj właśnie się robi poważnie, ponieważ ten spektakl będzie dotyczył tego, czym zajmuje się hospicjum na co dzień, czyli towarzyszeniu osobom chorym, towarzyszeniu nie tylko pacjentom, ale i ich rodzinom w tych trudnych chwilach, których oni doświadczają. Więc to będzie spektakl bardzo prawdziwy, z ogromną dawką emocji, ale myślę, że bardzo potrzebne, ponieważ jak bardzo byśmy nie odwracali oczu od tej tematyki i jak bardzo nie próbowalibyśmy tego traktować jako temat tabu, no to to jest prawdziwe i to jest coś, co dotyka nas wszystkich absolutnie bez wyjątków, więc to będzie bardzo ważny, bardzo potrzebny spektakl.
3: A hospicjum jest zaangażowane w postaci tego, żeby nam występować na scenie, na przykład jako aktorzy, czy w jakimś...
2: Nie, nie występują w spektaklu zawodowi aktorzy, natomiast hospicjum jest naszym partnerem, w tym właściwie pomysłodawcą troszeczkę, bo jest to związane z jubileuszem dziesięciolecia funkcjonowania właśnie Hospicjum Kolory i oni są też naszymi konsultantami w dużej mierze, bo staramy się jak najbardziej wiernie i jak najbardziej prawdziwie o tej sytuacji i o tej historii opowiedzieć.
1: Od 1 lipca tego roku działa w Lesznie pierwszy miejski żłobek Miś. Choć placówka przyjmuje najmłodszych mieszkańców, samorząd od początku traktował ten etap jako wstęp do kompleksowej modernizacji obiektu. Miasto zapowiada gruntowną przebudowę, aby docelowy standard opieki był na miarę XXI wieku. Prace będą jednak wymagały dużej elastyczności ze strony rodziców, ponieważ wiążą się z koniecznością tymczasowego przeniesienia dzieci w inne miejsce na czas remontu. O szczegółach inwestycji, budżecie oraz przygotowaniach do nadchodzącego przetargu mówi wiceprezydent Leszna Maciej Grabianowski.
4: Wprawdzie to nie jest placówka edukacyjna, ale dzięki radnym Rady Miejskiej do życia powołaliśmy miejski żłobek. Ten żłobek zaczął funkcjonować 1 lipca w istniejącym miejscu przy ulicy Jagiellońskiej. Mamy gotowy projekt, pełnobranżową dokumentację na przebudowę, na modernizację tego żłobka na kwotę 5,5 miliona złotych. Będziemy organizować w najbliższym czasie przetarg. To będzie oczywiście wiązało się z tymczasową wyprowadzką najmłodszych uczestników, ale poradzimy sobie z tym. Jak wszyscy wiemy, jak jest remont, najpierw są utrudnienia, a potem wprowadzimy się do zupełnie nowych przestrzeni, tak aby ten żłobek standardem dorównywał do przedszkola miejskiego nr 12.
1: W poszukiwaniu ciekawych materiałów lokalnych z Leszna, z okolic, z otaczających nasze miasto powiatów, warto zejrzeć na stronę internetową naszą leszno.sk.pl. Tam znajdziecie zdecydowanie więcej materiałów, ciekawych galerii zdjęć, materiały wideo też dla Was mamy, czy też również audio. Warto też śledzić nasz profil facebookowy SK Leszno News.
5: SK Leszno News.
1: To jest magazyn reporterów Radio SK Leszno. Zapraszam Tomek Szymlet, a zaczynamy od Teatru Miejskiego w Lesznie i o planach na nadchodzący, na rozpoczynający, na już rozpoczęty właściwie sezon teatralny, o czym rozmawiałem z Agnieszką Gołaszewską z teatru.
3: Teatr Miejski w Lesznie po wakacyjnej przerwie będzie wznawiał swoją działalność bardzo ciekawym repertuarem spektakularnym. Natomiast zanim przejdziemy do tych nowości, pytanie o to, jak w wakacje, co się tam działo ciekawego, bo działo się dość sporo.
2: Tak, działo się bardzo dużo. Te wakacje, one są takimi wakacjami właściwie dla widzów, natomiast nie są wakacjami dla teatru samego w sobie, ponieważ tam naprawdę cały czas praca wrze pełną parą i okres wakacyjny to jest czas, kiedy my troszeczkę jakby zamieniamy się rolami i oddajemy tą scenę trochę też naszej widowni, czyli chodzi mi tu o działania nasze warsztatowe. tym roku mieliśmy aż 3 grupy wiekowe, które korzystały z naszej oferty warsztatowej. Tradycyjnie były to dzieci, tradycyjnie była to młodzież i pojawiła się w tym roku również nowość, czyli warsztaty dla dorosłych, które prowadził pan Marek Prałat, nasz aktor. I one spotkały się z ogromnym zainteresowaniem.
6: Bo małe grupy pewnie.
2: Nie, małe grupy to jest jakby wymóg, wymóg specyfiki tej pracy, dlatego że to jest praca bardzo indywidualna i tutaj się nie da działać masowo, tak? Więc te grupy faktycznie są ograniczone, jeśli chodzi o ilość uczestników. Natomiast to była taka odpowiedź na potrzebę, która była coraz częściej sygnalizowana gdzieś od naszych mieszkańców, od naszych widzów, że nie tylko dzieci, nie tylko młodzież, ale również dorośli pałają miłością do teatru i to też w takiej formie nie tylko, żeby być odbiorcami, ale żeby stać się twórcami, albo też troszeczkę swoje te aktorskie jakieś zacięcie, które sobie mają móc sobie szlifować pod okiem profesjonalisty. W związku z tym zorganizowaliśmy takie warsztaty i tak jak mówiłam, one naprawdę spotkały się z dużym zainteresowaniem, z bardzo ciepłym przyjęciem, w wyniku czego zresztą są zaplanowane kolejne warsztaty. One będą, to będzie taka grupa cykliczna, która będzie się spotykać dla dorosłych. To za chwileczkę pojawi się na naszych social mediach i na naszej stronie internetowej, na które serdecznie oczywiście zapraszam, żeby zaglądać.
3: Jeszcze tak szybciutko, jeszcze ci przerwę, przepraszam. Jakiś owoc z tych warsztatów, czy dla najmłodszych, czy dla średnio młodych i dla tych starszych był? Jaki spektakl na sam koniec przygotowali? I to jest pierwsza rzecz, od razu chciałem nawiązać do rzeczy drugiej. Czy teatr myśli o tym właśnie, żeby wykorzystywać tych, którzy mają potencjał i żeby z nich coś stworzyć? Bo taka młoda scena Leszno, nie? Ten projekt, on też cały czas funkcjonuje.
2: On cały czas funkcjonuje. On miał teraz swoją premierę kolejną w poprzednią niedzielę. Także będzie też jest zaplanowany na początku października kolejny nabór, kolejny casting do tej właśnie grupy młodzieżowej, także ona działa bardzo prężnie, ta grupa rośnie, ona się staje taką społecznością właśnie młodych ludzi, którzy wśród tego teatru wzrastają i otaczają teatr. Natomiast jeśli chodzi o takie inne te warsztatowe wakacje prowadzone zajęcia, one zawsze z założenia są zakończone takim podsumowaniem w postaci pokazu umiejętności czy czegoś, co dzieci czy młodzież w trakcie warsztatów wypracowały wspólnie, jakieś tworzymy dzieło, które później jest prezentowane. Także tak samo było w tym roku. Były takie pokazy, na które byli zaproszeni widzowie, nie tylko najbliżsi, nie tylko rodzice, nie tylko przyjaciele, ale też były one otwarte dla publiczności.
3: W tym miejscu jeszcze chciałem zapytać, przepraszam, że znów ci przerwę, o teatr pani Ewy Halatyn.
7: Tak.
3: Bo to jest, nie wiem, czy taka troszkę dla was jakby konkurencja, czy wy się wspieracie, czy wymieniacie, bo mówisz o osobach, które są dorosłe i chciałyby na przykład też swoich sił na scenie spróbować. Wiem, że u pani Ewy, gdy się dobrze zagada, to można przyjść na próbę i ona oceni, czy się nadajesz, czy nie, i ewentualnie jakąś rolę można dostać. To jest taka jakby wasza współpraca, że razem tworzycie jakby tę kulturę troszkę?
2: Tak, zdecydowanie. No jakby wszyscy się poruszamy w tym samym obszarze wokół tego samego tematu, natomiast pani Ewa prowadzi Teatr do Imentu, który jest naszymi przyjaciółmi, ponieważ są to aktorzy, a scena teatralna służy aktorom i gości aktorów bardzo chętnie na swoich deskach. W związku z tym Teatr do Imentu często wystawia swoje sztuki właśnie na deskach naszego teatru. Nie jest to absolutnie konkurencja, jest to współpraca i myślę, że obopólna przyjemność i przyjaźń. Te warsztaty, które są prowadzone przez pana Marka Prałata, one są jakby odbiorcami tych warsztatów jest jeszcze starsza grupa naszych widzów. 40+, to ja bym tak jeszcze z tymi seniorami się nie rozpędzała. Natomiast tak, u pani Ewy no, są to też dorosłe osoby, oczywiście, natomiast jeszcze w tych takich niższych granicach wiekowych się mieszczące.
3: Tak, ty wiesz, ja mam doświadczenie takie, bym powiedział, z rodziny, bo moja żona u pani Ewy też próbowała swoich sił jako aktorka. Dobrze, ale zostawmy już te kwestie i przejdźmy do tych ciekawych rzeczy, które na scenie wraz z nowym sezonem teatralnym w Lesznie zobaczyć będzie można. Co się dziać będzie we wrześniu? Już się dzieje właściwie.
2: Już się dzieje, cały czas się u nas dzieje. Będziemy musieli to jakoś tak sobie tutaj powolutku, po kolei opowiedzieć, bo u nas już scena ruszyła pełną parą na samym początku września. Patchwork Story to właśnie był pokaz warsztatowy grupy młodzieżowej, którą prowadzi pani Paula Głowacka. Także nasza młodzież, ta młoda scena Leszno wystawiła swój spektakl, który się znowu spotkał z ogromnym zainteresowaniem. Bardzo nas to cieszy, bo coraz większa grupa młodzieży przychodzi do teatru i szuka w tym teatrze odbicia swojego życia, może jakieś odpowiedzi, może przeżycie jakichś emocji czy nazwania ich, bo temu to ma wszystko służyć.
3: No ale przychodzą też zobaczyć, jak ich koledzy i koleżanki wypadają na scenie.
2: Oczywiście, no to jest też wspaniałe, że wspierają swoich kolegów i swoje koleżanki na scenie i ich oklaskują, więc jak najbardziej jest to plus.
3: To wróci jeszcze do repertuaru Teatru Miejskiego w Lesznie, ten patchwork?
2: Być może, to wszystko zależy od tego, bo ten repertuar jest naprawdę bogaty teraz, jeśli chodzi o nadchodzące miesiące, więc to wszystko zależy od tego, jak my tam będziemy wyglądali z zajętościami. Natomiast faktycznie początek miesiąca należy do młodych, ponieważ po tym dzisiaj, czyli 9, są pokazy spektaklu Mamon, masz opcję dwie. To jest musical stworzony przez uczniów drugiego liceum ogólnokształcącego. On już miał swoją premierę na naszych deskach. No i on właśnie wraca. Dlatego bardzo się cieszymy, że ta młodzież znalazła u nas to swoje miejsce, w którym mogą się wyrażać i mogą wyrażać siebie poprzez sztukę i do siebie nawzajem przemawiać i mówić głośno o sobie i o swoich sprawach, co też bardzo się łączy z tym, co czeka nas pod koniec tego miesiąca, ponieważ pod koniec tego miesiąca, 26 września, będzie miała premierę sztuka zatytułowana Zalogowane. I to jest bardzo mocno właśnie o młodzieży, nie tylko dla młodzieży, bo też dla dorosłych, ze względu na to, że ona bardzo daje nam taki wgląd w to życie młodzieży, które dla nas jest często niezrozumiałe, ponieważ to jest jakiś zupełnie inny świat, w którym to, co my wiemy o świecie, nasze doświadczenie, nasz system wartości niekoniecznie się odnajduje. To jest o młodym człowieku, który nie może odnaleźć się w świecie rzeczywistym, poszukuje przyjaźni, poszukuje relacji. Ciężko mu te relacje nawiązać w realu tak zwanym. W związku z tym próbuje znaleźć je w sieci. Jest to spektakl o sztucznej inteligencji, o roli sztucznej inteligencji w życiu młodego człowieka, czy może być to pełnoprawny partner do nawiązywania relacji, czy jesteśmy już na tym etapie. W spektaklu będzie fantastyczna muzyka, świetne piosenki, które są nośnikami tych wszystkich emocji. One czasem nawet mówią więcej niż sam tekst tego dramatu, bo teksty tych piosenek są naprawdę bardzo, bardzo wyraziste. Dodatkowo nawiązaliśmy tutaj współpracę z Akademią Teatralną z Wrocławia i w spektaklu wystąpią właśnie studenci z tej akademii. Także jest to naprawdę bardzo rzecz współczesna, nowoczesna i na czasie, jeśli chodzi o tematykę, która nas otacza.
3: A to musical będzie?
2: Można tak powiedzieć, że w jakimś stopniu będzie to musical, ponieważ tam ta muzyka i te piosenki odgrywają naprawdę bardzo ważną rolę.
3: A piosenki są napisane pod kątem właśnie tego spektaklu, czy to są jakieś hity?
2: Nie, to jest autorskie, to są autorskie piosenki, muzyka zrobiona specjalnie do tego spektaklu. Będzie też fantastyczna scenografia, której autorem jest pan Piotr Tetlak. Reżyserem spektaklu jest pan Michał Wnuk, który sam zresztą jest absolwentem Wrocławskiej Akademii Teatralnej, w związku z czym jest bardzo szczęśliwy i dumny, że jako absolwent może dalej dawać kolejnym absolwentom, kolejnym studentom tej Akademii możliwość rozwijania się i stawiania swoich zawodowych kroków na naszej scenie i w swojej sztuce.
3: I to jest jeden z hitów, które przed nami do obejrzenia na deskach Sceny Teatru Miejskiego w Lesznie. A jeszcze jakieś inne hity, na przykład do końca tego roku? Coś tam planujecie, jak wystawić? Coś mocnego, grubego?
2: Tak, oczywiście. Tak jak wspomniałam, ten repertuar będzie bardzo bogaty i bardzo różnorodny. To jest nasza pierwsza premiera i my bardzo byśmy chcieli zadowolić gusta czy potrzeby różnych grup naszych widzów. Dlatego, tak jak wspomniałam, ten spektakl traktuje o rzeczach takich dotyczących młodych ludzi i tego, co nas w tej chwili otacza, tak też bardzo realnie. A nadchodzą w najbliższych miesiącach, w październiku, w listopadzie, kolejne premiery, które dotykają zupełnie innej tematyki i będziemy mieli naprawdę pełen przegląd od łez po śmiech, ponieważ i czeka nas komedia, i czeka nas dramat, no taki bardzo życiowy, egzystencjonalny, także dużo, dużo wspaniałych rzeczy przed nami na deskach Teatru Miejskiego.
3: A bez tytułów na razie?
2: Ja myślę, że tego jest naprawdę na tyle sporo, że my będziemy mieli jeszcze okazję się pospotykać. Znaczy możemy to gdzieś tam zapowiedzieć troszeczkę,
3: delikatnie.
2: Przyjedzie też do nas w październiku pani Joanna Szczepkowska wraz z panią Dorotą Landowską ze spektaklem Separatka. Spektakl, który został nagrodzony nagrodą Grand Prix trzeciej edycji Festiwalu Sztuki Aktorskiej Teatropolis 2025 w kategorii Małe Formy Teatralne. Fantastyczna komedia, obyczajowa, poglądowa. Jest tam naprawdę bardzo dużo prawdy, bardzo dużo takiego wejrzenia w człowieka, w różne postawy, w zderzenie właściwie różnych światopoglądów i różnych postaw życiowych. A jest to bardzo, bardzo inteligentna komedia, więc serdecznie zachęcamy i zapraszamy. To będzie w październiku. W październiku również będzie premiera kolejna, którą będziemy organizowali wspólnie z Hospicjum Kolory, naszym leszczyńskim hospicjum. No i tutaj właśnie się robi poważnie, ponieważ ten spektakl będzie dotyczył tego, czym zajmuje się hospicjum na co dzień, czyli towarzyszeniu osobom chorym, towarzyszeniu nie tylko pacjentom, ale i ich rodzinom w tych trudnych chwilach, których oni doświadczają. Więc to będzie spektakl bardzo prawdziwy, z ogromną dawką emocji, ale myślę, że bardzo potrzebny, ponieważ jak bardzo byśmy nie odwracali oczu od tej tematyki i jak bardzo nie próbowalibyśmy tego traktować jako temat tabu, no to to jest prawdziwe i to jest coś, co dotyka nas wszystkich absolutnie bez wyjątków, więc to będzie bardzo ważny, bardzo potrzebny spektakl.
3: A hospicjum jest zaangażowane w postaci tego, żeby występować na scenie, na przykład jego aktorzy, czy w jakimś...
2: Nie, nie występują w spektaklu zawodowi aktorzy, natomiast hospicjum jest naszym partnerem, w tym właściwie pomysłodawcą troszeczkę, bo jest to związane z jubileuszem dziesięciolecia funkcjonowania właśnie Hospicjum Kolory. I oni są też naszymi konsultantami w dużej mierze, bo staramy się jak najbardziej wiernie, jak najbardziej prawdziwie o tej sytuacji i o tej historii opowiedzieć.
1: Przez lata skrywane w zakrystii zabytkowe dzieło powróciło w reprezentacyjne miejsce leszczyńskiej Fary. W Bazylice Mniejszej zaprezentowano odnowione epitafium Aleksandra Józefa Sułkowskiego, które po zakończonych pracach konserwatorskich znalazło się w nawie głównej niedaleko ufundowanego przez dawnego właściciela ołtarza. O tym, jak wyglądały prace konserwatorskie, mówi Lucyna Gbiorczyk z leszczyńskiego magistratu.
7: Co nas najbardziej cieszy, to, że do tej pory epitafium było przechowywane w zakrystii kościelnej w kościele świętego Mikołaja. Zatem bardzo ograniczona ilość osób mogła podziwiać to dzieło sztuki. W tej chwili po odbiorach jesteśmy już po porozumieniu z proboszczem parafii i ustaliliśmy, że zostanie ono wyeksponowane w głównej nawie kościoła świętego Mikołaja.
1: Więcej ciekawych newsów z Leszna, a także z całego regionu znajdziecie na naszej stronie internetowej.
5: Radio SK. Radio SK.

Wzrok błądzi po tobie, znowu odpocznie na twoich biodrach. Top of shoulders, spodnie boyfriend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować.

kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Bliskich, co do kliniki pogonić.

mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: Jeska Leszno.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć